0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Młodzi odchodzą dziś od kościoła. To spostrzeżenie powinno nas mocno zaniepokoić, ponieważ to oni przez długie wieki stanowili jego siłę. Siłę zdolną wyrwać z marazmu, szukać nadziei tam, gdzie się jej nie spodziewamy, dokonywać rzeczy wielkich i pięknych, jak to młodzi. A o tym, że tak właśnie było, świadczy głęboko zakorzenione nabożeństwo do dzisiejszego patrona, świętego Wita. Co o nim wiemy historycznie? Niewiele. Opowieści zapisane 400 lat po jego śmierci w Pasjo traktować bowiem należy jako legendy. Wiemy jednak z całą pewnością, że w chwili swej męczeńskiej śmierci w czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana, Wit był młodym chłopcem, maksymalnie 12-letnim. I to właśnie świadectwo jego dojrzałej wiary, zamkniętej w ciele nieledwie dziecka, przetrwało całe 150 lat przekazywania.

0: z ust do ust, zanim w V wieku nie zostało zapisane w Martyrologium Hieronymianum, czyli najstarszym w Kościele Zachodnim spisie męczenników. Tak oto młody i pełen życia święty Wit stał się oficjalnym orędownikiem, jednym z 14 wielkich wspomożycieli. A czym się zajmował? Tymi przestrzeniami życia wiernych, którym witalności brakowało, albo gdzie było jej aż za dużo. To dlatego właśnie święty Wit miał leczyć objawy pląsawicy i epilepsji, która postronnym wydawała się szalonym tańcem. Tańcem świętego Wita.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Mi benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Rzeczywiście, miłości nie można sprowadzać do uczucia, które się pojawia i znika. Owszem, ma związek z naszą uczuciowością, ale taki, aby otworzyć ją na ukochaną osobę i w ten sposób zapoczątkować drogę, która jest wyjściem z zamknięcia we własnym ja i zbliżeniem się do drugiej osoby, by zbudować trwałą relację. Miłość dąży do jedności z ukochaną osobą.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No dobrze, no to zaczynamy poniedziałek. W tym momencie minęła godzina 6, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nadal nie wiadomo, czy prezydent Wołodymyr Zełenski przyjedzie na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. 800 osób zgłosiło się już do biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. USA i Iran ogłaszają porozumienie o zawieszeniu broni. Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która za półtora tygodnia odbędzie się w Gdańsku. Pytanie ma związek z napięciem między naszymi państwami po nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. To właśnie członkowie tej formacji odpowiedzialni są za rzeź wołyńską, w której zginęły tysiące Polaków na Kresach Wschodnich. Polscy politycy nie są jednomyślni w tej sprawie. Z jednej strony słychać, że byłaby to szansa na wyjaśnienie tej wrażliwej, historycznej kwestii. Z drugiej, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wyciągnąć wnioski.
0: Informacje z Poznania.
2: Blisko 1800 osób zgłosiło się już do tegorocznego biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca i jak co roku połączy sportową rywalizację z upamiętnieniem robotniczego protestu sprzed 70 laty. Mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 Kinga Przyborowska.
3: Ten bieg nie służy temu, aby osiągnąć życiówki tak zwane, czy żeby być pierwszym na mecie, a chodzi o to, aby w godny sposób uczcić pamięć uczestników Poznańskiego Czerwca, ale też pokazać, że razem można zrobić więcej, jeżeli chodzi też o akcentowanie tej historii w przestrzeni publicznej, również poza Poznaniem, a przecież na tym wszystkim tutaj nam zależy.
2: Uczestnicy mają do wyboru dystans 5,

0: lub 10 km, które mogą pokonać indywidualnie lub w sztafecie. Trasa biegu będzie industrialna, dodaje dyrektor biegu Szymon Sobczyk.
1: Przez 3 zakłady startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu Fabryki Pojazdów Szynowych. To też będzie bardzo fajny aspekt w tym roku, nowość, czyli biegniemy przez hale produkcyjne pociągów, czyli będziemy mieli po lewej i po prawej stronie pociągi. Wybiegamy na 28 czerwca i kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta i strefa finishera.
0: Zapisy na wydarzenia trwają do dziś, do godziny 23.59. Zgłoszenia przyjmowane są na oficjalnej stronie biegu. Partnerem strategicznym imprezy jest miasto Poznań. Radni Leszna udzielili prezydentowi Grzegorzowi Rusieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radny PiS Adam Kośmider zarzucił prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami.
2: Największy problem tej kadencji nie polega na tym, że miasto przestało funkcjonować, bo funkcjonuje. Problem polega na tym, że Leszno potrzebuje dziś czegoś więcej niż funkcjonowania. Potrzebuje odwagi, potrzebuje wiarygodności, potrzebuje uczciwej rozmowy z mieszkańcami, potrzebuje strategii, która odpowie na demografię, gospodarkę, mieszkalnictwo i finanse. Potrzebuje prezydenta, który nie tylko mówi o współpracy, ale potrafi współpracować także z tymi, którzy mają inne zdanie.
0: Prezydent Grzegorz Rusiecki argumentował, że trwały rozmowy w sprawie zamknięcia szkoły podstawowej nr 1.
3: Przypomnę, że na tej sali rok wcześniej, w roku 24 w październiku, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na której szeroko zaprezentowaliśmy kwestie związane z demografią. Od października do stycznia, kiedy została podjęta decyzja na podstawie tych raportów i tych analiz o likwidacji SP1, minęły 4 miesiące. W tym czasie nie wpłynęły żadne propozycje ze strony radnych, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię. I wie pan, panie radny Kośmider, samorząd polega na tym i sprawowanie władzy polega na tym, że w którymś momencie trzeba podjąć decyzję.
0: Wyniki obu głosowań były identyczne. Prezydent uzyskał poparcie 16 osób, wszystkich przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz dwojga radnych niezrzeszonych, Tomasza Malepszego i Angeliki Szkudlarek-Kuźniak. Czwórka samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości była przeciw, natomiast Łukasz Borowiak oraz Sławomir Mocek zdecydowali się wstrzymać od głosu.
4: Informacje ze świata.
0: Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły wczoraj zawieszenie broni, otwierając drogę do dalszych negocjacji, które mogą zakończyć trwającą od prawie 4 miesięcy wojnę. Formalne podpisanie dokumentu zaplanowano na piątek w Genewie. Porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormuz i natychmiastowe zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał od kwietnia. Porozumienie przewiduje też 60-dniowy rozejm, w trakcie którego mają się toczyć dalsze negocjacje. Najtrudniejsze kwestie pozostają jednak nierozstrzygnięte. Los irańskiego programu nuklearnego oraz zniesienie amerykańskich sankcji mają być dopiero przedmiotem rozmów. Liban może okazać się kolejnym polem sporu. Izrael, który nie był stroną negocjacji, nie odniósł się dotychczas do ogłoszonego porozumienia.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest jednak nieco niższa, 9 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno i deszczowo w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

Już prawie 7 minut po godzinie 6 kłania się po raz pierwszy dzisiaj, po raz pierwszy w tym tygodniu poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. A już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus. No ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, utwór no idealny na pogodę, którą mamy obecnie przynajmniej w stolicy Wielkopolski, bo będzie Lady Punk i jak Lady Punk, to znowu pada deszcz i tak zaczynamy. No może treściowo nieciekawie, no ale pasujący jest ten utwór właśnie do obecnej aury. Tak zaczynamy poniedziałek i tak zaczynamy nowy tydzień. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nie ma sensu zniżać się do zła. To i tak nie pomoże, tylko nas osłabi. Pan rzuca nam wyzwanie. Odpowiedzieć w przeciwnym duchu. Miłości, mądrości i przebaczenia. Gdy pracownik urzędu traktuje nas z wyższością. Gdy dzieci odzywają się bez szacunku. Gdy życie daje w kość. Choć wiatr wieje nam w twarz i wyciska łzy, to warto pamiętać, że samolot zbija się w górę właśnie przy przeciwnym wietrze. Które wyzwanie to moja szansa?

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 20 minut zostało, a nawet nie zostało, 20 minut po godzinie 6. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy duet Madonna i Justin Timberlake, a także Eagle Eye Cherry. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy poniedziałek, 15 czerwca, 166 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Jolanta, Wit, ale także Witold. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Praw Osób Starszych, Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, a także Dzień Wiatru. Wiatr dzisiaj wieje z dosyć mocną prędkością, bo 19 km na godzinę z kierunku zachodniego. Jak będzie wiać, z jaką prędkością, o tym się przekonamy w ciągu dnia. Dzień jeszcze oczywiście długi i szeroki. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dzisiaj ich 3. No i przeczytam wam dzisiaj środkowe. Na świętego Wita zboże zakwita. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Archibalda Josepha Cronina i brzmi następująco: uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. Bardzo ciekawe zdanie na poniedziałek 15 czerwca. A my gramy dalej, tym razem The Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mam ciebie tylko w głowie.
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Już prawie 20 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie Blue Maciek Starnawski, a także duet Mrozu i Vito Bambino. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, ale może zanim wjedziemy do Poznania, sprawdźmy, jak wyglądają drogi blisko Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że jeżeli chodzi o S11, troszeczkę postoicie. Niedługo na szczęście na węźle Poznań Krzesiny. Jeżeli chodzi o dalsze węzły, sytuacja jest w porządku, także nic, tylko jechać do celu. A propos jeżdżenia do celu, wjedźmy już teraz do Poznania. Najpierw patrzymy na ulicę Obornicką. Bez większych kłopotów wjedziecie od strony Suchego Lasu do Poznania i do Ronda Obornickiego też korki są znikome właściwie. Natomiast nie mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola i ulicę Lutycką, bo niestety w obu kierunkach postoicie. To są mniejsze, większe korki, ale mieliście tutaj na płynny przejazd. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego, więc tutaj też uważajcie na siebie, drodzy kierowcy. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to od skrzyżowania Multowska-Połabska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tutaj również napotkać na utrudnienia. No i dalszy odcinek ulicy Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak, także widzę, że zakorkowany. Teraz już patrzymy na poznańskie ronda, czyli rondo Śródka. Widzę, że z każdej strony są niewielkie korki, więc tyle dobrego, że w miarę przez to rondo przejedziecie, ale jakbyście jechali dalej za Śródką, wjeżdżali w ulicę Wyszyńskiego, no to tutaj napotkacie na utrudnienia. Most Mieszka Pierwszego, dalej znowu Wyszyńskiego, także są utrudnienia, a one są spowodowane tym, że trwają prace drogowe w tym obszarze. Jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, widzę, że od ronda Rataje do ronda Starołęka bez większych kłopotów przejedziecie. Troszeczkę większe korki są w drugą stronę, ale i tak myślę, że jak na godzinę 6.42 przejazd jest bardzo płynny. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, największy korek jest od strony Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej, a jeżeli chodzi o rondo Starołęka, tutaj widzę, że spore korki na ulicy Hetmańskiej od strony ronda Żegrze, no i tym razem widzę, że zakorkowany jest dojazd od strony ulicy Zamenhofa. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj bez większych kłopotów przejedziecie. No i jeszcze patrzymy na ulicę Głogowską, czyli to jest dojazd od strony Komornik chociażby. Widzę, że okolice Pętli Górczyńskiej umiarkowanie zakorkowane. Także póki co, jeżeli właśnie jedziecie, nie wiem, właśnie ze Świerczewa chociażby, czy nie wiem, czy właśnie z Komornik, no to widzę, że tutaj właśnie ten wjazd do Poznania będzie płynny. Jak będzie za godzinę, to się przekonamy, ale jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i nie tylko poznańskich ulicach, bo oczywiście Emaus nie tylko ma swoje fale radiowe w Poznaniu, zapraszamy was do kontaktu z nami. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu, pod który możecie nam wysyłać informacje, gdzie najlepiej się nie kierować, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. No i również zapraszamy was do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe, bo również tam jesteśmy. Facebook, Instagram, tam również znajdziecie Radio Emaus, więc macie trzy drogi kontaktu z nami, bo możecie nam wysłać SMS, przypominam jeszcze raz numer 601 077 033. Możecie do nas napisać na Facebooku i też na naszym radiowym Instagramie. Tam możecie nas złapać, tam możecie nam wysyłać informacje, a my je w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a za paręnaście minut dokonamy innego przeglądu, ale tym razem nie będzie to przegląd sytuacji na poznańskich drogach, a będzie to sprawdzenie jakości powietrza, czyli będzie czujnik smogu. No ale zanim czujnik smogu, to oczywiście pogramy. Znowu będzie po polsku, tym razem Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie Sylwia Grzeszczak, a także zespół Mysłowic. A teraz sprawdzamy jakość powietrza w stolicy Wielkopolski, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w Poznaniu jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 11 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10, będzie ono nawet niższe od obecnej wartości, bo wyniesie 9 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona, jest ona bardzo dobra. Czy bardzo dobre będą informacje? O tym się przekonamy punktualnie o godzinie 7. Już w studiu jest na posterunku obecny Piotr Wielicki. No i Piotr przedstawi najnowsze informacje Radia Emaus. Te, tak jak powiedziałem przed chwilą, pojawią się o godzinie 7. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 7, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Grzegorz Braun z zakazem wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu będzie miało trzeci rezonans magnetyczny. Szczątki pierwszej polskiej królewskiej pary zostaną wystawione w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry. Grzegorz Braun otrzymał sądowy zakaz wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem do grudnia nie może rozpowszechniać informacji godzących w dobre imię i wizerunek miejsca pamięci. Muzeum Auschwitz-Birkenau pozwało Brauna po tym, jak w lipcu 2025 roku w radiowym wywiadzie zanegował istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum. To gorzkie zwycięstwo, przyznaje Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau.
3: Nie sądziłem, że przyjdzie mi żyć w czasach, w których przedstawiciele Polski, nasi reprezentanci, będą zdolni opowiadać rzeczy, które będą wyrażać opinie negacjonistyczne. To jest naprawdę w tym kraju, gdzie ziemia jest tak nasycona krwią, ja nie mam, to jest bardzo gorzkie. Proszę mi wierzyć, wolałbym tego nie przeżywać.
2: Wczoraj politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Decyzja ta wynika z faktu, że w ostatnim czasie członkowie tej formacji wielokrotnie publicznie głosili tezy negujące istnienie komór gazowych, które wykorzystywano w obozie do mordowania ludzi.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższych tygodniach w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu uruchomiony zostanie nowy, trzeci już rezonans magnetyczny. Urządzenie zakupione z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy będzie wspierane przez sztuczną inteligencję, która pomoże radiologom w wykrywaniu nieprawidłowości. Dyrektor placówki Julian Malicki podkreśla jednak, że nie oznacza to skrócenia kolejek.
4: Skrócą się kolejki. Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia

0: Pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować.
1: Dzięki unijnej pomocy w Wielkopolskim Centrum Onkologii zostało wzmocnione również cyberbezpieczeństwo. Poznańska placówka otrzymała z KPO ponad 60 milionów złotych. Pieniądze te przy dodatkowym wsparciu samorządu województwa pozwoliły również na modernizację bloku operacyjnego Zakładu Patologii Nowotworów oraz zakup tomografu dla szpitalnej filii w Kaliszu. Szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, pierwszej królewskiej pary w historii Polski, zostaną wystawione 17 czerwca w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry, mauzoleum pierwszych piastów. Wydarzenie odbędzie się w związku z 1001 rocznicą śmierci króla. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego, zapowiada dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
2: Referaty na konferencji będą kręciły się wokół tematyki związanej z pierwszą monarchią piastowską, tym jak ona funkcjonowała, jakie miała znaczenie, ale też będą odkrywały nowe badania związane właśnie z tym artefaktem, z tą kością, ponieważ rzeczywiście poddano próbki z tej kości, w tym z tego relikwiarza, badaniom. Do tej pory ten relikwiarz funkcjonował troszeczkę jako po prostu kość Bolesława Chrobrego, ale nikt nawet nie był pewny, że to jest ludzka kość. W tej chwili po badaniach wiemy, że jest to stuprocentowo kość ludzka.
1: Organizatorzy podkreślili, że królewskie szczątki zostaną uroczyście wystawione w Złotej Kaplicy po raz pierwszy od wieków. Modlitwę za zmarłych z rodu piastów przy królewskim mauzoleum poprowadzi arcybiskup Zbigniew Zieliński.
3: Informacje ze świata.
1: Wskutek rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę płonie Ławra Kijowsko-Peczerska. To najważniejszy ukraiński i wschodniosłowiański prawosławny ośrodek monastyczny wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Rosjanie w nocy z niedzieli na poniedziałek przypuścili zmasowany atak na Kijów. W stolicy Ukrainy zginęły 2 osoby, a 20 zostało rannych. Wskutek ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych uszkodzonych zostało co najmniej kilkanaście budynków w różnych dzielnicach Kijowa. Około 140 tysięcy mieszkańców nie ma prądu. Celem ataku był też Charków, gdzie zginęło 5 osób i 5 zostało rannych.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 9 kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Nie możemy się z tym zgodzić, dlatego że przez nasze radiowe okna coraz śmielej wpada słońce. A pomyśleć, że jeszcze tak 10 minut temu było faktycznie szaro, buro i ponuro, no ale teraz słońce mocno przebija się przez nasze radiowe okna. Sprawdzamy jeszcze, z jaką prędkością wieje wiatr. Obecnie on wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku zachodniego. Ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 7, ciekawie się złożyło. Witamy Was po raz kolejny dzisiaj w poranku w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z Wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment pojawi się kartka z kalendarza. I bardzo chciałbym zagrać utwór. Dobra, sprzedam taką prywatę radiową, bo między tutaj wejściami Piotr zacytował pewien kawałek, który oryginalnie pochodzi z Niemiec, ale swego czasu przerobiła go formacja Nieżywych Schabów. Jak powiem po prostu da, to już będziecie wiedzieć, o co chodzi. I bardzo bym chciał wam zagrać tę piosenkę, ale akurat mamy inny utwór z lat 90., który mam nadzieję, że również będzie się wam podobać. Może nie jest to formacja Nieżywych Schabów, ale jest to przed wami zespół T-Love, ale będzie też taka piosenka no dosyć nieoczywista, bo jak myślimy lata 90. i T-Love, to nie wiem, kojarzy nam się, nie wiem, Warszawa, King, ale na przykład pojawił się swego czasu utwór Stokrotka, no i właśnie tym utworem, takim dosyć pozytywnym, zaczniemy kolejną godzinę poranka w Radiu Emaus. Mam nadzieję, że macie dobrą energię od początku tygodnia i na poniedziałek. My tutaj z Piotrem naprawdę jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na cały dzień i również na cały tydzień. Za moment kartka z kalendarza, ale teraz T-Love, bo się strasznie rozgadałem. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 13 już na naszych radiowych zegarach. Nie za później niż zazwyczaj, ale startujemy z naszą kartką z kalendarza, pierwszą w tym tygodniu. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 15 czerwca. Przygotowałem dla Was różne wydarzenia, zarówno z tej historii trochę dalszej, jak i z tej najnowszej. 1854 rok. Henryk Wieniawski wystąpił w Poznaniu na koncercie charytatywnym, podczas którego fundusze zbierane były na Towarzystwo Pomocy Naukowej. Rok 1912 w Poznaniu założono klub sportowy Warta. Rok 1925, powrót Cyryla Ratajskiego na stanowisko prezydenta stołecznego miasta Poznania. Rok 1957, urodził się Tomasz Raczek, polski krytyk filmowy, publicysta, wydawca, a także autor programów telewizyjnych i radiowych. No i na koniec rok 2024, chociaż równie dobrze właściwie mógłby być to rok 2026, no bo całkiem niedawno, przed chwilą właściwie, były koncerty Dawida Podsiadło na stadionie poznańskiego Lecha. No i również dwa lata temu, w sobotę i w niedzielę, odbyły się dwa koncerty stadionowe tego chyba najbardziej popularnego obecnie artysty w Polsce, mojego rówieśnika, tak swoją drogą. Jest to ten wokalista. Na obu koncertach na stadionie przy Bułgarskiej zgromadził około 100 tysięcy osób. I pozwolę sobie na małą prywatę, że to jest ta rzecz, która jeszcze jakiś czas temu byłaby nie do pomyślenia, że polscy artyści występują na stadionach i wyprzedają te stadiony. My nie mówimy tylko o artystach światowej marki, światowej rangi, ale mówimy o artystach z Polski, że no przyszły takie czasy, że no ci artyści naprawdę, to nie jest tak, że nie wiem, występują pod stadionem, na przykład jak Daria Zawiało w swego czasu, czy na przykład tylko w dużych halach polskich. To już jest chyba najwyższy możliwy poziom. No a Dawid Podsiadło jest tego ewidentnym przykładem, że naprawdę koncerty robi naprawdę na najwyższym poziomie, no i jest to artysta po prostu z Polski. No to jest rzecz po prostu nie do uwierzenia, że teraz faktycznie są trasy stadionowe i naprawdę nie tylko musimy czekać na koncerty dużych gwiazd, ale również na artystów prosto z Polski. Tyle prywaty, kończymy kartkę z kalendarza, bo myślę, że mógłbym się tutaj rozgadać bardzo mocno. Kolejna kartka z kalendarza jutro w okolicach godziny 7:10, a nieco szybciej, bo za paręnaście minut dokonamy aktualizacji sytuacji na poznańskich ulicach. Przypominam, nasz numer SMS do kontaktu 601 077 033. Zapraszamy do tego, abyście wysyłali nam informacje, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski. No i również zapraszamy Was do kontaktu z nami przez naszego radiowego Instagrama i Facebooka. Również tam czytamy wiadomości i chętnie przekażemy je na naszej antenie. No to co, tak awansem życzę kierowcom i nie tylko kierowcom szerokiej drogi. Dawajcie nam znać, jeżeli macie jakieś informacje z różnego typu incydentami na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z encykliki Lumen Fidei. Rzeczywiście, miłości nie można sprowadzać do uczucia, które się pojawia i znika. Owszem, ma związek z naszą uczuciowością, ale taki, aby otworzyć ją na ukochaną osobę i w ten sposób zapoczątkować drogę, która jest wyjściem z zamknięcia we własnym ja i zbliżeniem się do drugiej osoby, by zbudować trwałą relację. Miłość dąży do jedności z ukochaną osobą.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

25 minut zostało do godziny 8, za nami Lionel Rich i Cinderella, a teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, chociaż zanim wjedziemy do Poznania, to najpierw szybki rzut oka na przykład na S11, no bo tam na węźle Poznań-Krzesiny dosyć spory korek, ten korek zaczyna się właściwie już na wysokości Gądek, więc jeżeli jedziecie S11 na przykład od strony Kurnika, nie spodziewajcie się płynnego przejazdu, no i również widzę, że na węźle Poznań-Zachód także utrudnienia korkowe. Wjeżdżamy już teraz na dobre do stolicy Wielkopolski, patrzymy na ulicę Obornicką, umiarkowane utrudnienia. Od rogatek Poznania aż do samego Ronda Obornickiego, jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, czyli ulicę Lutycką, niestety w obu kierunkach postoicie, a zwłaszcza jeżeli jedziecie od Ronda Obornickiego, korek jest naprawdę spory. Tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o trasę Niestachowską. Korek zaczyna się na wysokości, no właściwie może nawet nie, że na wysokości, ale za Alejami Solidarności, ale to jest naprawdę spory odcinek. Teraz patrzymy na Lechicką. Widzę, że od skrzyżowania Ultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa korki w obu kierunkach. Na dalszym odcinku ulicy Lechickiej także korki, mam tutaj na myśli odcinek za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak, no i ten korek wnosi się również na most Lecha. Patrzymy teraz na Rondo Śródka i na dojazdy. Widzę, że największy korek jest od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, a jak zjedziecie z Ronda Śródka, no to widzę, że ulica Wyszyńskiego właściwie prawie na całym odcinku jest zakorkowana, także również weźcie to pod uwagę. Widzę, że także dojazd od strony ulicy Warszawskiej jest tym mocno zakorkowany. Patrzymy teraz na Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Od Ronda Rataje do Ronda Śródka, o dziwo, sytuacja nie jest aż taka zła. W drugą stronę trochę postoicie. Patrzymy teraz już na samo Rondo Rataje i dojazdy. Największy korek jest od strony Bolesława Krzywoustego i Trasy Katowickiej. Jeżeli chodzi o Rondo Starołęka, największy korek jest od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej od strony Ronda Żegrze. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj przejedziecie bez większych kłopotów, ale jeżeli chodzi o Pętlę Górczyńską i ulicę Głogowską, ten korek, powiem wam szczerze, zaczyna się właściwie na wysokości skrzyżowania z ulic Klinkierową i ostatnią. Także jeżeli liczycie na płynny przejazd od strony Komornik, no niestety się w tym momencie przeliczycie. Patrzę jeszcze na mapę, czy jeszcze są jakieś miejsca warte wyróżnienia. Widzę, że chociażby Garbary w centrum miasta, tutaj odcinek jest mocno zakorkowany, no i również widzę, że okolice Poznania Głównego, czyli okolice Mostu Dworcowego, także tutaj spodziewajcie się korków. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jeżeli macie informacje drogowe z Poznania, czy też z wielkopolskich tras, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam możecie nam wysyłać wiadomości. My je oczywiście od razu albo możliwie jak najszybciej przekażemy na naszej antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi, a za moment pojawi się przegląd prasy, no ale zanim przegląd prasy, to oczywiście pogramy, nie może być inaczej. Kasia Kowalska i coś optymistycznego, no takie kawałki o poranku się przydają, na przykład w korku, żeby chociażby, no właśnie to tytułowe coś optymistycznego sobie dorzucić.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7.46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Poznań ma pierwszą w Polsce onkobazę. Tu pomoc dostaną całe rodziny. A także prezydent Nawrocki u Trumpa i rekord wet. W kraju rośnie polityczne napięcie. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Śledztwo po publikacji wyborczej. Bankowy fundusz korupcyjny. Dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przeszli na pensję u syndyka. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Ryzykowna gra wokół Rail Baltica. Umowa na realizację kluczowego odcinka wciąż czeka na podpisanie. Dalsza zwłoka niesie ryzyko utraty finansowania z funduszy unijnych CEF. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a tam fundacje oszczędzają miliardy. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów. Co roku miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. W 2025 roku było to 15,3 miliarda złotych dochodów. Do budżetu państwa nie wpłynęło 2,9 miliarda złotych. Więcej przeczytamy w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Ebola wciąż groźna, ale nie zakłóci mundialu. Rośnie liczba przypadków zakażenia wirusem Ebola w Kongu. Potwierdzono zakażenie tym wirusem już u 710 osób i odnotowano 149 zgonów. Wywołuje on silnie zakaźną, poważną chorobę, która często kończy się śmiercią. Obecna epidemia rozprzestrzenia się na sąsiednią Ugandę. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was już jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje będą nieco szybciej. One pojawią się o godzinie 8, a przedstawi je Piotr Wieliski.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za kartę wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 8, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wojsko oficjalnie przywitało 3 pierwsze myśliwce F-35. W Poznaniu otwarto regionalne centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Malta Festival zaprasza na cykl Kino Kobiet. Zakup samolotów F-35 jest ważnym elementem budowy potencjału odstraszania, mówi profesor Maciej Milczanowski. W piątek w bazie w Łasku wojsko oficjalnie przywitało 3 pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chcie otrzymały nazwę Husarz. Profesor Maciej Milczanowski mówił na antenie Polskiego Radia 24, że wprowadzenie F-35 do służby ma szczególne znaczenie.

Łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny, a cała umowa jest warta niemal 5 miliardów dolarów. Polski personel od miesięcy szkolił się na myśliwcach F-35 w bazach w Stanach Zjednoczonych. W Poznaniu otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To druga tego typu placówka w naszym kraju. Jej celem jest kompleksowa pomoc osobom mającym trudności w porozumieniu się, mówi Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Centrum oferuje wsparcie tłumaczy języka migowego stacjonarnie i online, jak również specjalną linię ratunkową SOS. Dostępni są także tłumacze przewodnicy. Ponadto placówka przygotowuje dokumenty w alfabecie Braille'a oraz w tak zwanym tekście łatwym do czytania, a także umożliwia testowanie sprzętu do komunikacji alternatywnej. Placówka mieści się przy ulicy Hallera 6/8. Od 22 do 28 czerwca Malta Festival ponownie zaprasza na cykl Kino Kobiet. 7 filmowych wieczorów w Parku Starego Browaru, podczas których kino stanie się punktem wyjścia do rozmowy o relacjach pamięci, przemocy, bliskości i poszukiwania własnego miejsca w świecie. W tym roku publiczność będzie miała okazję

0: okazję porozmawiać m.in. z Agatą Buzek, Agnieszką Grochowską, Katarzyną Herman, Martą Nieratkiewicz, Anitą Sokołowską, Wojciechem Smarzowskim, Martyną Byczkowską czy Tolą Jasionowską. Seanse będą rozpoczynać o godzinie 21.40. 30. Wstęp jest wolny, a udział w pokazach nie wymaga wcześniejszej rezerwacji ani odbioru wejściówek. Międzynarodowy Czerwony Krzyż alarmuje o ciałach tysięcy ludzi pogrzebanych w ruinach Gazy. Z każdym dniem maleje szansa na ich znalezienie, identyfikację i godny pochówek. Organizacja apeluje do Izraela o zgodę na wwiezienie do Strefy Gazy sprzętu, który ułatwiłoby mocno i przyspieszył poszukiwania. Szacunki mówią o 10, a niektóre nawet o 14 tysiącach ofiar pogrzebanych w zawalonych w czasie bombardowań budynkach.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 9 kresek. Na plusie w tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 8 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to znowu pogramy utwór na przekór tej szarówki, jaką mamy, no może nie szarówki, ale takiego pochmurnego nieba, jakie mamy w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Taki utwór słońce, można by powiedzieć, będzie w tym momencie na naszej antenie. Cool and the Gang i Celebration. Wy celebrujcie poniedziałek i celebrujcie również cały tydzień, a ja wam mówię po raz kolejny dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
2: Łatwo, czasem zbyt łatwo. Przychodzi nam patrzeć na innych ludzi jak na konkurentów, przeszkodę czy narzędzie. Dlatego zawsze jesteśmy gotowi bronić się przez atak, wykorzystywać, przechytrzać. Jezus proponuje nam inną perspektywę. Chce, abyśmy dostrzegali godność drugiego człowieka pomimo jego wad i grzechów. Takie spojrzenie daje wolność. Możemy sami wybrać, jak zareagujemy na obelgi, niesprawiedliwości czy próby wykorzystania. Możemy patrzeć ponad tym wszystkim i widzieć w drugim brata, nawet w przeciwniku. Pomyśl, czy doświadczyłem takiej wolności, czy chciałbym jej doświadczyć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także Anita Lipnicka, Jean z Tonikiem, a także duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Samoloty. Przed nami pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj od godziny 8.30 będziemy rozmawiać z Małgorzatą Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów przez dzieci w szkołach podstawowych. Zakaz ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach. Czy jest to dobra decyzja i jakie kary będą grozić za złamanie zakazu? O tym się przekonamy podczas naszej dzisiejszej porannej rozmowy. Przypominam, poranna rozmowa już o godzinie 8.30. Naszym gościem dzisiaj Małgorzata Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. No ale zanim poranna rozmowa się rozpocznie, teraz na naszej antenie pojawi się Damiano Dawid i Next Summer.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny gość.
10: Naszym porannym gościem jest dziś pani Małgorzata Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, pani prezes.
11: Dzień dobry.
10: Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął projekt uchwały, tak? To jest zakazu używania smartfonów przez uczniów w szkołach podstawowych w ogóle. Jak Związek Nauczycielstwa, jak nauczyciele w ogóle oceniają ten rządowy projekt?
11: Ja myślę, że większość nauczycieli ocenia to działanie pozytywnie, chociaż jest wiele, mimo wszystko wiele niewiadomych, bo niby to jest uregulowanie ogólnokrajowe, ale są tam pewne nieścisłości, pewnych kwestii jednak nie uregulowano, w jaki sposób to wdrożyć i tutaj szkoły będą musiały się pochylić nad tym problemem.
10: No tak, ale z tego co wiem, to większość szkół podstawowych wprowadziła takie właśnie regulacje, takie zakazy w swoich własnych regulaminach.
11: Tak, dotychczas ileś tam szkół w swoich statutach zapisano, że ten zakaz jakby używania telefonów komórkowych, ale to tak z egzekwowaniem tego było bardzo, bardzo różnie. No być może w tej chwili, jeżeli to będzie uregulowanie ustawowe, to będzie taka większa karność i rodzice też może do tego podejdą tak bardziej poważnie. Mhm.
10: Ale jakie tutaj widzi pani nieścisłości najbardziej w tym? Czego tutaj zabrakło jeszcze?
11: No bo tak, jest zakaz używania, ale nie zakaz wnoszenia. Czyli uczeń może mieć przy sobie telefon. I nie tylko, bo tam również mowa o innych takich urządzeniach, na przykład tablet. Nie wiem, co ze smartfonami, bo one też nagrywają, tak? I można się porozumiewać. Czyli nie używa, ale może mieć. No jeżeli może mieć, no to jednak może pokusić się o to, żeby jednak skorzystać z tego telefonu. No i teraz nauczyciel dostaje dodatkowe zadanie. Musi, mówiąc kolokwialnie, pilnować, żeby on nie korzystał z tego telefonu.
10: A jak go przyłapie na lekcji z takim telefonem?
11: Jeżeli go przyłapie z tym telefonem, to co? To albo, no zabrać mu nie może, bo to jest własność ucznia.
10: Czyli nawet nie może tego telefonu dotknąć, nie może go zabrać.
11: Tak, nie może dotknąć. Może mu kazać albo schować, albo odłożyć. Chyba, że szkoły tak uregulują tę kwestię, że będą jakieś półeczki i w momencie wejścia do sali lekcyjnej uczniowie będą musieli odkładać te telefony. Tylko teraz pytanie, czy nie będą mieli dwóch przy sobie? Bo może jeden taki starszy położą na półeczce, a ten, z którym się posługują, będą mieli jednak przy sobie.
10: No dobrze, ale w takich dużych, powiedzmy, szkołach, w dużych miastach tych dzieci jest sporo. No to teraz takie miejsca na półeczkę dla każdego ucznia?
11: No, to nie wiem, jak to szkoły rozwiążą.
10: Jak to szkoły mogą rozwiązać. Dobrze, czy taki zakaz pani zdaniem może rzeczywiście poprawić sytuację w szkołach? Bo dużo się mówi o tym, że dzieci są przebodźcowane, nie koncentrują się na lekcjach. Czy to może pomóc zmienić trochę sytuację?
11: No sądzę, że tak, bo no, to jak pan jednak wspomniał, no dzieci ciągle spoglądają do tego małego ekranu, korzystają. Tutaj ta koncentracja u nich, no różnie jest z tą koncentracją, właśnie widzimy tę zaburzoną koncentrację.
10: Zaburzoną koncentracją.
11: Tak, tak. I chodzi o to, żeby się nie rozpraszały, no bo jeżeli nawet w trakcie lekcji sobie pomyśli, ach, to może tam zajrzę, no to się rozprasza, nie słucha tego, o czym mówi nauczyciel, czy wydaje jakieś polecenie, jakie informacje przekazuje, jaką wiedzę. No z pewnością celem tego też jakby wprowadzenia zakazu jest między innymi to, żeby jakby poprawić jakość tej edukacji, czyli jeżeli uczniowie skoncentrują się na lekcji, to pewnie wyniki będą wyższe, będą lepsze.
10: No zakładamy, że no, część uczniów, ja podejrzewam, że nawet może większość zastosuje się do tego zakazu, no i tego telefonu, nawet jak będzie go ktoś miał przy sobie, nie będzie używał. No znajdą się grupki, osoby takie, które gdzieś tam pokątnie zajrzą sobie do telefonu, ale generalnie może efekt faktycznie jakiś pozytywny z tego będzie.
11: No myślę, że tak. No tak jak pan tutaj słusznie zauważył, na pewno znajdą się tacy uczniowie, którzy gdzieś tam będą próbowali skorzystać.
10: Oszukać jakoś, tak.
11: Albo w czasie lekcji gdzieś pod ławką, a już szczególnie w czasie przerwy, bo nawet jeżeli wejdzie do toalety, będzie korzystał, to nauczycielowi tam też nie wolno wejść. No, mają być jakieś zapisy w statutach kary, które są jakby nałożone na uczniów i to może też spowodować, że jeżeli zostanie tam ileś razy przyłapany, to ocena zachowania może być niższa. Jeżeli będzie zależało takiemu uczniowi na dobrej ocenie, to może będzie wtedy taki bardziej karny.
10: No bo nie wiadomo jeszcze, jakie to będą kary.
11: No.
10: Czy to będą kary dla ucznia, czy to będzie wezwanie rodziców?
11: No to właśnie, no to na chyba trzeba będzie to uszczegółowić w statutach, bo w istocie to jakby prawa i obowiązki, jakby kary mają być też zapisane, bo tak, też w tym projekcie zmian
10: to
11: w prawie
10: oświatowym. To powinno być, tak? Co grozi na przykład za używanie telefonu, tak?
11: Ale to
10: tak?
11: Konkretnie
10: jasno,
11: chyba w statucie powinno być zapisane właśnie odnośnie samego
10: telefonu.
11: Jakie konsekwencje mogą tutaj być.
10: Większość uczniów na pewno jest niezadowolona z tego zakazu. Podejrzewam, że część rodziców także.
11: No, niestety tak jest. No, uczniowie z pewnością. Mówią, i to w większości pewnie są.
10: Że to jest telefon po to, żeby się kontaktować z uczniem.
11: No to rodzice.
10: No właśnie.
11: Ale no kontaktować, no chyba nie będziemy się ciągle kontaktować, bo jeżeli jest lekcja, to też się nie kontaktujemy. No jeżeli ja wiem, jako rodzic, że uczeń jest w szkole, no to jest w szkole. Gdyby się nie coś zadziało, no to wiadomo, że jest sekretariat, tam jest też telefon. Były czasy, gdzie nigdy nie było telefonów komórkowych i jeżeli była sytuacja wymagająca kontaktu z rodzicem, no to szkoła kontaktowała się.
10: Dokładnie tak, to nie jest chyba faktycznie problem. A jak, czy ma pani wiedzę, czy pani wie, jak te szkoły, które w swoich statutach wprowadziły już ten zakaz, jak one to rozwiązały organizacyjnie?
11: No ja tylko wiem, tam rozmawiałam kiedyś z koleżanką, to była szkoła średnia. Wprowadzono ten zakaz i właśnie od niej wiedziałam, że o tych półeczkach przy drzwiach, że odkładano, ale najczęściej właśnie to było tak, że uczniowie mieli dwa aparaty i mimo wszystko mieli drugi przy sobie i tak korzystali.
10: Tak. Ja myślę o tym, jak to organizacyjnie,
11: w sensie technicznie.
10: Tych telefonów kilkaset?
11: No to trzeba będzie zrobić, nie wiem, a jeżeli kilkaset. No do klasy wchodzi, no to powiedzmy, taka grupa liczy około 30 uczniów, no to taka półeczka z przegródkami, żeby pionowo
10: tak,
11: w danej sali lekcyjnej, to myślę, że jest to możliwe do tego, żeby to zorganizować.
10: Czyli dopiero w klasie, nie przy wejściu, tak?
11: No nie przy wejściu, no w sali lekcyjnej,
10: w
11: no
10: sali
11: bo
10: lekcyjnej.
11: No, to musi być nad tym jakaś piecza, bo wiadomo, że to jest... Każdy aparat ma jakąś wartość materialną.
10: Ten projekt zakłada ten zakaz, wprowadzenie tego zakazu w szkołach podstawowych od 1 września już, tak?
11: Tak, tak, od 1 września.
10: Ale wspomniała pani o szkole średniej, czyli szkoły średniej same sobie też takie zakazy wprowadzają, tak?
11: No też wprowadzają, bo mają prawo w statucie to uregulować. Na razie ustawowo nie, ale właśnie wiem, że w szkołach średnich to jest też w statutach uregulowane. Nie we wszystkich, tak. Ale w niektórych tak.
10: Czy w takim razie to jest początek zmian w szkołach, jeśli chodzi o smartfony, że na przykład od 1 września tego roku w podstawówkach, a powiedzmy za rok w szkołach ponadpodstawowych?
11: No właśnie jestem ciekawa, no bo szkoła ponadpodstawowa, no wiadomo, do 18 roku życia, a jak 18 lat ktoś skończy, to już jest człowiek dorosły. Czy można mu zakazywać? Więc być może szkoły średnie w późniejszym terminie też będą objęte tym zakazem. Póki co są to szkoły podstawowe, bo to chyba najbardziej chodzi o tych najmłodszych, o ich rozwój, taki właśnie też o tę koncentrację, o to, żeby się skupiać na lekcji. Być może ten bardziej dorosły inaczej, tak? Ma inną percepcję. U dzieci to jest
10: czyli najważniejsze są te dzieci najmłodsze, tak? Jednak, jeśli chodzi o tą, co pani powiedziała, percepcję, koncentrację. A czy takie całkowite ograniczenie dostępu do smartfonów w szkołach nie stoi w sprzeczności z rozwijaniem kompetencji cyfrowych? Bo takie argumenty też się pojawiają.
11: No, też się pojawiały. Tu z kolei jakby założeniem, jakby jest jednym z argumentów, było to, żeby chodziło o tę higienę właśnie cyfrową bardziej, żeby nie nadużywać. Owszem, wykorzystywać, bo też nie zakazuje się, żeby dla celów dydaktycznych móc z tego telefonu korzystać. Jeżeli by nauczyciel, myślę, powiedział, proszę wejść na Wikipedię, czy gdzieś proszę znaleźć jakąś informację, nie przez komputer, tylko przez smartfona, bo to też rodzaj komputera dzisiaj, tak? To nie ma takiego zakazu, tak? Ale generalnie chodzi o to, żeby nie korzystać w czasie zajęć. No też chodzi o to, a jeżeli chodzi o przerwy, to też bardzo ważna kwestia, bo zauważamy, gdy wchodzimy do szkoły, że uczniowie na przykład siedzą pod ścianami i nie rozmawiają ze sobą, tylko cały czas korzystają z telefonu.
10: Nie ma tych relacji bezpośrednich, bardzo ważne są też relacje
11: rówieśnicze i myślę, że to też jakby pomogło, bo jeżeli z samych nudów mówiąc, no to wtedy będę rozmawiała z koleżanką czy z kolegą, a tak, jeżeli mam telefon...
10: Tak jak to było kiedyś, kiedy nie było tych telefonów. No to jednak były te relacje bezpośrednie. Nikt nie zajmował się tam czymś innym na osobności, tylko... No tak, no dobrze. Czyli w takim razie od 1 września to już wiadomo, że ten zakaz wchodzi. No, czekam, będziemy obserwować, jak to sobie szkoły z tym zakazem wszystkie poradzą.
11: No właśnie. Miejmy nadzieję, że sobie poradzą, że jednak ci nauczyciele, no bo to jest dodatkowe zadanie dla nich, że...
10: Dla nauczycieli to jest dodatkowe zadanie.
11: Że to jednak nie będzie wielkie obciążenie.
10: Pani Małgorzata Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, była dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, pani prezes.
11: Dziękuję.
9: Poranny gość.

0: Radio Emaus.
1: 12 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie Moody Blues i 6,5-minutowy utwór. Czasami zdarza się tak, że tak długie utwory gramy na naszej antenie. Za nami także pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszam już Was na godzinę 9 na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, no ale zanim Piotr pojawi się na naszej antenie, zagramy Katie Lang.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska. Raz

0: fajnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań i kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 9, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: PKP zmieni rozkład jazdy na wakacje. 800 osób zgłosiło się już do biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. Prezydent Leszna z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. Wczoraj w życie wszedł wakacyjny rozkład jazdy na kolei. W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, niektóre kursy zostaną wydłużone, by pasażerowie mogli szybko dostać się do miejscowości wypoczynkowych.
3: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
2: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia.
4: Informacje z Poznania.
2: Blisko 1800 osób zgłosiło się już do tegorocznego biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca i jak co roku połączy sportową rywalizację z upamiętnieniem robotniczego protestu sprzed 70 lat. Jak mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 Kinga Przyborowska.
5: Ten bieg nie służy temu, aby osiągnąć życiówki tak zwane, czy żeby być pierwszym na mecie, a chodzi o to, aby w godny sposób uczcić pamięć uczestników Poznańskiego Czerwca, ale też pokazać, że razem można zrobić więcej, jeżeli chodzi też o akcentowanie tej historii w przestrzeni publicznej, również poza Poznaniem, a przecież na to wszystkim tutaj nam zależy.
2: Uczestnicy mają do wyboru dystans 5 lub 10 kilometrów, który mogą pokonać indywidualnie lub w sztafecie. Zapisy na wydarzenie trwają do dziś do godziny 23.59. Zgłoszenia przyjmowane są na oficjalnej stronie biegu. Partnerem strategicznym imprezy jest miasto Poznań. A radni Leszna udzielili prezydentowi Grzegorzowi Rusieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radny PiS Adam Kośmider zarzucił prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami.
6: Największy problem tej kadencji nie polega na tym, że miasto przestało funkcjonować, bo funkcjonuje. Problem polega na tym, że Leszno potrzebuje dziś czegoś więcej niż funkcjonowania. Potrzebuje odwagi, potrzebuje wiarygodności, potrzebuje uczciwej rozmowy z mieszkańcami, potrzebuje strategii, która odpowie na demografię, gospodarkę, mieszkalnictwo i finanse. Potrzebuje prezydenta, który nie tylko mówi o współpracy, ale potrafi współpracować także z tymi, którzy mają inne zdanie.
2: Prezydent Grzegorz Rusiecki argumentował, że trwały rozmowy w sprawie zamknięcia szkoły podstawowej nr 1.
7: Przypomnę, że na tej sali rok wcześniej, w roku 24 w październiku, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na której szeroko zaprezentowaliśmy kwestie związane z demografią. Od października do stycznia, kiedy została podjęta decyzja na podstawie tych raportów i tych analiz o likwidacji SP1, minęły 4 miesiące. W tym czasie nie wpłynęły żadne propozycje ze strony radnych, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię. I wie pan, panie radny Kośmider, no samo rząd polega na tym i sprawowanie władzy polega na tym, że w którymś momencie trzeba podjąć decyzję.
2: Wyniki obu głosowań były identyczne. Prezydent uzyskał poparcie 16 osób, wszystkich przedstawicieli koalicji.

0: Obywatelskiej oraz dwojga radnych niezrzeszonych, Tomasza Malepszego i Angeliki Szkudlarek-Kuźniak. Czwórka samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości była przeciw, natomiast Łukasz Borowiak i Sławomir Mocek zdecydowali się wstrzymać od głosu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: E-doręczenia, czyli listy polecone wysyłane elektronicznie, dostępne w M-Obywatelu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
2: Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
0: Nowa usługa jest udostępniana w M-Obywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. Jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest niestety niekorzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.16. Zobaczmy jeszcze temperaturę na najbliższe dni. No i tak, jutro maksymalnie 20 stopni Celsjusza, a w środę 23.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 9. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że o godzinie 9.15 pojawi się pierwszy w tym tygodniu konkurs poranny. Także zapraszam was bardzo gorąco. Dzisiaj do wygrania nagroda niby oczywista, a z drugiej strony może i nieco nieoczywista. Póki co jestem bardzo tajemniczy, ale więcej się dowiecie od godziny 9.15. Zapraszam was już teraz do uczestnictwa w naszej porannej zabawie, ale przede wszystkim zapraszam was do tego, abyście słuchali muzyki, którą prezentujemy. Na samym początku godziny 9 pojawi się Seal i Kiss from a Rose. No i tak właśnie zaczynamy kolejną godzinę, no i w sumie ostatnią godzinę poranka. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Czas rozpocząć się pierwszy w tym tygodniu konkurs. Jest to konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania, tak dla odmiany, nie jedna, ale trzy książki od Radia Emaus. Taki pakiet dzisiaj właśnie książkowy mamy dla Was. Nie będziemy zdradzać, jakie książki dzisiaj mamy w pakiecie. Zapraszamy Was bardzo gorąco do uczestnictwa w naszym porannym konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja podaję pierwszą podpowiedź od razu do dzisiejszej zagadki. Jaki to artysta? To amerykański wokalista, urodził się w 1949 roku, na koncie ma 11 płyt. Przypomnę jeszcze raz podpowiedź, pierwszą podpowiedź. To amerykański wokalista, urodził się w 1949 roku, na koncie ma 11 płyt. Czy już wiecie, o kogo chodzi? Jeżeli tak, zapraszam Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w konkursie 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet trzech książek od Radia Emaus. Zapraszam Was bardzo gorąco do konkursu, zwłaszcza, że startuje on w tym momencie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania pakiet trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, już z podatkiem VAT. Przypominam pierwszą podpowiedź do konkursu, dorzucam jeszcze jedną. A zatem, jaki to artysta? To amerykański wokalista, urodził się w 1949 roku, na koncie ma 11 płyt. Nowa podpowiedź, zanim zaczął karierę solową, występował w zespole The Commodores. Zanim zaczął karierę solową, występował w zespole The Commodores. Czy już wiecie, o kogo chodzi? Jeżeli tak, zapraszam Was bardzo gorąco. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania pakiet trzech książek od Radia Emaus. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, jak i zapraszamy Was do zostania z nami, no bo o godzinie 9.30 porozmawiam z Piotrem Wielickim na temat tego, jakie zagadnienia będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. Tego się dowiemy za około 8 minut, a już teraz na naszej antenie zagramy zespół Genesis, No Son of Mine.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Dziewiąt do 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
7: Dzień dobry, cześć.
6: Jak tam nastrój w poniedziałek?
7: W poniedziałek dobry nastrój, zwłaszcza, że jestem po kilkudniowym urlopie.
6: To mówił Piotr Wielicki, dziękuję bardzo. myślę, że...
7: Zasłużonym.
6: Myślę, że no oczywiście, że tak. No myślę, że teraz ci, którzy pracują w Radiu Emaus i słuchacze, ci pozazdrościli, może rzucili czymś tam, jakimś tam słowem, ale no...
7: Ale czego pozazdrościli? Tego, że wróciłem do pracy.
6: Chyba tak. Dobra, tego się trzymaj po prostu. No ale odpocząłeś, widzisz, nowe siły są, więc możesz powiedzieć, jakie te tematy będą poruszane. Informacje. No nie spodziewałem się tego.
7: Zbliżają się wakacje, będą urlopy niedługo, także wszyscy się cieszą. Wszystkie urlopy jeszcze przed nami.
6: Także kiedy się wybierasz na urlop?
7: No myślę, że jeszcze trochę.
6: Dopiero
7: przełomu lipca, sierpnia może tak jakoś. Źuda.
6: No i to są właśnie najnowsze informacje.
7: Teraz
6: już poważnie, no co tam w informacjach będzie?
7: Ach, co w informacjach? No więc tak, powiemy o nowym dyrektorze Teatru Wielkiego w Poznaniu. Mhm. Został nim pan Adam Banaszak. No i dowiemy się, nasi reporterzy dowiedzą się, co się zmieni w Teatrze Polskim, jakie tam nowości, wiadomo, nowy dyrektor to nowe jakieś pewnie porządki. Mhm. Przeniesiemy się do Szamotu, bo tam właśnie trwa nabór wniosków do programu bezpłatnej opieki. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, mogą dostać opaskę, która w przypadku no, jakiejś potrzeby natychmiast wzywa pomoc. Wystarczy nacisnąć przycisk na tej opasce. I oczywiście ta opaska łączy się tam z jakimś operatorem, który to nadzoruje, więc jest ogromne zainteresowanie. Radni teraz tak apelują o zmiany w przedszkolach poznańskich. Uważają, że jest mniej dzieci, no to również w przedszkolach te grupy powinny być mniejsze i to pytanie coraz częściej pojawia się w dyskusjach, jeżeli jest mowa o jakości edukacji naszych najmłodszych mieszkańców Poznania. No i co jeszcze ciekawego? No, zapowiemy jeszcze też pewne rzeczy, na przykład takie wydarzenia jak cater na wakacjach, a także o festiwal młodego jazzu.
6: No, proszę bardzo, czyli piękne wydarzenia będą zapowiedziane. zdradzić coś jeszcze, czy na razie tyle?
7: Na razie tyle, no zobaczymy, co jeszcze się będzie w ciągu dnia, no bo są oczywiście jakieś konferencje, spotkania, więc z tego też będziemy robić relacje.
6: Także zobaczymy was bardzo gorąco do słuchania. Piotra usłyszycie w najbliższym serwisie o godzinie 10. Piotr, wielkie dzięki.
7: Bardzo dziękuję.
6: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Klaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki pakiet, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpiszcie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, już z poradkiem VAT. A ja przypominam wszystkie podpowiedzi, które padły dotychczas i dorzucam jeszcze jedną, abyście byli jak najbliżej poprawnego rozwiązania. Jaki to artysta? To amerykański wokalista, urodził się w 1949 roku, na koncie ma 11 płyt. Zanim zaczął karierę solową, występował w zespole The Commodores. Uwaga, nowa podpowiedź. Największe hity tego artysty to m.in. Hello, Say You, Say Me, All Night Long, All Night. Wspomnę jeszcze raz nową podpowiedź. Największe hity tego artysty to m.in. Hello, Say You, Say Me, All Night Long, All Night. Czy już wiecie, o kogo chodzi? Jeżeli tak, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. 7148 to jest numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet książek od Radia Emaus. W tym pakiecie są aż 3 książki, więc zapraszam Was tym bardziej do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Trzymam za Was mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa, ale myślę, że nie ma co czekać ze swoim zgłoszeniem do ostatniej chwili.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania pakiet trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam wszystkie podpowiedzi, które padły dotychczas. Jaki to artysta? To amerykański wokalista, urodził się w 1949 roku. Na koncie ma 11 płyt. Zanim zaczął karierę solową, występował w zespole The Commodores. Największe hity to m.in. Hello, Say You, Say Me, All Night Long, All Night. Przypomnę jeszcze raz wszystkie podpowiedzi do konkursu. Jaki to artysta? To amerykański wokalista, urodził się w 1949 roku, na koncie ma 11 płyt. Zanim zaczął karierę solową, występował w zespole The Commodores. Największe hity tego artysty to m.in. Hello, Say You, Say Me, All Night Long, All Night. Czy już wiecie, o kogo chodzi? Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to artysta. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania pakiet trzech książek właśnie od Radia Emaus, więc zapraszamy Was tym bardziej do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Za około 3 minuty będziemy rozwiązywać nasz poranny konkurs, ale póki co pogramy. Będzie Miley Cyrus, End of the World. No za moment koniec będzie konkursu, więc wszystko się ze sobą łączy, ale przede wszystkim nie zapominajcie o Waszym zgłoszeniu. Powodzenia!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj w konkursie do wygrania był pakiet trzech książek od Radia Emaus. A pytałem was dzisiaj, zadawałem wam pytanie, jaki to artysta. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Dzisiaj rozwiązaniem w konkursie jest Lionel Richie. Odpowiedzią w konkursie na pytanie, jaki to artysta, dzisiaj jest Lionel Richie. Dzisiaj wygrywa Hanna, do której ląduje pakiet z książkami od Radia Emaus. Hanna, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, no i żebyś wiedziała, jak odebrać już Twoją nagrodę. Gratuluję Tobie, Hanna, jeszcze raz. Kolejny konkurs dzisiaj o godzinie 15.15. Już teraz zapraszam Was do uczestnictwa w nim. No i jednocześnie bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. Od godziny 10 do godziny 14 będzie z Wami Arek Szymański, także zapraszam Was bardzo gorąco do zostania razem z nami. A na sam koniec poranka będzie duet Marika i Paweł Domagała, Okruchy złota. Słyszymy się jutro. Dzięki wielkie jeszcze raz za dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak.

0: 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tu Radio Emaus, punktualnie 10:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły wczoraj zawieszenie broni. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu będzie miało trzeci rezonans magnetyczny. Szczątki pierwszej polskiej królewskiej pary zostaną wystawione w Złotej Kaplicy w Poznańskiej Katedrze. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma nadzieję, że porozumienie USA z Iranem będzie długotrwałe. Szef polskiej dyplomacji bierze udział w Luksemburgu w unijnej naradzie ministerialnej. Wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie zostało wpisane do programu spotkania. W interesie całego świata jest, by szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormus, był otwarty, powiedział szef polskiego MSZ-u. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów mają rozmawiać m.in. na temat ewentualnej europejskiej misji w regionie, która usprawni tranzyt przez cieśninę Ormus.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższych tygodniach w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu uruchomiony zostanie nowy, trzeci już rezonans magnetyczny. Urządzenie zakupione z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy będzie wspierane przez sztuczną inteligencję, która pomoże radiologom w wykrywaniu nieprawidłowości. Dyrektor placówki Julian Malicki podkreśla jednak, że nie oznacza to skrócenia kolejek.
3: Czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować.
2: Dzięki unijnej pomocy w Wielkopolskim Centrum Onkologii zostało wzmocnione również cyberbezpieczeństwo. Poznańska placówka dostała z KPO ponad 60 milionów złotych. Pieniądze te przy dodatkowym wsparciu samorządu województwa pozwoliły również na modernizację bloku operacyjnego Zakładu Patologii Nowotworów oraz zakup tomografu dla Szpitala Filii w Kaliszu. Szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, pierwszej królewskiej pary w historii Polski, zostaną wystawione 17 czerwca w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry, mauzoleum pierwszych piastów. Wydarzenie odbędzie się w związku z 1001 rocznicą śmierci króla. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego. Zapowiada dyrektorka Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
4: Referaty na konferencji będą kręciły się wokół tematyki związanej z pierwszą monarchią piastowską, tym jak ona funkcjonowała, jakie miała znaczenie, ale też będą odkrywały nowe badania związane właśnie z tym artefaktem, z tą kością, ponieważ rzeczywiście poddano próbki z tej kości, w tym z tego relikwiarza, badaniom. Do tej pory ten relikwiarz funkcjonował troszeczkę jako po prostu kość Bolesława Chrobrego, ale nikt nawet nie był pewny, że to jest ludzka kość. W tej chwili po badaniach wiemy, że jest to stuprocentowo kość ludzka.
2: Organizatorzy podkreślili, że królewskie szczątki zostaną uroczyście wystawione w Złotej Kaplicy po raz pierwszy od wieków. Modlitwę za zmarłych z rodu Piastów przy królewskim mauzoleum poprowadzi metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński.
1: Informacje ze świata.
2: Wskutek rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę płonie Ławra Kijowska-Peczerska. To najważniejszy ukraiński i wschodniosłowiański prawosławny ośrodek monastyczny wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Rosjanie w nocy z niedzieli na poniedziałek przypuścili zmasowany atak na Kijów. W stolicy Ukrainy zginęły 2 osoby, a 20 zostało rannych. Wskutek ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych uszkodzonych zostało co najmniej kilkanaście budynków w różnych dzielnicach Kijowa. Około 140 tysięcy mieszkańców nie ma prądu. Celem ataku był także Charków, gdzie zginęło 5 osób i 5 zostało rannych.

0: i okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Co czeka nas dzisiaj w pogodzie? No na pewno ciśnienie będzie w miarę stabilne, 1007 hektopaskali i taka wartość teraz na barometrach, ale jeśli chodzi o to, co będzie się działo dalej, no to ciśnienie raczej będzie delikatnie rosło. W nocy wzrośnie do 1012 hektopaskali, a jutro do 1014 hektopaskali. Warunki biometeo, no tu niestety dobrych informacji nie mam, ale będzie to też się wszystko poprawiało. Póki co trzeba poczekać do jutra, bo do jutra jeszcze warunki biometeo niekorzystne, ale jutro biomet ma się poprawić. Jeśli chodzi o deszcz, on będzie pojawiał się i znikał, będzie trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca, jak śpiewał poeta i Bart, a jeśli chodzi o przejaśnienia, będą przejaśnienia, ale gdzieś tak około godziny 13, 14, 15, 16, potem znowu gruba warstwa chmur i raczej zachodu słońca dzisiaj oglądać nie będzie można, bo chmury to uniemożliwią, ale jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną teraz na przykład, patrzycie na termometr, widzicie 13 stopni, ale odczuwalna temperatura trochę niższa, 10 stopni Celsjusza.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: O miłości w muzyce powiedziano chyba wszystko. W zasadzie może się wydawać, że to jest w ogóle proces niedokończony, bo cały czas powstają jakieś utwory, w których miłość się przewija. To jest akurat utwór, który już trochę funkcjonuje w przestrzeni muzycznej. Grupa Manam, Kocham Cię, Kochanie Moje, na początek tej godziny. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. My razem do godziny 12.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nie ma sensu zniżać się do zła. To i tak nie pomoże, tylko nas osłabi. Pan rzuca nam wyzwanie. Odpowiedzieć w przeciwnym duchu. Miłości, mądrości i przebaczenia. Gdy pracownik urzędu traktuje nas z wyższością. Gdy dzieci odzywają się bez szacunku. Gdy życie daje w kość. Choć wiatr wieje nam w twarz i wyciska łzy, to warto pamiętać, że samolot zbija się w górę właśnie przy przeciwnym wietrze. Które wyzwanie to moja szansa?

0: To oczywiście zespół ABBA i dla miłośników ABBY powiem tylko, że ten zespół jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ponieważ pewien jubileusz obchodzą, no i w związku z tym muzyczna podróż w czasie nie będzie mogła ich zabraknąć o 10:45, kiedy w tę muzyczną podróż wyruszymy.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: A ta grupa występuje bardzo rzadko i występowała w ogóle bardzo rzadko i dostać się na ich koncert to nie było takie proste. A okazało się kiedyś, że wystąpili także w Poznaniu. Na poznańskiej Cytadeli. Radiohead.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Autostrada A2. Za kilka dni rozpoczną się prace na węźle Poznań-Krzesiny. Wymieniana będzie nawierzchnia na łącznicach, tak piszą motosygnały. Oznacza to, że 5 tygodni będą trwały utrudnienia. 5 tygodni, a już lada moment, przecież wakacje i to w pełni. W pierwszym etapie od 22 czerwca roboty drogowe będą odbywały się na łącznicach Świecko-Katowice i Poznań-Świecko oraz równolegle na fragmencie od ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. To jest odcinek przed węzłem oraz bezpośrednio za węzłem. Podczas realizacji tych prac objazd dla pozostałych pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic oraz z Poznania w kierunku Świecka poprowadzony zostanie pozostałymi łącznicami węzła Poznań-Krzesiny. No i też warto wspomnieć o tym, że wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic będzie prowadzony jednym pasem, szybkim pasem ruchu. Będzie tam zwężenie jezdni. Po stronie południowej węzła ruch będzie prowadzony jedną jezdnią dwukierunkowo. Sporo tych informacji, ale motosygnały na bieżąco podają te dane, a to ważne, bo autostrada A2 i czas wakacji, no to jest taki moment, kiedy chcielibyśmy tam płynnie przejeżdżać, a niekoniecznie z utrudnieniami. Niemniej jednak za kilka dni, przypomnę, rozpoczynają się tam prace na węźle Poznań-Krzesiny, no i wymieniana będzie nawierzchnia na łącznicach, a to oznacza 5 tygodni utrudnień. Trzeba będzie sobie to jakoś poukładać w głowie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Gdy wyjrzycie teraz przez okno, to może się okazać, że obraz wam się przesuwa, tak jakbyście jechali pociągiem albo mknęli jakimś jeszcze szybszym środkiem transportu, dlatego że teraz przeniesiemy się w czasie. To będzie muzyczna podróż w czasie, bo brakuje nam 15 minut do godziny 11 i to jest ten moment, kiedy wyruszamy. Najpierw do 15 czerwca 1946 roku. Wtedy to urodził się Noddy Holder, gitarzysta i wokalista zespołu Slade, formacji popularnej w okresie brytyjskiego tak zwanego glam rocka. Bardzo charakterystyczny, krzykliwy głos, słychać go w kompozycjach tej grupy i za chwilę też go usłyszycie. Jeszcze jedna data związana z 15 czerwca to, moi drodzy, to 15 czerwca 1974 roku. Wtedy to drugi studyjny album zespołu ABBA, Waterloo, pojawił się na liście płyt w Wielkiej Brytanii. I pojawił się na tej liście bardzo wysoko, bo kompozycja Waterloo, która parę tygodni wcześniej wygrała konkurs Eurowizji zorganizowany w Brighton, promowała ten album, a singiel z tą piosenką przez dwa tygodnie okupował szczyt brytyjskiej listy singli, a więc też nie lada wyczyn. No i w końcu 15 czerwca 1980 roku. Wtedy to grupa Dire Straits wprowadziła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów swój album zatytułowany Brothers in Arms. I to jest jeden z najbardziej kasowych albumów w historii nie tylko brytyjskiej muzyki rozrywkowej, ale w ogóle jeden z najbardziej kasowych albumów wszechczasów. Pozostawał na szczycie w Stanach Zjednoczonych przez 9 tygodni, ale okupował też szczyty wielu innych list przebojów w wielu krajach. Zdobył dwie nagrody Grammy, jedną nagrodę Brit, a na płycie znalazły się m.in. takie kompozycje jak Money for Nothing, Walk of Life oraz kompozycja tytułowa, czyli Brothers in Arms. No i teraz przed nami najpierw grupa Slade, bo dzisiaj wokalista, urodziny, i Run Runaway tej grupy, potem Waterloo, grupa ABBA, a na koniec Brothers in Arms i grupa Dire Straits.

0: gorąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa

0: Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek nie będą mogli używać telefonów na terenie szkoły. Jacek Kurski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wchodząc na przesłuchanie, polityk PiS i były prezes TVP powiedział, że nie udziela schronienia w Stanach Zjednoczonych byłemu ministrowi sprawiedliwości.
1: Stanowczo oświadczam, że jest to nieprawda. Byłbym zaszczycony i dumny, gdybym mógł udzielić schronienia Zbigniewowi Ziobro w Stanach Zjednoczonych, ale po pierwsze on takiego schronienia nie szuka, dlatego że poza granicami kraju jest wolnym człowiekiem i nie ukrywa się, trudno udzielać schronienia i chronić kogoś, kto się nie ukrywa. A po drugie jest to po prostu fakt nieistniejący. Nigdy Zbigniew Ziobro nie przekroczył progu naszego, mojego i mojej żony Joanny domu w Stanach Zjednoczonych.
0: Jacek Kurski zapowiedział, że złoży przed rozpoczęciem przesłuchania oświadczenie, iż nie uznaje kierownictwa prokuratury i żąda zmiany składu przesłuchującego. Jego zdaniem wzywanie go na przesłuchanie i ściganie Zbigniewa Ziobry są działaniami politycznymi wymierzonymi przeciwko opozycji.
2: Informacje z Poznania.
0: Znamy oficjalne nazwisko nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał na to stanowisko Adama Banaszaka. To formalność po tym, jak w marcu Adam Banaszak zdecydowanie wygrał konkurs. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak podkreśla, że Adam Banaszak zaprezentował bardzo obiecujący program.
3: Znam oczywiście prezentację, która była przedstawiana komisji konkursowej. Ona była prezentacją bardzo obiecującą, poruszającą większość, jak sądzę, obszarów aktywności tego rodzaju dużej instytucji kultury. Wygląda to bardzo optymistycznie. Pan dyrektor zacznie od 1 września swoją misję, więc trzymamy kciuki.
0: Nowy dyrektor jest absolwentem Poznańskiej Akademii Muzycznej. W swoim dorobku ma ponad 600 spektakli i koncertów. Pracował m.in. w Operze Wrocławskiej i Warszawskiej Operze Kameralnej. Adam Banaszak przejmie stery w Teatrze Wielkim 1 września i pokieruje poznańską sceną przez najbliższe 5 sezonów. Od nowego roku szkolnego dzieci w podstawówkach nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych w szkołach. Takie rozwiązanie chce wprowadzić rząd, który przyjął projekt ustawy, która zakazuje uczniom szkół podstawowych używania smartfonów, zarówno podczas lekcji, jak i na przerwach. Jak oceniła w rozmowie porannej Radia Emaus prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu Małgorzata Kowzan, nauczyciele popierają ten projekt. Zwracają jednak uwagę na kilka kwestii, które nie zostały jeszcze uregulowane. Przepisy mówią o zakazie korzystania z telefonów w szkole, ale nie o zakazie ich wnoszenia do placówki. Zdaniem Małgorzaty Kowzan może to rodzić problemy w egzekwowaniu nowych zasad.
4: Nie może dotknąć, może mu kazać albo schować, albo odłożyć. Chyba że szkoły tak uregulują tę kwestię, że będą jakieś półeczki w momencie wejścia do sali lekcyjnej uczniowie będą musieli odkładać te telefony. Tylko teraz pytanie, czy nie będą mieli dwóch przy sobie, bo może jeden taki starszy położą na półeczce, a ten, z którym się posługują, będą mieli jednak przy sobie.
0: Małgorzata Kowzan uważa, że wprowadzenie zakazu może poprawić koncentrację uczniów, a w konsekwencji przełożyć się na lepsze wyniki w nauce. Według niedawnego badania CBOS-u przeprowadzonego dla Polskiej Agencji Prasowej 85% Polaków popiera zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów podstawówek.
2: Informacje z regionu.
0: Uczestniczka Powstania Warszawskiego, mieszkająca w Lesznie, Joanna Kiąca-Fryczkowska, awansowana na stopień podpułkownika. Wydarzenie zostało połączone z obchodami 98. urodzin bohaterki. Joanna Kiąca-Fryczkowska była żołnierzem Armii Krajowej, powstańczynią warszawską, więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych, a po wojnie ceniona lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych i geriatrii oraz aktywna społeczniczka. Po zakończeniu wojny dołączyła do 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Następnie wróciła do kraju i ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Przez lata pracy zawodowej była związana m.in. ze Wschową, a od 1977 roku mieszka w Lesznie. Aktywnie działa w środowiskach kombatanckich, pełniąc m.in. funkcję prezesa Leszczyńskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: 18 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach. To już jest aktualizacja. Porywisty wiatr zdecydowanie będzie obniżał tę temperaturę. Porywy sięgną nawet dzisiaj 50 km na godzinę. No i niekorzystny biometr nas czeka przez cały dzisiejszy dzień.

To się ma zmienić w nocy. W nocy warunki biometeo mają się poprawić i ma przestać padać deszcz. Noc będzie w miarę pogodna, choć zimna, bo temperatura odczuwalna w nocy to zaledwie 7 stopni, czyli 10 mniej niż teraz odczuwamy. To sporo 10 mniej, prawda? Ale jutro w ciągu dnia warunki biometeo neutralne, czyli obojętne. Porywisty wiatr zostaje z nami, ale na poziomie jutro 45 km na godzinę. No i jeśli chodzi o termikę jutrzejszą, w ciągu dnia będzie ciepło i sucho. Nie będzie padać, zachmurzenie będzie małe, a temperatura 20 stopni Celsjusza.

Już prawie 7 minut po godzinie 11. Słuchacie Radia Emocji. Tak się rozejrzałem, czy gdzieś tutaj profesor Jerzy Bralczyk się nie pojawił. A pewnie się pojawi, bo już za moment słowo o słowie, czyli słowo o języku polskim, właśnie pan profesor będzie przedstawiał. Ale najpierw zagramy. Renata Dąbkowska się tutaj pojawi. Jedna taka. Jedna na cały świat.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Krystian chce zażegnać konflikt z żoną, co jest bardzo chwalebne. I prosi w związku z tym o wyjaśnienie poprawności słowa jakiś w zdaniu w jakiś chałupach, gdzie chałupy to nazwa miejscowości. Pan Krystian pisze, że wie, że w przypadku chałup jako budynków poprawna forma brzmi w jakichś na końcu chałupach. Ale czy to samo tyczy się nazwy miejscowości chałupy? Nie byłoby żadnego powodu, dla którego tutaj mielibyśmy akurat rezygnować z formy jakichś. Bo takiej właśnie formy używamy w tym przypadku w liczbie mnogiej, od jakieś chałupy, jakichś chałup w miejscowniku. O jakichś ludziach rozmawiamy, a nie o jakichś ludziach. Sprawa jest banalna. Chodzi tutaj prawdopodobnie o staranność wymowy. Być może niektórym wydaje się to połączenie spółgłosek na końcu czymś trudnym i zastępują to jedną tylko spółgłoską, miękką ś. I z jakichś robi się jakiś. Ale jakiś to zupełnie inna forma zaimka. To jest mianownik albo piernik męski. Jakiś człowiek. Widzę jakiś budynek. A nie możemy wtedy powiedzieć jakichś. Jakichś człowiek oczywiście. Natomiast akurat w miejscowniku liczby mnogiej od jakieś mamy jakichś. Tak jak jakiemuś, jakiegoś w liczbie oczywiście pojedynczej. A to, czy to są prawdziwe chałupy, czyli budynki, czy to jest miejscowość chałupy, nie może mieć tutaj żadnego znaczenia.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 11, już niedługo o 11:30. Kilka propozycji kulturalnych dla Was i serwis kulturalny.

0: Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już za chwilę serwis kulturalny na naszej antenie, ale dzisiaj także o 17.30 areny sportowe się tutaj pojawią i hartowo na sportowo. Michał Bondyra zaprasza, jak zawsze co poniedziałek i co piątek. W sporcie się trochę wydarzyło, jeśli chodzi o sport poznański, bo na przykład Mateusz Gamrot, nasz zawodnik mieszanych sztuk walki, nie jest już członkiem klubu Czerwony Smok, poznańskiego Czerwonego Smoka. Ta decyzja podobno jest decyzją trenera i że już Mateusz Gamrot w klubie Czerwony Smok nie trenuje. Tymczasem wylatuje do Stanów Zjednoczonych, przygotowywać się do kolejnej walki, bo w barwach UFC toczy zawodowe boje za oceanem i robi to całkiem nieźle. Ostatnio co prawda może nie było tak dobrze, no ale cały czas się nie poddaje, cały czas do przodu. Kibicujemy oczywiście Mateuszowi Gamrotowi, a jeśli chodzi o to, co za chwilę się u nas będzie działo, no za chwilę u nas serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Naród, który nie zna swojej historii, no skazany jest na niebyt, można by tak w skrócie powiedzieć, parafrazując nie to słowa znanej osobistości. A poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na spotkanie, które ma być warsztatem edukacyjnym. To będą warsztaty edukacyjne Zbuntowane Miasto Poznań 1956 roku, przystanek Historia IPN w Poznaniu, ulica Dąbrowskiego 29 i tam dzisiaj o 13, czyli już niedługo, o 13 wstęp wolny na to wydarzenie, od razu powiem. Zajęcia, które są oparte na grze edukacyjnej, taki escape room, i podczas tych warsztatów uczestnicy będą mogli wcielić się w detektywów historii, którzy muszą rozwikłać tajemnice poznańskiego czerwca 1956 roku. Warto znać historię, warto dowiedzieć się więcej na ten temat, a myślę, że taka zabawa i nauka w formie zabawy, no to jest coś bezcennego. Na uczestników czekają zagadki, szyfry, dzięki którym poznają jeden z najważniejszych protestów w powojennej Polsce. Te zajęcia dzisiaj odbędą się o godzinie 13, jeszcze jutro także o godzinie 13 i jeszcze później 18 czerwca o 9, 11 i 13. A więc taki wyjątkowy przystanek Historia IPN w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 29. To jest dziedziniec wewnętrzny, to warto też o tym powiedzieć. Zaprasza na takie spotkanie z historią. Poczta głosowa. Poczta głosowa to propozycja Kina Muza. Dzisiaj o godzinie 17 Le Répondeur. Taki film, o czym to jest w ogóle opowieść. W reżyserii Fabien Godet z Francji. Film, który opowiada historię Baptist, który ma talent do naśladowania głosów, ale nie potrafi się z tego utrzymać. Pewnego dnia kontaktuje się z nim Pierre Chauzen, znany, ale skromny pisarz, nękany przez natrętów naciągaczy, osoby z wyższych sfer i niepożądanych gości. Pierre potrzebuje spokoju, aby ukończyć swoją najbardziej ambitną i osobistą powieść. Proponuje więc Baptistowi, aby ten stał się jego głosem i odbierał za niego telefon. Baptist przyjmuje tę rolę, rolę poczty głosowej, na dobre i na złe. Czym to się skończy? Jak to będzie wyglądało? Możecie się przekonać dzisiaj o godzinie 17. Ten film Le Répondeur, czyli poczta głosowa w kinie Muza. Kino Muza zaprasza. Ale dzisiaj także kolejny dzień festiwalu Duetomania. Dzisiaj zaprasza Akademia Lubrańskiego. Można odebrać bezpłatne wejściówki do wejścia do tej akademii. Romantyzm arcydzieła, no i to będą artyści z Holandii. Na fortepianie Lestari Scholtes, a na skrzypcach Eduardo Paredes, i to będzie opowieść, która poprowadzi nas przez romantyzm, a w zasadzie przez arcydzieła romantyzmu. Dzisiaj początek o godzinie 19 tego koncertu w ramach 6. muzycznego festiwalu Duetomania. Już niedługo także skończy się pewnie emisja w kinach filmu Mandalorian i Grogu. To dla miłośników sagi Gwiezdne Wojny. To pewnie nie trzeba specjalnie zapraszać tych osób, które lubią Gwiezdne Wojny, ale ci, którzy nie lubią, to niekoniecznie w ogóle uważają, że to jest coś godnego uwagi. Niemniej jednak ten film można jeszcze chociażby w Cinema City w Poznaniu obejrzeć. Produkcja amerykańska, film z 2026 roku, to jest oczywiście świeża sprawa. Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Moore tam też występuje. No i oczywiście Mandalorian i Grogu. Grogu, czyli nazywany też Baby Jodą, dla miłośników Gwiezdnych Wojen na pewno wszystko jest jasne. A więc ta odsłona filmu prowadzącego was w stronę Gwiezdnych Wojen jeszcze do zobaczenia w kinach. No a już na horyzoncie widać oczywiście Malta Festival. Malta Festival, który rozpocznie się 21 czerwca. Jeśli chcecie się przygotować jakoś specjalnie do tych atrakcji, które w ramach tego festiwalu będą miały miejsce w stolicy Wielkopolski, to warto już zajrzeć na stronę festiwalu, bo tam wszystkie te imprezy i poszczególne koncerty, poszczególne atrakcje są wymienione, więc może warto już coś wcześniej zaplanować.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

często mówimy do kogoś z drobniale. Na przykład do Jolanty mówimy Jola, a do Violetty mówimy Viola, ale dzisiaj jest niesamowita sytuacja, ponieważ 15 czerwca to jest taki dzień, kiedy imieniny obchodzi Jolanta i obchodzi Viola, nie Violetta, tylko dzisiaj imieniny Violi, a więc no nie wiem, pewnie takie imię też jest, skoro figuruje w kalendarzu. 15 czerwca Jolanty, Violi, Abrahama i Wita. Najserdeczniejsze życzenia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj o swoje imieniny obchodzą, ale też oczywiście najserdeczniejsze życzenia kierujemy do wszystkich tych, którzy rozmaite rocznice, jubileusze obchodzą dziś, właśnie 15 czerwca. No myślę, że to jest dobry czas, żeby sobie poświętować troszeczkę, a tym bardziej, że dzisiaj dzień długo będzie trwał, bo zachód słońca planowany jest dopiero na 21:15 i ostatnio, gdy patrzyliście w niebo, to pewnie widzieliście dobrze, że nawet po tym czasie jeszcze niebo całkiem białe, całkiem jasne. Może nie białe, ale to są takie trochę jasne noce. Gdy chmur brakuje, no to okazuje się, że można jeszcze nawet po 22 sobie chodzić i nie trzeba nawet latarki zapalać, bo jest całkiem tak jeszcze widoczność jest dobra, więc myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby sobie trochę poświętować. Wit, Jolanta, Viola, Abraham. Wszystkiego najlepszego dla Was, no i oczywiście dla jubilatów i rozmaitych dzisiaj wszelkie rocznice święta.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Hey, Ray.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Znów można spacerować po Pomoście w poznańskim Strzeszynku. Ruszył konkurs Cater na wakacjach. Ponad 3000 interwencji strażaków podczas weekendu w całym kraju. Molo w Strzeszynku zostało otwarte jeszcze przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego. W miniony weekend wiceprezydent Poznania Marcin Gołek poinformował, że znowu można spacerować po pomoście. Przypomnijmy, że konstrukcja spłonęła doszczętnie w październiku 2024 roku w wyniku podpalenia przez dwóch nastolatków. Miasto zdecydowało się odbudować molo, jednak prace trwały nieco dłużej niż początkowo zakładano, mówi rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Projekt został w trakcie prac zmieniony. Wiązało się to z dostępnością i z wykorzystaniem materiałów właśnie wykorzystywanych do poszycia samego pomostu.
3: Mimo to wizualnie nowy pomost jest bardzo podobny do poprzedniej konstrukcji. Koszt odbudowy oszacowano na 1 600 000 zł.
1: Informacje z Poznania.
3: Z okazji zbliżającego się Dnia Psa, który przypada 1 lipca, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przygotował konkurs plastyczny Cater na wakacjach. Udział w zabawie mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu. Powinien to być kolorowy rysunek w przypadku dzieci od 6 do 10 lat lub edukacyjny komiks młodzież w wieku od 11 do 15 lat, zaznacza Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
5: Temat szeroki, liczymy tutaj na kreatywność naszych najmłodszych poznanianek, poznaniaków, dla tych najmłodszych. Tutaj zaproponowaliśmy taką formułę kolorowego rysunku. Dla tych nieco starszych w wieku 11-15 lat to zachęcamy do przygotowania jakiegoś ciekawego komiksu edukacyjnego. Może być to też takie przedstawienie całej sytuacji właśnie o psa, jak on na nasz kajdar odczuwa, co widzi, jak czuje się w czasie upałów, w czasie wakacji, bo dla nas wakacje to taki czas odprężenia, relaksu, a dla wielu zwierzaków to stres.
3: Prace wraz ze zgłoszeniem do konkursu i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy dostarczyć do 26 czerwca. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody książkowe.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Trwa remont ulicy Janickiego w Poznaniu między ulicami Dąbrowskiego a Barańczaka. Na odcinku około 300 metrów przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy na posesje, chodniki oraz oświetlenie uliczne. W ramach poprawy bezpieczeństwa powstanie próg zwalniający oraz wyniesione skrzyżowanie ulicy Janickiego i Barańczaka.

0: Prace podzielone są na dwa etapy i potrwają do 30 września, a kierowcy w tym czasie będą musieli korzystać z objazdów ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego.
1: Informacje z kraju.
0: Intensywne opady deszczu i wiatr wiejący z prędkością do 75 km na godzinę były przyczynami ponad 3000 interwencji strażaków w całym kraju, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Interwencje straży spowodowane były intensywnymi opadami deszczu powodującymi lokalne podtopienie i zalania pomieszczeń oraz silnego wiatru, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew na szlaki komunikacyjne. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.
0: W sobotę i niedzielę strażacy interweniowali łącznie 3105 razy, w tym zarejestrowali 312 pożarów, 2472 miejscowe zagrożenia i 321 fałszywych alarmów. Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami w północnej i centralnej części Polski. Najbardziej intensywne zjawiska mają występować po południu. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru o prędkości do 175 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też grad.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Teraz spojrzałem za nasze radiowe okno, no i deszcz. Taki delikatny, ale deszcz. I pochmurno, promieni słońca nie widać, ale będzie je widać. Około godziny 14, 15, 16, 17 i aż do 20 przejaśnienia powinny się pojawiać i promienie słońca powinny do nas docierać. Nawet tuż przed zachodem słońca, około godziny 21, też słońce jeszcze powróci zza grubej warstwy chmur. Jeśli chodzi o ten deszcz, on powinien się skończyć lada moment. To znaczy powinno przestać padać, a potem powinno już być tylko pochmurno, no i potem przejaśnienia. Temperatura maksymalna dzisiaj w ciągu dnia 18 stopni i więcej nie będzie, ale na razie teraz na termometrach 15 stopni Celsjusza, no a wiatr skutecznie obniżający temperaturę do 50 km na godzinę obniżył ją teraz do 13 stopni Celsjusza, więc taka jest temperatura odczuwalna. Odczuwacie to? Odczuwacie?

0: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie prezenterze.
0: O, dzień dobry. No tak ładnie się przywitaliśmy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Jak u ciebie jest z odczuwaniem? Mam na myśli termikę.
1: Jeśli chodzi o pogodę, to odczuwam ją bardzo negatywnie dzisiejszą.
0: Tak, ale w ogóle jak tak raczej odbierasz to tak, że patrzysz za okno i czy patrzysz na termometr i ubierasz się odpowiednio, i żeby mieć ten komfort termiczny, czy to nie zawsze tak jest?
1: Nie zawsze tak jest.
0: A, czasami to jest spontaniczne, żeby ładnie wyglądać, a niekoniecznie musi to być termiczna ochrona, tak?
1: Nie. Dzisiaj jak zobaczyłam pogodę za oknem, to sobie myślę, trzeba założyć coś żółtego albo czerwonego, żeby sobie podnieść poziom energii wewnętrznej.
0: A to nie wiedziałem, że kolory tak podnoszą. A koleżanka na czerwono, muszę powiedzieć tak, że czerwony już widzę tutaj dominuje w studiu, więc no i poza tym czerwona lampka się świeci, więc to znaczy, że wy nas też słyszycie teraz. A zatem Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, Świat od zaraz rusza i o tym teraz Budka Suflera.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
2: Łatwo, czasem zbyt łatwo, przychodzi nam patrzeć na innych ludzi jak na konkurentów, przeszkodę czy narzędzie. Dlatego zawsze jesteśmy gotowi bronić się przez atak, wykorzystywać, przechytrzać. Jezus proponuje nam inną perspektywę. Chce, abyśmy dostrzegali godność drugiego człowieka pomimo jego wad i grzechów. Takie spojrzenie daje wolność. Możemy sami wybrać, jak zareagujemy na obelgi, niesprawiedliwości czy próby wykorzystania. Możemy patrzeć ponad tym wszystkim i widzieć w drugim brata, nawet w przeciwniku. Pomyśl, czy doświadczyłem takiej wolności, czy chciałbym jej doświadczyć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Cofnęliśmy się trochę do lat 80. i do muzyki takiej, która królowała w dyskotekach. Przed chwilą Maria Magdalena i Sandra, a teraz Sissy Catch. I ten kawałek, ten utwór chyba nigdy nie był na naszej antenie grany. To jest chyba premiera w Radiu Emaus.

Już za chwilę. Dietetyczka Marzena Kasprzak-Jóźwiak i będzie pytanie retoryczne moim zdaniem zadane. Czy warto, by dzieci wchodziły do nas do kuchni? Czy warto, by współtworzyły z nami potrawy? Ja odpowiedź znam i myślę, że wielu z was, drodzy słuchacze, też tę odpowiedź doskonale zna. Czy warto? No pewnie, że warto. W zasadzie chyba tak należy w ogóle.

0: Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
1: Dzisiaj w Sekretach Diety o tym, czy warto dzieci wprowadzać do kuchni. Czy warto z nimi gotować, warto im pozwalać na ten bałagan, który jest zewsząd, jeśli wspólnie przygotowujemy posiłki, czy też lepiej zrobić to szybciej, sprawniej, samodzielnie i po prostu podać im to danie. No jak Państwo się spodziewają, zapewne odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że warto, ale trzeba to oczywiście przemyśleć, bo są i plusy, i minusy. Moje dzieci w kuchni ze mną są bardzo często. Często razem gotujemy. Myślę, że samodzielnie byłyby w stanie, mimo swojego wieku, 4,5, prawie 3 i półtorej roku, myślę, że co najmniej ta dwójka byłaby w stanie samodzielnie przygotować gofry, naleśniki, część sałatek, na pewno lody i tutaj włączenie blendera to jest w ogóle jakiś wow, czy wrzucenie do tego blendera różnych produktów, ale spokojnie myślę, że ugotowaliby też makaron czy jajka, na pewno by je obrali, na pewno przygotowali, zanieśli wszystko na stół, to na pewno. Na pewno zrobiliby też leniwe, bo to im super idzie i to często robimy. Natomiast no nie mogę powiedzieć, że wtedy kuchnia wygląda idealnie i jest wzorem pedantyzmu. Jest w niej bardzo dużo bałaganu, bardzo dużo zmywania, bardzo trzeba uważać na bezpieczeństwo tych dzieci, bo czasem sięgamy, odwracamy się, sięgamy po coś tam z szuflady, a to dziecko już nam coś tam zrzuca albo nie daj Boże może dotknąć na przykład gorącego garnka, ale to procentuje, bo te dzieci mimo tego bałaganu, mimo tego, że to trwa dłużej też często jest bardziej czasochłonne, trzeba to bardziej przemyśleć, są po pierwsze bardziej samodzielne i mają większą radość z tego, że przygotowały wspólnie z nami, samostanowiły pewne kroki jakby w przygotowaniu tego posiłku. Cieszą się w ogóle z tego, mają radość z tego jedzenia i tutaj budujemy też taki pozytywny aspekt właśnie jedzeniowy i troszeczkę tak odganiamy te zaburzenia odżywiania i takie pozytywne właśnie patrzenie na żywienie występuje. Te dzieci jedzą też chętniej. To jest ważne w przypadku na przykład niejadków. Wtedy, kiedy mogą samodzielnie dotknąć dane produkty, wsypać, widzą, co tam jest w środku, ale też często próbują w czasie tego gotowania, na przykład przygotowując jakąś sałatkę, one próbują określone produkty, których pewnie na talerzu zupełnie by nie zauważyły albo nie chciałyby spróbować. Jest to duże poczucie też sprawczości w przypadku tych dzieci. One cieszą się z tego, że mogą coś zrobić samodzielnie, samodzielnie pociąć jakiś produkt, samodzielnie go wsypać. Potem wszystkim się chwalą, że coś tam przygotowały, robią sobie foty albo dzwonią do wszystkich po kolei, że przygotowały dane posiłki. Ale też po prostu samodzielność, samodzielne uczenie naszych dzieci już od maleńkiego. Oczywiście metodą prób i błędów i oczywiście wiele razy to nie wyjdzie, ale samodzielnie przygotowują dane posiłki i ufajmy, że za jakiś czas, będąc nastolatkami, samodzielnie będą przygotowywały je dla nas. To też taki czas z rodzicem, w bardzo taki komfortowy sposób możemy spędzić czas razem i wcale nie potrzeba naszym dzieciom często takich materialnych przyjemności, ale właśnie niematerialnego spędzania czasu z nami. Wtedy, kiedy rodzice spędzają dużo czasu w kuchni, bo nie oszukujmy się, przygotowując posiłki dla naszych dzieci, patrząc na cały dzień, no to tego czasu w kuchni jednak troszeczkę spędzamy. To jeśli za każdym razem mówimy nie teraz, teraz się z tobą nie pobawię, bo szykuję obiad, a teraz nie, bo piekę ciasto na przykład, to co prawda my to robimy z miłości dla tych naszych dzieci, nie? No bo dla nich przygotowujemy te posiłki również, ale może się okazać, że to dziecko wcale nie czuje radości z tego, nie? No bo dla niego czasem to przygotowanie tego nawet fajnego obiadu powoduje, że ta mama czy tata nie bawi się z nim w to, co on tam chciał, więc czasem nawet z takiej po prostu niezadowolenia może nie chcieć spróbować danych posiłków, a wtedy, kiedy my byśmy zachęcili dziecko, powiedzieli, wiesz co, robię twoje ulubione naleśniki, chcesz mi pomóc, chcesz wlać mleko, to uczymy tutaj manualnych pewnych kwestii, czyli przelewanie, czyli dodawanie, czyli obsługa łyżką już od najmłodszych lat, na przykład przesypywanie mąki, tak? Albo też opieranie jajek, bardzo dobra motoryka, ćwiczenie tej motoryki. Więc tutaj wiele rzeczy możemy przećwiczyć, ale też fajnie spędzić ten czas razem, pokazać temu dziecku, co my tak naprawdę w tej kuchni robimy i że to nie jest trochę taka zaczarowana kraina, w której ta mama niknie, czy tata niknie na jakiś tam czas, tylko to jest tak naprawdę przygotowanie dla nas wszystkich czegoś pożywnego, czegoś dobrego, smacznego i w jaki sposób się to po prostu przygotowuje. Więc wtedy, kiedy mamy taką możliwość, to się pewnie nie zawsze uda, ale nie w 100%, ale wtedy, kiedy mamy taką możliwość, gotujmy z naszymi dziećmi, zapraszajmy je do kuchni, pokazujmy im wiele rzeczy, tłumaczmy im wiele rzeczy dzięki temu też, bo wtedy pojawia się też dużo więcej pytań o te produkty, skąd one pochodzą, a dlaczego tak, a co możemy dodać. Pozwalajmy im trochę na takie uwrodzenie się, na dodanie czegoś od siebie do tej sałatki czy do tych naleśników i też danie jej takiej radości z tego przygotowania, z tego samodzielnego bycia w kuchni, bo dzięki temu my, mam nadzieję, za jakiś czas zostaniemy uraczeni na przykład naleśnikami na śniadanie przez nasze nastolatki. Ja bardzo mocno w to wierzę, bardzo w to ufam i mam nadzieję, że moja trójka dzieci jeszcze nie raz mnie zaskoczy właśnie żywieniowo dzięki temu, że właśnie teraz w kuchni sobie ze mną razem harcują. Jak to jest u Państwa? Czy Państwo również zachęcają swoje dzieci do pobytu w kuchni, czy raczej jeszcze nie było takiej próby właśnie ze względu na te minusy, które się piętrzą w głowie, kiedy tylko pomyślimy o tym wspólnym przygotowaniu posiłku? Jeśli są Państwo zwolennikami tej metody, bądź też przeciwnikami, to oczywiście zapraszam do dyskusji i do napisania kilku słów od siebie. I zapraszam do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: Sekrety diety. Radio Emaus. W środku dnia.
2: Kiedyś liczyłem ze zmarszczki. Wcześniej liczyłem siwe włosy, ale teraz w ogóle już nie liczę ani zmarszczek, ani siwych włosów. Zmarszczki to ze śmiechu, siwe włosy to w zasadzie no taki urok. No ale czy w ogóle liczymy godziny i lata? O tym teraz Andrzej Dubiński.

0: 7 do 1. Taki wynik wczoraj. Niemcy z takim wynikiem zwyciężyły nad Curaçao. Curaçao, no ale to ten wynik w zasadzie nie zaskakujący. Zaskakujący jest ten 7 do 1, a nie 7 do 0. No bo Curaçao, no to był historyczny gol w ogóle strzelony Niemcom. Także to w ogóle o czym tutaj rozmawiać. Moi drodzy, ale w tym kontekście, w kontekście tego, że no nie wiem, nie mogę nas znaleźć jakoś gdzieś tam, kiedy my gramy w końcu tam za oceanem, na tych Mistrzostwach Świata. No a okazuje się, że 52 lata temu, w 1974 roku, na piłkarskich Mistrzostwach Świata w RFN, reprezentacja Polski w RFN grali, po bramkach Grzegorza Laty i Andrzeja Szarmacha pokonała Argentynę. Argentynę pokonaliśmy wtedy 3-2 i było to 52 lata temu. Takie wspomnienia dokładnie dzisiaj, 15 czerwca, 52 lata temu.
1: Radio Emaus.
0: Za chwilę Lidia Łada się tutaj pojawi, już za niecałe 9 minut, no ale pewnie nie będzie o piłce nożnej. Informacja Radia Emaus punktualnie o 13.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy w przedszkolnych grupach w Poznaniu będzie mniej dzieci? Jutro rozpoczyna się Festiwal Młodego Jazzu. Marszałek Wielkopolski ogłosi konkurs na dyrektora Polskiego Teatru Tańca. Poznański radny Adam Szabelski wystosował interpelację do prezydenta Jacka Jaśkowiaka z apelem o zmniejszenie liczebności oddziałów przedszkolnych. Obecnie przepisy pozwalają, aby w jednej grupie przedszkolnej znajdowało się nawet 25 dzieci. Taki model

0: przez dwie organizacje reprezentujące środowisko oświatowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Oba związki zawodowe postulują ograniczenie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych do maksymalnie 20 osób.
1: Informacje z Poznania.
0: Festiwal Młodego Jazzu rozpocznie się już jutro. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
2: Festiwal Młodego Jazzu to wydarzenie prezentujące młode pokolenie artystów. Na scenie zaprezentują się tegoroczni absolwenci studiów magisterskich na kierunku jazz i muzyka estradowa. Koncerty stanowią podsumowanie lat nauki, poszukiwań własnego języka muzycznego i szlifowania warsztatu pod okiem pedagogów. Przed publicznością wystąpią dyplomaci z klas instrumentalnych, wokalnych oraz kompozycji i aranżacji. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną autorskie kompozycje studentów w połączeniu z ich własnymi interpretacjami klasycznych standardów jazzowych. W tegorocznej edycji na scenie zaprezentuje się 5 wykonawców, z których każdy zaproponuje odmienny program i autorskie podejście do materiału muzycznego. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
0: Na wniosek marszałka Marka Woźniaka zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca. Po ogłoszeniu konkursu komisja konkursowa złożona z przedstawicieli ministra kultury i dziedzictwa narodowego, załogi Polskiego Teatru Tańca, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Związku Artystów Scen Polskich ZASP wyłoni kandydata, który po akceptacji przez zarząd województwa zostałby dyrektorem Polskiego Teatru Tańca od 1 stycznia 2027 roku do 31 sierpnia 2031 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach. Najpierw sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, następnie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
1: Informacje z kraju.
0: Ukraińskie uderzenie na rosyjskie rafinerie, magazyny i bazy paliw coraz mocniej odbijają się na sytuacji gospodarczej Rosji. Ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech mówił w Polskim Radiu 24, że skutki są widoczne nie tylko w regionach przyfrontowych, ale także w największych miastach kraju.
3: Kijów skutecznie coraz mocniej wpycha Rosję w niestabilność łańcuchów dostaw, jeżeli chodzi o na przykład dostawy benzyny, a jej szczególnie brakuje i problemy są posunięte do tego stopnia, że Rosja musiała wprowadzać zakaz eksportu benzyny. No a teraz jeszcze ten brak nałoży się na pewien specyficzny sezon, bo ruszają zaraz wakacje, ruszają też intensywniej prace polowe, więc zapotrzebowanie na benzynę tylko wzrośnie, a jej po prostu w Rosji fizycznie brakuje.
0: Rosjanie są coraz bardziej niezadowoleni z Władimira Putina. Z doniesień niezależnych mediów i osób, z którymi rozmawiało Polskie Radio, wynika, że rosyjskiego dyktatora krytykują nawet jego najzagorzalsi dotychczasowi zwolennicy. Rosjan zniechęciły do Władimira Putina nie wojna i straty na froncie, ale wewnętrzne restrykcje, w tym brak paliwa, wyłączenia internetu oraz telefonii komórkowej. Swoje zrobiły także ukraińskie naloty dronowe.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Widzę już jutro, jak będzie sytuacja wyglądała. Jutro maksymalnie na termometrach w Wielkopolsce 22 stopnie. Prym będzie jutro Rawicz. No i nie będzie padać jutro. Jutro ani kropli deszczu nie widzę. Ale dzisiaj jeszcze deszcz będzie. I to w całej Wielkopolsce. Spodziewane opady deszczu. Gdzieniegdzie przejaśnienia, gdzieniegdzie bez przejaśnień. Na przykład bez przejaśnień Krotoszyn, Rawicz, Kępno. Leszno też raczej bez przejaśnień. Ale przejaśnienia w Grodzisku Wielkopolskim, w Kaliszu. W Poznaniu będą też, w Międzychodzie. No a jeśli chodzi o temperatury, no to teraz na termometrach w stolicy Wielkopolski 15 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura nieco niższa, 13 stopni, no bo porywisty wiatr obniża tę temperaturę, ale jakość powietrza, tym możemy się naprawdę zachwycić. Dobra jakość powietrza, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobra.
1: Radio Emaus.
4: Dlatego jak koleżanka zauważyła, otworzyłem okno i przy otwartym oknie. Lepiej,
0: no tak, bo
4: lepiej,
0: można oddychać pełną piersią.
4: Tak,
0: można,
4: i tak, świeżym powietrzem. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, a teraz z nami Tina Turner.

sobie popijamy kawę w radiu, w redakcji i coś nie wiemy, czy ten ekspres jest jakiś zepsuty, czy ta kawa jakaś taka niemocna do końca, czy może jakiś taki dzień dzisiaj mamy, że trzeba jej więcej wypić, żeby się trochę lepiej poczuć.

To o dziewczynie śpiewał Baranowski, ale gdybyście mieli taką potrzebę teraz poruszać się jak rakieta, to zdecydowanie odradzam, jeśli jedziecie drogą krajową 11, bo na drodze krajowej 11, zazwyczaj tam takie rzeczy się dzieją i to jest coś niepokojącego. Wypadek na wylocie z Jarocina w stronę Pleszewa. W stronę Pleszewa, wyjeżdżając z Jarocina, tam doszło do wypadku, tworzą się korki na drodze krajowej 11. Poza tym, droga krajowa 11, między Środą a Jarocinem, tam koszenie trawy przed Miąskowem, no i to też powoduje utrudnienia i korki. Takie koszenie trawy miałem okazję przeżyć osobiście kiedyś jadąc samochodem, gdy nagle spod takiej kosiarki wyleciał kamyk. No i zrobił spore spustoszenie z jedną z szyb. No ale to tego oczywiście wam nie życzę. Jeszcze droga krajowa 32, droga 32, przepraszam, Granowo. Tam remont, wahadło i korki się tworzą również w Granowie, więc na te lokalizacje uważajcie. Droga krajowa 11, wypadek na wylocie z Jarocina w stronę Pleszewa. Między Środą a Jarocinem korki z uwagi na koszenie trawy i droga krajowa 32, tam w Granowie remont i ruch wahadłowy i też tworzą się korki. To informacje podane przez motosygnały.

0: Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

dzisiaj po godzinie 20. Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem. Będzie słonecznie dzisiaj po 20 u nas w Radiu Emaus za sprawą Pawła Kęski, bo Paweł będzie nad Wisłą w porcie praskim, ale będzie o magii lodów jedzonych latem. O tym będzie ta audycja. Po godzinie 21 tuż po apelu jasnogórskim dzisiaj audycja Wyrwani z niewoli, audycja, która jest swoistym świadectwem. Świadectwem osób uzależnionych i współuzależnionych. O tym będzie rzecz. A po godzinie 22 muzyka z celuloidu i Tomek Wandel się tutaj pojawi i na pewno zabierze was na przestrzenie związane z muzyką z filmów rozmaitych. O godzinie 15.15 będzie konkurs, będzie można coś wygrać, więc też bądźcie na to przygotowani. A o 17.30, tak jak już mówiłem, dzisiaj poniedziałek, więc Michał Bondyra i będzie sportowo. Oczywiście hartowo na sportowo.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Fala upałów nadciąga. Lada moment. W zasadzie ten weekend to będzie bardzo gorący weekend w Polsce. Południowa Polska z temperaturami w cieniu 34 stopni nawet, a u naszych południowych sąsiadów 37. Coś niesamowitego. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę pojawi się Tomek Wandel i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 15 czerwca, właśnie minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W sobotę rozpoczyna się Festiwal Licheń Młodych. Młodzieżowa Rada Poznania zaprasza na ogólnopolskie forum młodzieżowych rad miast. Atak na ławrę kijowsko-peczerską dowodzi słabości Rosji, uważa dominikanin ojciec Petro Balog. Wprowadzajcie słowo w czyn. To hasło tegorocznej edycji Festiwalu Licheń Młodych. Jest on adresowany do osób w wieku między 18 a 30 rokiem życia. W programie znajdzie się uroczysta msza święta, konferencja świadectwa wiary oraz koncerty, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
3: Będziemy gościć między innymi księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne, takie jak Mariańska Wspólnota Młodych, Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli czy Pokój i dobro. Nie zabraknie również spektaklu pod tytułem Sierca, który zostanie przedstawiony na schodach Bazyliki Licheńskiej przez Teatr A. Będzie to z pewnością bardzo dobry i inspirujący czas.
2: Festiwal rozpocznie się 20 czerwca. Wstęp jest darmowy.
1: Informacje z Poznania.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Poznania przy współpracy z Miastem Poznania

0: bardzo aktywni i myślę, że to jest największy plus dla uczestników, no ale to oczywiście też rozmowy z decydentami, będzie ministra Nowacka, parę innych znamienitych panelistów i myślę, że jest ta największa wartość tego wydarzenia.
1: Na wydarzenie można się zapisywać przez stronę internetową Rady.
2: Informacje kulturalne.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak 13 czerwca podczas uroczystej gali 80. urodzin Poznańskiego Teatru Animacji wręczył zespołowi placówki srebrną pieczęć. Jak powiedział, to wyraz najwyższego uznania dla całego zespołu teatru za talent, pasję i wiarę, że sztuka dla dziecka i dorosłego jest filarem życia kulturalnego nie tylko naszego miasta. Świętowanie 80-lecia instytucji rozpoczęło się od 10. edycji festiwalu Konteksty. Krótko po nim odbyła się premiera spektaklu dla najmłodszych Niedźwiedź Łowca motyli oraz cyklu Weź to zrozum, teatralny serial naukowy.
2: Informacje z kraju i ze świata.
1: Brutalny i barbarzyński atak dowodzący słabości Rosji na ławrę kijowsko-pacerską, komentuje dominikanin ojciec Petro Balok. Rosjanie w nocy z niedzieli na poniedziałek przypuścili zmasowany atak na Kijów. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Zakonnik podkreślał na antenie TVP Info, że w ostatnim czasie ataków jest znacznie więcej niż dotąd.
3: Niestety w ostatnim czasie to te ataki się tak nasiliły, że no nie da się. Wybucha wszystko naokoło. Tej nocy no to też wybuchy były i trzęsło budynkiem i wybuchy nad nami, obok. Czyli to się już nasiliło, no nie da się spać, więc sobie chodziłem naokoło, patrzyłem, słuchałem. A potem czytałem w wiadomościach, patrzy i ławra została też uderzona. Terroryzują po prostu ludzi. Też z tego, co słyszałem, chcą, żeby mieszkańcy Kijowa się wynieśli z miasta.
1: Ojciec Petro Balok powiedział, że Ławra Pecherska jest świątynią prawosławną o ogromnym znaczeniu dla wiernych. Stąd stała się obiektem ataku.
3: To jest historia kościoła chrześcijańskiego tu na wschód od Polski. To jest najstarsza świątynia na tych terenach. Nie ma ani w Rosji, ani na Białorusi, ani w Ukrainie coś bardziej cennego niż Ławra Pecherska. Rosja to jest celowe uderzenie, to serce, żeby wywołać, no nie wiem co, strach, poniżyć, czy no takie działanie to jest typowe dla barbarzyńców, którzy najechali ten kraj.
1: Ławra Kijowsko-Pecherska to najważniejszy ukraiński i wschodniosłowiański prawosławny ośrodek monastyczny wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Historia klasztoru sięga początków chrześcijaństwa w Rusi Kijowskiej.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: W Poznaniu i okolicach jeszcze aura deszczowa, aczkolwiek to się zmieni, to już bardzo niedługo. W tej chwili około 18 stopni na termometrze. No cieplej już dzisiaj raczej nie będzie, na barometrze 1008 hektopaskali. Na razie ciśnienie jest stabilne, później nieco wzrośnie. Wieje silny wiatr z kierunku zachodniego.
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.
4: No ja właśnie na takie popołudnie Was zapraszam. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Prawie 6 po 14 na dobry początek naszego spotkania. W poniedziałkowe popołudnie grupa The Cars.

Opowieść o modliszce w Radiu Emaus, Many Dare, duet All and Oates, czyli Daryl Hall i John Oates. Jeden śpiewa na gitarze, śpiewa i gra na gitarze, drugi tylko gra na gitarze. Razem stworzyli duet, który z powodzeniem radził sobie na listach przebojów, głównie w latach 80. i 90. Chociaż panowie mają bardzo długą historię, jeśli chodzi o obecność ich w show biznesie. Ale to temat na inny czas. Teraz poglądam w kartkę z kalendarza. Dziś 15 czerwca, poniedziałek, imieniny Jolanty i Wita. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Teraz dla solenizantów niech będzie zaśpiewa Jennifer Lopez, a za chwilę powiem wam, co dzisiaj w programie Rady Emaus do godziny 18.

Jak zwykle namawiam was do interaktywnego słuchania Radia Emaus. Można do nas napisać maila, można też na przykład wysłać wiadomość tekstową 601 077 033. To nasz numer telefonu, który cały czas tutaj leży w studiu i odpisujemy na bieżąco. Można na przykład dołączyć się do wspomnień a propos kalendarium poznańskiego, na które zapraszam o 14.30. Dziś dość obfita, ale liczę, że ktoś jeszcze z was dorzuci do niego coś od siebie. O 15.15 konkurs popołudniowy, o 16.10 Święci z Nieba ściągnięci, o 16.30 serwis kulturalny i o 17.30 hartowo na sportowo. Zapraszam serdecznie do słuchania Radia Emaus. Mam nadzieję, że odbiór w swoich domach czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu słuchacie radia jest doskonały. To grupa Manam.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 14.30, zapraszam na kalendarium poznańskie, a przegląd wydarzeń poznańskich, historycznych wydarzeń poznańskich, zaczynamy od wieku XVI, kiedy to w 1535 roku król Zygmunt I wydał zgodę na wybudowanie w Poznaniu sukiennic na wzór krakowskich. Ponad 200 lat później, w roku 1768, na koszt wielmożnego Kazimierza Miedźwieckiego, burgrabiego ziemskiego poznańskiego, wybrukowana została kamieniami polnymi połowa ulicy Żydowskiej przed bramą rezydencji klasztoru aż do jej murów oraz przed kościołem. 176 lat temu, w roku 1850, w Pałacu Działyńskich otwarto pierwszą w Wielkopolsce wystawę rzemiosła polskiego. 114 lat temu w Poznaniu założono klub sportowy Warta, a 101 lat temu Cyryl Ratajski powrócił na stanowisko prezydenta stołecznego miasta Poznania. W roku 1945, tuż po wojnie, uruchomiono pociąg podmiejski z Poznania do Mosiny. W roku 1950, 76 lat temu, władze komunistyczne przejęły spółkę braci Dawidowskich, prowadzących przetwórnię mięsa, działającą przy ulicy Wilkońskich na Jeżycach. Po tej przetwórni, po tej fabryce nie ma już śladu. W tej chwili w miejscu, gdzie kiedyś to przedsiębiorstwo było, znajduje się Lidl. 39 lat temu miało miejsce ważne wydarzenie dla komunikacji zewnętrznej. Uruchomiono wtedy automatyczne połączenie telefoniczne z Przemyślem. Numer kierunkowy to 010. Już nie trzeba było zamawiać rozmów z Przemyślem i z okolicami poprzez centralę telefoniczną. 29 lat temu pod kościołem świętego Wojciecha otwarto nową kryptę zasłużonych Wielkopolan. 28 lat temu prezydent Aleksander Kwaśniewski otworzył jubileuszowe 70. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Gościło tam wtedy 2400 wystawców z 39 krajów, a ekspozycja to 55 tysięcy metrów kwadratowych. Jeśli macie coś od siebie do dorzucenia, no to zapraszam, tak jak wspominałem, do kontaktu 601 077 033. Zapraszam też na kolejne wydanie kalendarium poznańskiego jutro o 14.30.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nie ma sensu zniżać się do zła. To i tak nie pomoże, tylko nas osłabi. Pan rzuca nam wyzwanie. Odpowiedzieć w przeciwnym duchu. Miłości, mądrości i przebaczenia. Gdy pracownik urzędu traktuje nas z wyższością. Gdy dzieci odzywają się bez szacunku. Gdy życie daje w kość. Choć wiatr wieje nam w twarz i wyciska łzy, to warto pamiętać, że samolot zbija się w górę właśnie przy przeciwnym wietrze. Które wyzwanie to moja szansa?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Jest poniedziałek, 15 czerwca, zbliża się 15.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańska Ławica musi się rozwijać, uważają władze lotniska. Szamotulscy seniorzy mają opaski bezpieczeństwa. Niedziela z owieczką z nagrodą na targach Sacro Expo. Poznańska Ławica jest motorem napędowym dla całego regionu. Takie wnioski płyną z analizy wpływu ekonomicznego lotniska przeprowadzonej przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego. Jej celem było zbadanie, jak funkcjonowanie portu wpływa na gospodarkę obecnie i wpłynie w przyszłości, mówi prezes lotniska Grzegorz Bykowski.
3: Dzisiaj ten efekt można sprowadzić do dwóch cyfr. W dniu dzisiejszym to jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, przez turystykę, głównie turystykę biznesową i to, ile oni tutaj wydają w poznańskich, wielkopolskich hotelach, restauracjach.
2: Według ekspertów w ciągu najbliższych 10 lat wpływ ekonomiczny poznańskiego lotniska może być nawet trzykrotnie większy. Warunkiem jest jednak dalszy rozwój portu, ale tu wyzwaniem mogą być ograniczenia środowiskowe związane z hałasem.
0: Informacje z regionu.
2: Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w Szamotułach cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Gmina uruchomiła program, w którym mieszkańcy powyżej 60 lat mogą otrzymać wspomniane urządzenie. Jedna z miejskich radnych, Bernadeta Markiewicz, podkreśla, że jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób samotnych.
4: Powoduje, że te osoby czują się bezpieczniej, no i mogą uzyskać szybki dostęp do wsparcia medycznego. Te opaski mają też jeszcze inne funkcje, różnie to wygląda, ale też mają reakcję na upadek seniora, mają takie funkcje monitorujące poziom ciśnienia, poziom cukru. To nieraz jest w różny sposób rozbudowane te opaski, ale monitorują

0: ale przede wszystkim na merytoryczne podejście do tematu oraz na fakt, że projekt stanowi zamkniętą całość i służy zarówno duszpasterzom, jak i samym dzieciom, które przybliża do Boga.
1: Informacje z kraju.
0: Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej w związku ze sprawą Zbigniewa Ziobry. Polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz były prezes TVP odpowiadał na pytania prokuratorów dotyczące informacji medialnych o przebywaniu byłego ministra w jego domu w Stanach Zjednoczonych, powiedział rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak.
2: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu. A więc tutaj tą informację chcieliśmy uzyskać. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań. Zapytaliśmy oczywiście również pytanie ogólne o wiedzę świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego. Tą informację również uzyskaliśmy.
0: Jacek Kurski po wyjściu z przesłuchania zapewnił, że nie udziela schronienia byłemu ministrowi sprawiedliwości.
3: Odpowiedziałem na kilka pytań polegających na zweryfikowaniu medialnych informacji dotyczących rzekomego mojego udziału w przechowywaniu czy w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem.
0: Były minister sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest wraz z byłym wiceszefem resortu, posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, podejrzanym wprowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na polityku ciąży 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Późnym popołudniem w Poznaniu prognozowane są przejaśnienia. W tej chwili zachmurzenie jeszcze jest duże. Na termometrze 18 stopni Celsjusza i więcej już nie będzie. Na barometrze bez zmian 1008 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Grupa Raz, Dwa, Trzy, prawie z Poznania. Mam dobrą wiadomość dla fanów Andrzeja Nowaka i tej właśnie grupy. W najbliższą sobotę na Cytadeli piknik na fest i Raz, Dwa, Trzy na żywo. Byłem już na kilkunastu koncertach grupy Raz, Dwa, Trzy. Oni mają taką specyfikę, że każdy koncert jest zupełnie inny. Jestem bardzo ciekaw, jaki będzie ten. Więcej informacji a propos imprezy Piknik na Fest w serwisie kulturalnym o 16.30, a za dwie minuty zapraszam na konkurs popołudniowy. L is for the way you look at me.

Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy czekali na konkurs popołudniowy. Właśnie się doczekali i ten konkurs po raz pierwszy i bynajmniej nie ostatni w tym tygodniu do zdobycia dziś powieść Waltera Millera Juniora, Kantyczka dla Leibowica. Po wojnie jądrowej pozostali przy życiu ludzie atakują tych, których uznali za winnych katastrofy, naukowców i techników. Taka jest mniej więcej treść tej książki, no nie jest zbyt gruba, bo ma zaledwie 422 strony. A myślę, że jest bardzo interesująca. Kantyczka dla Leibowica dzisiaj do zdobycia. Zdobędzie ją ta osoba, która odgadnie słowo kluczowe, które dzisiaj przygotowałem. Słowo ma 6 liter. Podzieliłem je na 2 człony. Proszę słuchać bardzo uważnie. Człon pierwszy. Skrót nazwy partii politycznej założonej w 2001 roku. Jej pierwszym przewodniczącym był Maciej Płażyński. I człon drugi to pseudonim artystyczny Olgi Sipowicz. 71.48 w treści wiadomości wpisujemy jak zwykle słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu proszę wpisać poprawną odpowiedź, czyli to sześcioliterowe słowo, do którego podpowiedzi podałem przed chwilą. Podam je jeszcze raz za kilka minut.

Dużo wiadomości z poprawnymi odpowiedziami przyszło dzisiaj, a to znaczy, że poprzeczka nie jest zbyt wysoko podniesiona. Przypominam, słowo sześcioliterowe dzisiaj do odgadnięcia. Człon pierwszy tego słowa, dwuliterowy, to skrót nazwy partii politycznej założonej 25 lat temu, partii, której pierwszym przewodniczącym był Maciej Łażyński. Natomiast część druga to pseudonim artystyczny Olgi Sipowicz, która kiedyś nazywała się Jackowska, a z domu w ogóle nazywała się Ostrowska, żeby było śmieszniej, ale myślę, że wiadomo, o kogo chodzi. Sześcioliterowe słowo 7148. Na przysłanie poprawnych odpowiedzi macie tylko 20 minut, a może aż 20 minut do zdobycia. Dzisiaj powieść Waltera Millera, Kantyczka dla Leibowica. Koszt wysłania takiej wiadomości konkursowej to tylko złote 23. Zapraszam.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Janusz Janina Iwański z Towarzyszeniem Stanisława Sojki. Wielkie podzielenie w naszym popołudniowym programie. Trwa konkurs. Jeszcze macie niecałe 4 minuty na wysłanie do nas wiadomości z odpowiedziami. Wiadomości należy wysyłać pod numer 7148. Ja przypomnę, dzisiaj do odgadnięcia słowo sześcioliterowe. Człon pierwszy to skrót nazwy partii politycznej założonej w 2001 roku, której pierwszym przewodniczącym był Maciej Płażyński. Człon drugi to pseudonim artystyczny Olgi Sipowicz, czyli wokalistki grupy Manam. 7148. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu tej wiadomości proszę wpisać rozwiązanie. Za 3,5 minuty rozstrzygnięcie konkursu. Do zdobycia dziś powieść Waltera Millera Kanteczka dla Leibowica.

skrót nazwy partii politycznej, to oczywiście chodzi tutaj o Platformę Obywatelską, skrót PO, a pseudonim artystyczny Olgi Sipowicz, wokalistki Kory, to oczywiście wokalistki grupy Manam, to oczywiście Kora. Razem daje nam to zestawienie tych dwóch członów, daje nam słowo pokora. I takie faktycznie było hasło do odgadnięcia. Gratulacje dla pana Michała, który dzisiaj zdobywa powieść Waltera Millera Kanteczka dla Leibowica. Panie Michale, proszę czekać na wiadomość tekstową, z której dowie się pan jak, gdzie, kiedy i dlaczego odebrać tę nagrodę. Zapraszam serdecznie do brania udziału również w innych konkursach Radia Emaus. Następne na przykład jutro o poranku, czyli o godzinie 9:15. A to już Kuba Antkowiak. Zapraszam serdecznie.

0: jeździe. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 15 czerwca, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kończy się głosowanie w leszczyńskim budżecie obywatelskim. W najbliższy weekend Poznań stanie się europejską stolicą fantastyki. Ponad 250 interwencji odnotowali wielkopolscy strażacy podczas minionego weekendu. To już ostatni moment, aby zagłosować w leszczyńskim budżecie obywatelskim. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: W tym roku do rozdysponowania są 3 400 000 zł. Mieszkańcy mają do wyboru 25 projektów, które podzielono na trzy kategorie. Duże inwestycje, małe zadania oraz tak zwane projekty miękkie, obejmujące na przykład wydarzenia i warsztaty. Głosowanie odbywa się wyłącznie przez internet i potrwa do środy 17 czerwca. Co ważne, zagłosować może każdy mieszkaniec Leszna, bez względu na wiek. Warto pamiętać, że przysługuje nam tylko jeden głos na wybrany projekt. Te, które zebrały najwięcej z nich, poznamy 24 czerwca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Już w najbliższy weekend Poznań znów stanie się europejską stolicą fantastyki. Przez 3 dni podczas festiwalu Pyrkon zaplanowano 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów. Wśród ponad 340 zaproszonych gości znaleźli się m.in. legenda NASA Eileen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito oraz autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee. Festiwal wyjdzie również poza teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, zapowiada wicedyrektorka artystyczna Pyrkonu Iga Tomaszewska.
4: Pyrkon na mieście można zobaczyć m.in. w dekoracjach. W Starym Browarze można spotkać wielką rakietę, która odlicza czas do Pyrkonu. Na przystankach znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów. Można też poszukać naszej instalacji na Placu Wolności, gdzie będzie można zobaczyć w trakcie Pyrkonu, jak nasza społeczność łączy się z poznaniakami.
2: Program festiwalu obejmuje ponad 20 stref tematycznych. Będzie to m.in. strefa komiksowa, mangi i anime, gamingowa, RPG oraz cosplay. Wprowadzamy w tym roku dodatkowe ograniczenia ze względów bezpieczeństwa, dodaje prezes klubu Fantastyki Druga Era Piotr Derkacz.
5: Nie mogą wejść z repliką prawdziwej broni, niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca, ze względów bezpieczeństwa, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka.

0: wschodniej części regionu. Powodem były ulewne deszcze i silny wiatr. Najwięcej interwencji, bo 43, odnotowano w samym Poznaniu, 15 w powiecie grodziskim, a 14 w kościańskim. Najczęściej strażacy byli wzywani do powalonych drzew i połamanych konarów, a także zalanych piwnic. W Poznaniu i w Olsztynie doszło też do uszkodzeń 2 samochodów. Ucierpiał 1 dom mieszkalny w powiecie pilskim i 2 budynki gospodarcze w powiatach śremskim i nowotomyskim. W powiecie konińskim doszło do śmierci 3 koni. Poraziły je przewody zerwanej linii energetycznej, które spadły na wybieg.
1: Informacje z kraju.
0: Sąd pyta prokuraturę, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro. To kolejny element procesu ścigania byłego ministra sprawiedliwości. Rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, powiedział, że pismo z sądu dotarło do śledczych w miniony piątek.
2: Sędzia Grochowicz pyta o naszą wiedzę na temat miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, czyli sędzia referent, który ma rozpoznać nasz wniosek o wydanie ENE. Proszę o potwierdzenie, czy przebywa na terenie Unii Europejskiej, czy potwierdzenie informacji o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Pismo to otrzymaliśmy w zeszły piątek. W tej chwili przygotowywana jest odpowiedź. No myślę, że na dniach zostanie do sądu wysłana. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to ENE jest zasadna. Tą argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie.
0: Były minister sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Na niebie nadal sporo chmur, wieje silny wiatr. Niestety nie jest na tyle silny, by te chmury rozgonić. Nie wykluczono, że jeszcze dziś spadnie deszcz. Nie wykluczono też, że w niektórych lokalizacjach już pada. Na termometrze 16 stopni Celsjusza, ale jest bardzo nieprzyjemnie, bo wieje silny wiatr, tak jak mówiłem, z prędkością około 25 km na godzinę z zachodu. Jeżeli komuś ta wiedza jest potrzebna, z którego kierunku wieje, no to właśnie informuję. Ale nad Wielkopolskę nadciąga fala upałów. Szczegóły za godzinę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dość sporo imion mam tutaj wypisanych, jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów. Jolanta, Wid, Olivia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Pozdrawiam serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Dziś poniedziałek, 15 czerwca.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Młodzi odchodzą dziś od kościoła. To spostrzeżenie powinno nas mocno zaniepokoić, ponieważ to oni przez długie wieki stanowili jego siłę. Siłę zdolną wyrwać z marazmu, szukać nadziei tam, gdzie się jej nie spodziewamy, dokonywać rzeczy wielkich i pięknych, jak to młodzi. A o tym, że tak właśnie było, świadczy głęboko zakorzenione nabożeństwo do dzisiejszego patrona, świętego Wita. Co o nim wiemy historycznie? Niewiele. Opowieści zapisane 400 lat po jego śmierci w Pasjo traktować bowiem należy jako legendy. Wiemy jednak z całą pewnością, że w chwili swej męczeńskiej śmierci w czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana, Wit był młodym chłopcem, maksymalnie 12-letnim. I to właśnie świadectwo jego dojrzałej wiary, zamkniętej w ciele nieledwie dziecka, przetrwało całe 150 lat przekazywania z ust do ust, zanim w V wieku nie zostało zapisane w Martyrologium Hieronimianum, czyli najstarszym w kościele zachodnim spisie męczenników. Tak oto młody i pełen życia święty Wit stał się oficjalnym orędownikiem, jednym z 14 wielkich wspomożycieli. A czym się zajmował? Tymi przestrzeniami życia wiernych, którym witalności brakowało, albo gdzie było jej aż za dużo. To dlatego właśnie święty Wit miał leczyć objawy pląsawicy i epilepsji, która postronnym wydawała się szalonym tańcem. Tańcem świętego Wita.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus gra dla was w poniedziałek 15 czerwca. Jest prawie 17 minut po 16. W tej godzinie zapraszam na serwis kulturalny. Punktualnie o 16.30 startujemy.

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko Łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Najbliższą sobotę na Cytadeli 20 czerwca piknik na fest zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wśród wielu atrakcji będą też koncerty Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska i Raz, Dwa, Trzy. Nieco wcześniej, bo 18 czerwca, czyli w czwartek, Multikino zaprasza na specjalny pokaz filmu Toy Story. Przed seansem widzowie będą mogli wziąć udział w specjalnej rozmowie z twórcami polskiej wersji językowej filmu. O kulisach pracy nad dubbingiem opowiedzą Grzegorz Pawlak, który jest reżyserem dubbingu, Robert Czebotar to głos Chudego, Łukasz Nowicki głos Buza Astrala i Izabela Bukowska, która w filmie Toy Story 5 dubbinguje Jessie. Start wydarzenia o 18.30, start seansu o godzinie 20.00. Dzień później, 19 czerwca, także w Multikinie o godzinie 22.00 odbędzie się nocny maraton horrorów. 8 godzin filmowych emocji to propozycja dla widzów, którzy cenią zarówno klasyczne kinogrozy, jak i bardziej nieoczywiste współczesne odsłony. A jeszcze dziś, jeśli chodzi o kina, w kinie Bułgarska 19 o 17.00 Drugie Życie, o 17.30 Orły Republiki, o 19.00 La Gracia i o 19.40 Sny o słoniach.
6: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Shoulda, woulda, coulda to Beverly Knight. W naszym popołudniowym programie mamy oczywiście jeszcze sporą dawkę emocji sportowych. O 17.30 w imieniu Michała Bondyry zapraszam na Hartowo, na Sportowo. Dzisiaj odrobina koszykówki.

0: Jest poniedziałek, 15 czerwca, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu zaprezentował swój program. Teatr 8 dnia zaprasza na widowisko Pierwszy Strzał. Trwają poszukiwania zabójcy Rosjanina z Białej Podlaskiej. Znamy już oficjalnie nazwisko nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał już na to stanowisko Adama Banaszaka. To formalność po tym, jak w marcu zdecydowanie wygrał konkurs. Marszałek województwa Marek Woźniak podkreśla, że Adam Banaszak zaprezentował bardzo obiecujący program.
3: Znam oczywiście prezentację, która była przedstawiona komisji konkursowej. Ona była prezentacją bardzo obiecującą, poruszającą większość, jak sądzę, obszarów aktywności tego rodzaju dużej instytucji kultury. Wygląda to bardzo optymistycznie. Pan dyrektor zacznie od 1 września swoją misję, więc trzymamy kciuki.
2: Nowy dyrektor jest absolwentem Poznańskiej Akademii Muzycznej. W swoim dorobku ma ponad 600 spektakli i koncertów. Pracował m.in. w Operze Wrocławskiej i Warszawskiej Operze Kameralnej. Banaszak przejmie stery 1 września i pokieruje poznańską sceną przez najbliższe 5 sezonów.
1: Informacje z Poznania.
2: Teatr 8 dnia zaprasza na widowisko Pierwszy Strzał, który upamiętnia bohaterów Poznańskiego Czerwca. Spektakl powstał jako artystyczny hołd dla robotników, uczestników Poznańskiego Czerwca, ale także wszystkich tych, którzy na przestrzeni dziejów stawali wobec wyzysku, niesprawiedliwości i przemocy. Pierwszy Strzał nie jest jednak wyłącznie opowieścią historyczną. Spektakl stawia pytania o współczesność, o granice społecznej solidarności, cenę wolności, prawo do protestu i godnej pracy. Widowisko odbędzie się 20 czerwca 2026 roku o godzinie 22 na parkingu za prokuraturą okręgową przy ulicy Stanisława Hejmowskiego w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Molo w Strzeszynku zostało otwarte jeszcze przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego. W miniony weekend wiceprezydent Poznania Marcin Gołek poinformował, że znów można spacerować po pomoście. Przypomnijmy, że konstrukcja spłonęła doszczętnie w październiku 2024 roku w wyniku podpalenia przez 2 nastolatków. Miasto zdecydowało się odbudować molo, jednak prace trwały nieco dłużej niż początkowo zakładano, mówi rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Projekt został w trakcie prac zmieniony. Wiązało się to z dostępnością i z wykorzystaniem materiałów właśnie wykorzystywanych do poszycia samego pomostu.
2: Mimo to wizualnie nowy pomost jest bardzo podobny do poprzedniej konstrukcji. Koszt odbudowy oszacowano na 1 600 000 zł.
1: Informacje z kraju.
2: Ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej jest 44-letni Rosjanin, poinformowała lubelska policja. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek, podkreślał, że policja poszukuje sprawcy zabójstwa.

0: w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską. Funkcjonariusze proszą świadków zdarzenia o zgłaszanie wszystkich informacji w tej sprawie. Informacje można przekazywać anonimowo.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Temperatura w nocy spadnie do 11 stopni Celsjusza, ale od jutra będziemy już pod wpływem nadciągającej fali upałów. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w weekend rozpoczyna się lato i właśnie na sobotę i niedzielę jest planowane apogeum tej fali upałów 30, a nawet 31,5 stopnia Celsjusza. Teraz 17 na termometrze, 1008 na barometrze.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na początku tego miesiąca obchodziliśmy dwie hotelowe rocznice. W roku 1964 otwarto Hotel Merkury, a 10 lat później Hotel Polonez. Ten pierwszy nadal pełni swoją funkcję pod nieco inną nazwą, natomiast w budynku po Polonezie jest obecnie Akademik, czyli też hotel, ale tylko dla studentów. Nie wiadomo, co będzie natomiast z budynkiem po historycznym hotelu Polonia, wybudowanym prawie 100 lat temu na powszechną wystawę krajową, wybudowanym w rekordowo szybkim czasie. Tam przez długie lata był szpital, po tym jak zamknięto hotel. Obecnie jest tam tylko parę gabinetów. Niewykluczone, że ten zabytkowy, modernistyczny budynek znowu będzie pełnił funkcje hotelowe. Czas pokaże. 15,5 minuty po 17. To grupa Starship. A za niecały kwadrans hartowo na sportowo.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
6: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. W Bank Pekao pierwszej lidze koszykówki mężczyzn zakończył się już jakiś czas temu sezon, ale to gorący okres w gabinetach klubów, które kompletują zarówno budżety, jak i kadry na kolejny sezon. Nie inaczej jest w Enea Basket Poznań. Po podpisaniu umowy z Dovente Ballantonem, amerykańskim skrzydłowym z Eastern Kentucky University, przyszedł czas na polskiego gracza. Z Polonii Warszawa do stolicy Wielkopolski przenosi się 26-letni rzucający obrońca Jan Malesa. I to on jest dzisiaj moim gościem. Janek jest przy telefonie. Nie tracimy czasu, więc zaczynamy. Cześć.
7: Dzień dobry, cześć wszystkim.
6: Mówiłeś już w mediach, że jednym z powodów, by przyjść do Poznania, jest klub i organizacja, o której słyszałeś sporo dobrego. Podpytywałeś może o Enea Basket Jamesa Washingtona, z którym grałeś dwa sezony temu w Notecinie Wrocław?
7: Z Jamesem konkretnie organizacji nie rozmawiałem, ale rozmawialiśmy, jak mu było w Poznaniu, to pozytywnie bardzo określał miasto i cały klub. Natomiast jak to jest w tym świecie koszykarskim, to i rozmawia się i z agentami, i z kolegami z innych drużyn. Dlatego taki mały research zawsze jest robiony i tak jak właśnie powiedziałem, no, słyszałem same pozytywy o organizacji Poznania.
6: Same pozytywy też słyszałeś, bo też mówiłeś o tym, na temat postaci trenera Edmundsa Valleyko. Powiedz, miałeś już kontakt z coachem?
7: Tak, no, z trenerem rozmawialiśmy przed podpisaniem kontraktu i też po podpisaniu. No i tak jak mówiłem, to jeden z głównych czynników, dlaczego też się zdecydowałem podpisać ten kontrakt w Poznaniu, postać trenera.
6: Na co, powiedz, liczysz, co będzie takim benefitem z tej waszej współpracy?
7: Benefitem na pewno rola, którą szykuje mi trener, będę dużo grał na piłce, co pozwoli mi na pewno postawić ten kolejny taki koszykarski krok. Myślę, że to główny benefit. No i też cały styl gry trenera Valleyki, bo jak oglądałem poprzednie sezony, czy to Krosno, czy inne drużyny, zawsze nad chłopakom, jak oglądaliśmy, mówiłem, że te drużyny trenera grają taką systemową koszykówkę, że trochę bardziej mi to przypominało ekstraklasową koszykówkę niż pierwszoligową i to mi się bardzo podoba.
6: No tak, a w tej ekstraklasie miałeś epizody, bo dwa kluby, ale w sumie chyba 7 meczów, prawda?
7: Tak, to był
6: Tref Sopot i GKT Gliwice.
7: Tak, to były krótkie epizody. Znaczy w Trefcu spędziłem cały rok. Na pewno nie uważam to za stracony rok, bo to był mój, że tak powiem, po dobrym sezonie w pierwszej lidze. Spróbowałem sił w tej ekstraklasie. Wybrałem Tref Sopot, gdzie trenerem był Jean Tabak. To też, jak można się domyślić, była bardzo systemowa i bardzo rygorystyczna koszykówka. I nawet nie grając przez ten sezon, bardzo dużo z tego wyniosłem. Zaprocentował ten sezon, więc jestem bardzo zadowolony z tamtej decyzji.
6: No dobrze, a czego cię nauczyła ta ekstraklasa, nawet trenowanie w ekstraklasie?
7: Nie mówiąc o samym podejściu, jakie tam jest, jakie jest w ekstraklasie i to zawodników, trenerów, sztabu, to tak jak mówię, właśnie tej systemowej koszykówki, czytania, rozwiązywania każdej sytuacji na różne sposoby.
6: Jesteś teraz, znaczy obecnie nie jesteś, ale jesteś już podpisany w Poznaniu. Powiedz, to jest roczny czy dwuletni kontrakt?
7: Jeden rok kontrakt.
6: Jeden rok. Okej. Okay. Tak sobie spojrzałem i też poczytałem o twojej pozycji, bo ty jesteś jako rzucający obrońca, ale przecież też możesz grać jako rozgrywający, jako niski skrzydłowy. Powiedz, która z tych pozycji dla ciebie najbardziej naturalna, w której się najlepiej czujesz na boisku?
7: Czuję się we wszystkich dobrze. Wynika to z tego, że od początku, kiedy zacząłem w tej seniorskiej koszykówce grać, już pomijam te młodzieżówki, bo tam to grałem głównie na pozycji rozgrywającego i rzucającego obrońcy, ale odkąd jestem w tej seniorskiej koszykówce, to w każdym sezonie, w którym grałem, była taka sytuacja, że nawet jak zaczynałem na dwójce, to przez jakieś problemy zdrowotne, na przykład brak rozgrywających, to trener, byłem pierwszą osobą, który dany trener kierował mnie na pozycję rozgrywającego, więc Więc na każdej z tych pozycji grałem i czuję się dobrze.
6: Okej, okay. Pozwolisz, że przytoczę takie niezwykłe, ciepłe i dobre słowa. Komentator i speaker znany z pierwszej ligi koszykówki mężczyzn Jan Delmanowski, który zwykle jest oszczędny w pochwałach, twoją grą się zachwyca. Powiedz, nie powiedz, to jest, trzeba porzucić na ten moment skromność, czas na autopromocję.
7: Dziękuję bardzo. No to już trzeba było Janka zapytać, o co konkretnie chodzi, natomiast no wydaje mi się, że jestem takim zawodnikiem, który nawet jak czasem umiejętności braknie, to tym charakterem potrafi zrobić coś z niczego, pomóc chłopakom i popchnąć ich do przodu, całą drużynę. To chodzi mi o taki impact na drużynę pozytywny.
6: Okej. Okay. Wszyscy jak jeden mąż, kogo pytałem, podkreślają, że jesteś bardzo dobrym obrońcą. W Polonii zbierałeś w zeszłym sezonie średnio 4 piłki na mecz, 3 w obronie. Ale w ataku też to był fajny sezon, 11,6 punkta na spotkanie. Większą frajdę sprawia ci twarda obrona czy rekordy punktowe?
7: Szczerze mówiąc, obrona, ale z tego względu, że jestem takim zawodnikiem, że znaczy ogólnie chyba koszykarze tak mają, że z dobrej obrony napędza się atak, nie? I jeżeli wiem, że coś dobrze zrobiłem w obronie, albo nawet nie wiem, ale dostanę piłkę, czy przechwyt jakiś zrobię, czy pomogę chłopakom, to napędza mnie w ataku i później w ataku się dużo łatwiej po prostu gra, jeżeli jesteś, najpierw myślisz o obronie, a później dopiero atak sam przychodzi.
6: Okej. Znowu powołam się na cytat. Dyrektor sportowy Polonii, Tomasz Jaremkiewicz, określił cię mianem wokalnego lidera. Rozwiń, co miał na myśli.
7: Znaczy, wiem, co miał na myśli. Tak jak już mówiłem wcześniej, ten taki, bo nie wszystko widać w statystykach, nie? Koszykarki. Aha. Natomiast jest dużo takich sytuacji niewidocznych w statystykach, a tak jak mówię, ten impact na drużynę. Czasami możesz zagrać mecz za 2 punkty, 2 zbiórki, ale nie wiem, 5 razy pomożesz komuś w obronie, albo będziesz przestrzegał tego planu na dany mecz trenera i to popchnie resztę chłopaków, nie?
6: No dobrze, ale ten wokalny lider to jest, znaczy też, że dużo krzyczysz na boisku?
7: No jestem taki, że tak powiem, głośny na boisku. Aha. Natomiast w szatni wydaje mi się, że nie. W sensie, jeżeli jest dana sytuacja, widzę, że jest potrzeba czy krzyknąć, czy coś podpowiedzieć jakoś stanowczo chłopakom, no to jasne, że to zrobię, ale z założenia jestem raczej miłą osobą, przyjazną.
6: Ale wiesz, krzyk na boisku nie wyklucza tego, żeby być miłym.
7: Tak. No tak, może tak być, zgadzam się.
6: No dobrze, ale to mówisz, że w szatni raczej jakichś speechów motywacyjnych nie wygłaszasz, tak? W drużynach?
7: Raczej nie. Ja jestem właśnie tego założenia, że wolę zamiast krzyknąć na jakiegoś młodego gracza, to wolę mu pokazać na treningu, że ja na przykład 5 lat starszy od niego zasuwam na 100% i żeby on za mną poszedł. O coś takiego bardziej mi chodzi. Nie?
6: Czyli nie słowa, a przykład.
7: Tak, dokładnie.
6: W Polonii zaraz po przyjściu zostałeś kapitanem zespołu? Masz taką też chrapkę na opaskę w Poznaniu?
7: Nie mam takiej chrapki. W Poznaniu chyba Samson był kapitanem, Samson jest dalej w drużynie, więc naturalne jest, że znaczy to oczywiście trener wybiera, ale naturalnym wyborem jest Michał.
6: Mhm. No dobrze, a powiedz mi, czy ty już z chłopakami gdzieś z Poznania rozmawiałeś? Z kimś jakoś specjalnie i w jakiś specjalny sposób bliżej kumplujesz?
7: Nie, nie. Wszystkich chłopaków znam, taka relacja koszykarska. Mhm. Natomiast już przecięliśmy się kilka razy, rozmawialiśmy z chłopakami. I fajna drużyna się buduje, cieszę się, nie mogę się doczekać.
6: No już mieszkanie wybrane?
7: Jeszcze nie, mieszkanie wybrane, natomiast początek sierpnia, pierwszy tydzień, pewnie drugi, w zależności jaką informacją dostaniemy, tak jest wstępnie, takie są plany rozpoczęcia sezonu przygotowawczego.
6: Przyjeżdżasz do Poznania, bo też się dowiedziałem z kuluarów, że nie jako kawaler, a jako mąż już. Tak, podobno pod koniec czerwca bierzesz ślub, gratulacje.
7: Tak, dziękuję bardzo. No, teraz taki troszkę napięty grafik, bo za 2 tygodnie mamy ślub właśnie z moją Patrycją. Aha. I tak już przyjadę z żoną.
6: Przyjedziesz z żoną, a powiedz, żona lubi basket?
7: Lubi. W sensie coraz bardziej lubi. Z wyboru musi lubić, ale coraz bardziej tak lubi.
6: Coraz bardziej lubi, ale to co, twój pierwszy kibic? Jest na meczach?
7: Pierwszym kibicem bym powiedział, że jest mój tata. Tata ogląda każdy mecz, stara się przyjeżdżać na jak wiele może, więc on chyba żadnego meczu od nie wiem ilu sezonów nie opuścił oglądając.
6: Ale to jest też taki, wiesz, kibic, który komentuje, analizuje, podpowiada?
7: Tak, natomiast ja też jestem taką osobą, że oczywiście, jeżeli będzie dobry mecz, no to dam jakieś miłe słowo, okej, ale jeżeli jest gorszy, to ja sam analizuję wszystko, wolę, że tak powiem, w ciszy, więc nie przyjmuję tych takich bodźców zewnętrznych.
6: Czyli co, czy jak jest jakiś słaby mecz, to do Patrycja już wie, żeby nie podchodzić do ciebie.
7: Tak, lepiej w ciszy te kilka godzin, aż ja sobie wszystko przetrawię, przeanalizuję.
6: Okej. Okay. Jesteś z Białej Podlaskiej, grałeś w Polonii Warszawa, przyjeżdżasz do Poznania, tutaj Poznań, który żyje Lechem, jesteś kibicem piłkarskim?
7: Nie jestem. Lubię oglądać tak Ligę Mistrzów, jakieś włączyć teraz na jakiś czas, natomiast nigdy takim stricte piłkarskim.
6: Stadionowym nie jesteś. No dobrze, ale masz jakoś teraz jakąś ulubioną drużynę na Mistrzostwach Świata?
7: Chyba nie. Chyba. Tak dla fanów bardziej oglądam wszystkie ciekawości.
6: Wiesz, dlaczego o tą piłkę zapytałem? Bo podobno od tej piłki zaczynałeś.
7: Tak, zaczynałem od piłki. W piłkę nożną grałem od 7 lat, od 6 lat, od pierwszej klasy podstawówki do 6 klasy podstawówki i równocześnie od 2 klasy podstawówki do 6 zacząłem również trenować koszykówkę. I po prostu już w gimnazjum był już taki natłok obowiązków wszystkiego, że musiałem zdecydować, w który sport, w którą stronę pójdę i wybrałem tą koszykówkę.
6: A dlaczego koszykówkę wybrałeś, a nie piłkę?
7: Często się nad tym zastanawiam, w sensie nie w jakimś negatywnym sensie, ale to był chyba taki jakiś impuls. Dobrze mi wtedy w koszykówkę szło. Znaczy ja też mam takie wrażenie, że w piłkę nożną też mnie najgorzej szło, tak jak teraz również gadam z kolegami byłymi z drużyny, ale po prostu poszedł wybór na tą koszykówkę.
6: A powiedz, w piłce też tematy rozgrywania pomocy, czy na jakiej pozycji wtedy grałeś?
7: Napastnikiem byłem zawsze.
6: Aha. Czyli, znaczy to też trochę twój charakter, bo też dynamika, dużo się dzieje, szybka gra.
7: Tak, byliśmy nawet pamiętam na turnieju, taki jest Remes Cup w Opalenicy, obok Poznania.
6: Tak jest.
7: I wygraliśmy ten turniej, pamiętam. Wtedy byłem 7 goli miałem, 8 miał Kruszelcy, więc byłem.
6: No proszę, a to z jaką drużyną wtedy byłeś?
7: UKS Jagiellończyk, Biała Polaska.
6: Aha. No to było takie pierwsze zetknięcie z Wielkopolską?
7: Tak mi się wydaje, no. Pamiętam ten turniej dobrze.
6: No tak zapamiętałeś, że teraz tu będziesz przez przynajmniej rok pracował i żył.
7: Tak.
6: Chcę trochę jeszcze nawiązać, słuchaj, do tej twojej przygody z Ekstraklasą, tych 7 meczów w Orlen Basket Lidze. Masz jakieś w planach jeszcze tam wrócić?
7: Szczerze mówiąc, teraz mam taki okres, że z sezonu na sezon skupiam się po prostu na tym, co jest teraz w danym miejscu. No i walczę, żeby było jak najlepiej. I zawsze po sezonie jest taki moment rozmyślania, szukania, jak ten sezon poszedł, co mogę zrobić lepiej. Po każdym sezonie, że tak mówię, myślę dalej, więc teraz ten sezon w pełni się skupiam na tej naszej pierwszoligowej koszykówce.
6: No to zapytam cię tak, powiedziałeś, że na rok umowa, wyobrażasz sobie, że możesz tu być dłużej niż rok?
7: Oczywiście, że tak, oczywiście, zawsze jeżeli podpisuję gdzieś w danym miejscu umowę, to ja też jestem takim graczem, że się mocno utożsamiam, tak samo było w Wałbrzychu. Mam bardzo dobre relacje i z chłopakami, i z kibicami. Świetne 2 lata. W Noteci również, tam gdzie jest bardzo dużo kibiców, to jest... Też mam z nimi bardzo, bardzo dobre relacje, więc jak najbardziej utożsamiam się z danym klubem, w którym gram, więc nie wykluczam takiej opcji.
6: No dobrze, bo też sobie to wynotowałem, że do sezonu w Polonii byłeś takim, można powiedzieć, talizmanem zespołów, bo gdzie grałeś, tam wszystkie łapały się na play-offy. Wspomniana Noteć, Górnik, Wałbrzych i Nysa Kłodzko. Na pewno wiesz, jak sobie robiłeś research i podpytywałeś o tutaj Enea Basket, że tutaj Enea od kilku lat bezskutecznie atakuje te play-offy. Teraz z tobą w składzie to się zmieni?
7: Mam nadzieję. No, dobrze wyłapałeś, bo ja też przed poprzednim sezonem zrobiłem sobie taki research i to właśnie nie tylko w pierwszej lidze, ale w każdym sezonie, czy to byłem w Ekstraklasie, czy byłem w drugiej lidze, czy w drugiej lidze, zawsze byłem w tych playoffach, dlatego teraz pierwszy sezon w Warszawie, jestem bez playoffów i pierwszy raz tak wcześniej sezon skończyłem.
6: Mhm. Czyli jest ta, jest ta sportowa złość, żeby jednak się to nie powtórzyło.
7: Jest. Szczególnie jak się już zagra w tych playoffach, to jest, no cały sezon czeka się na te playoffy, bo playoffy to jest zupełnie inna gra, no już każdy może wygrać z każdym, to już ta pierwsza liga też to pokazała i cały sezon czeka się na te playoffy, więc...
6: A mecze finałowe pokazały, jaka może być dramaturgia.
7: Dokładnie tak, więc jak najbardziej, no mój cel osobisty, pewnie klubu też, natomiast jakie są cele klubu, to się dowiemy już dokładnie sprecyzowane na początku sezonu, natomiast mój na pewno będzie walka o te playoffy, awans do playoffów.
6: To zupełnie na koniec chcę cię zapytać tak bardziej globalnie o tą pierwszą ligę koszykówki mężczyzn. Trochę w niej grasz, powiedz, czy ona się zmienia, czy ona się rozwija? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
7: Rozwija się cały czas. Z sezonu na sezon te drużyny, wydaje mi się, że to coraz lepsze. I to nie jest tak, jak było jeszcze, pamiętam, jak grałem w Wałbrzychu, to były 2-3 takie mocniejsze drużyny, można powiedzieć, że 2 takie, które aspirują do awans. Teraz jest, można wymienić 6-8 drużyn, które są naprawdę mocne. I jeszcze cały czas schodzą przecież zawodnicy z Ekstraklasy do pierwszej ligi. No pierwsza liga staje się coraz fajniejszym produktem, z czego bardzo się też cieszę, nie?
6: Mhm. No to mam nadzieję, że my też będziemy się z tobą cieszyć z tych play-offów w Poznaniu. Póki co wszystkiego najlepszego jeszcze raz na nowej drodze życia, bo jeśli chodzi o ślub. No i wracaj tutaj razem z małżonką bezpiecznie do Poznania i czaruj swoimi umiejętnościami.
7: Dziękujemy. Ja również się nie mogę doczekać.
6: Państwa i moim gościem dzisiaj był Jan Malesa, nowy koszykarz na Basket Poznań. Dzięki serdeczne.
7: Dzięki.
6: Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo.

tą drogą tylko do Mandalay i tylko zrobi Williamsem. Kończy się powoli popołudniowy program Radia Emaus, ale oczywiście zapraszam, byście zostali przy radioodbiornikach w naszym programie o 18 i 23.30 aktualności Radia Watykańskiego, 18.05 reportaż, o 20.05 wywiad z człowiekiem, o 21.05 wyrwani z niewoli. I o 22.05 spotkamy się ponownie. Zapraszam na 78. wydanie audycji Muzyka Celluloid. Zapraszam serdecznie na 22.05, a jutro słyszymy się kilka minut po godzinie 14. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Ja nie zapomnę o Tobie, to cytat z księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
2: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syro-malankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syro-malankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
3: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
1: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi, ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, między innymi w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
4: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.

0: Lotto.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: To jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
1: Kilka dni temu przeżywaliśmy pierwszą rocznicę beatyfikacji męczennika za wiarę księdza Stanisława Sztrajcha. W spotkaniu z reportażem, teraz na antenie Dobrego Radia Emaus, zapraszam Państwa do przeżycia raz jeszcze tej uroczystości beatyfikacji, do wspomnienia przynajmniej niektórych fragmentów uroczystej mszy świętej, podczas której został ogłoszony błogosławionym ksiądz Stanisław Sztrajch. Również w naszej audycji zapytamy, jak minął ten rok i co dalej, co z kanonizacją błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Gorąco Państwa zapraszam do wysłuchania reportażu Błogosławiony ksiądz Stanisław, rok po beatyfikacji, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Ksiądz Stanisław Sztrajch jest błogosławionym Kościoła katolickiego od roku. 24 maja 2025 roku na placu przed Katedrą Poznańską odbyła się uroczysta msza święta, która zgromadziła kilkuset księży i kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli, by modlić się wraz z delegatem Ojca Świętego Leona XIV kardynałem Marcello Semeraro na mszy świętej, podczas której ogłoszony został błogosławionym sługa Boży, męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław Sztrajch. Mówi się o nim męczennik za wiarę. Cała historia jego męczeństwa określana jest jako zbrodnia lubońska, ale tak naprawdę, co wielokrotnie podkreślał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, tutaj nie chodzi tylko o ten finał życia błogosławionego dziś księdza Stanisława. Chodzi o całe jego życie, jego gorliwość duszpasterską, jego oddanie na rzecz wiernych, jego umiłowanie Chrystusa i służba właśnie Jemu w rodzinach, w dzieciach, każdego człowieka szanował, każdemu dawał należną cześć i każdego kochał. Nikogo nie odtrącał. Nawet kiedy już zaczął szerzyć się komunizm w Luboniu, nigdy nie potępił publicznie tych ludzi, którzy szerzyli te ideologie. Dla każdego miał wielkie serce. Ludziom znajdował pracę, ludzi angażował do życia przy Kościele, pokazując im, że ich życie jest ważne. To naprawdę wielki człowiek, patron nie tylko kapłanów, ale i rodzin, bo, jak powiedzieliśmy, dla rodzin miał wielkie serce. Jak wyglądała uroczystość beatyfikacji? W tej audycji przypomnijmy sobie. Gorąco zapraszam, ksiądz Mariusz Sokołowski. We wstępie do mszy świętej beatyfikacyjnej ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński powiedział:
1: przeżywając beatyfikację w roku jubileuszu 2025, jako pielgrzymi nadziei mamy głęboką ufność, że dzisiejsza uroczystość nie tylko będzie przeżywana przez nas w atmosferze wiary, ale także na nowo rozpali w nas miłość do Boga i do ludzi oraz pogłębi w nas tchnące nadzieją przekonanie, że dobro nie tylko zwycięża, ale także otwiera okno miłosierdzia tym, którzy ulegli złu, i przywraca pokój ludzkim sercom. Tą nadzieję potęguje w nas także i to, że papież Leon XIV podpisał dekret beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Stanisława Sztrajcha 13 maja bieżącego roku, w dzień wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Fatimy, w 108. rocznicę objawienia zapraszającego do budowania trwałego pokoju w ludzkich sercach i między narodami. Te treści niech ożywiają nasze uczestnictwo w tej szczególnej uroczystości.

0: Jeszcze przed hymnem Chwała na Wysokości Bogu została wyrażona prośba o wpisanie księdza Stanisława Sztrajcha, sługi Bożego, męczennika za wiarę, w poczet błogosławionych.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, zwróci się teraz do księdza kardynała z prośbą o wpisanie czcigodnego sługi Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha, w poczet błogosławionych.
2: Eminentissime Domine, Ordinarius Poznaniensis, suam sanctitatem Leone humini me petit, ut venerabilem servum Dei Stanislaum Sztrajch, numero beatorum adscribere benignissime dignerat. Eminencjo, księże kardynale, Ordynariusz Poznański prosi Jego Świątobliwość papieża Leona, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodnego sługę Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha.
0: Zanim sługa Boży ksiądz Stanisław Sztrajch został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego, nastąpiło przybliżenie postaci sługi Bożego. Biografię męczennika z Lubonia odczytał postulator procesu, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller.
1: Ksiądz postulator odczyta teraz biografię czcigodnego sługi Bożego.
3: Ksiądz Stanisław Sztrajch urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Franciszek Sztrajch oraz Władysława z domu Biżyńska. Ich pierwszym dzieckiem był Stanisław, ochrzczony w bydgoskim kościele farnym, który otrzymał od nich staranne wychowanie religijne i patriotyczne. Miał jeszcze dwóch braci, Czesława i Kazimierza. Po ukończeniu 3 lat nauki w szkole powszechnej Stanisław uczęszczał do 8-letniego gimnazjum humanistycznego. Edukację zakończył już w wolnej Polsce świadectwem dojrzałości. W 1920 roku został przyjęty do seminarium duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, które kontynuował także w prymasowskim seminarium duchownym w Gnieźnie. 6 czerwca 1925 roku z rąk biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego diakon Stanisław Sztrajch otrzymał święcenia prezbiteratu. Pierwsze lata kapłańskiej pracy związane były z kontynuacją studiów na Uniwersytecie Poznańskim. Będąc jednocześnie kapelanem sióstr urszulanek, uczył także religii w szkole handlowej. Jako wikariusz pracował w 3 poznańskich parafiach pod wezwaniem świętego Floriana i Najświętszego Serca Jezusa, Bożego Ciała i świętego Marcina. Również dał się poznać jako prefekt męskim seminarium nauczycielskim w Koźminie. W 1933 roku otrzymał urząd proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Żabikowie. Od samego początku podejmował starania o wzniesienie w okolicy nowego kościoła we wsi Luboń. W 1935 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Jana Bosko, wyodrębniona z parafii żabikowskiej, której został pierwszym proboszczem. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił, otwarty na drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego, niósł pomoc i pociechę, czerpiąc siłę ze sprawowanych sakramentów świętych. 27 lutego 1938 roku o godzinie 10 ksiądz Stanisław rozpoczął mszę świętą z udziałem dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby jeszcze przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. Nagle niespodziewanie dla wszystkich wyskoczył człowiek z wysoko podniesioną ręką i strzelił dwukrotnie do księdza, mierząc w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później okazało, był tym śmiertelnym. Druga kula trafiła w podniesiony ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył, a po kilku sekundach zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały w plecy księdza Strajka. 3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana pod przewodnictwem biskupa Walentego Dymka. W uroczystościach wzięły udział najliczniejsze rzesze społeczeństwa, około 20 tysięcy ludzi. Również z rodzinnego miasta zmarłego z Bydgoszczy przybyły liczne delegacje tamtejszych stowarzyszeń i organizacji. Sława męczeństwa księdza Strajka trwała przez lata, choć w sposób ukryty przetrwała w czasach reżimu komunistycznego. Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym rozpoczęły się zaraz po jego śmierci. Niestety, już na samym początku napotkały obiektywne trudności związane z faktami historycznymi, które rozegrały się na terenie Polski. Najpierw wybuch II wojny światowej, a następnie usytuowanie naszej ojczyzny w ścisłej kontroli od Związku Radzieckiego. Ówczesna napięta sytuacja społeczna nie stwarzała dogodnych warunków do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz do zgromadzenia pełnej dokumentacji dotyczącej zbrodni lubońskiej i jej bezstronnego rozpatrzenia. Kościół katolicki w Polsce był jedyną niezależną strukturą społeczną w kraju, wobec której władze komunistyczne od samego początku toczyły walkę. Jawił się jako zagrożenie dla systemu poprzez swój ogromny wpływ na Polaków i zasadniczo ten stan trwał do upadku komunizmu w 1989 roku. Dopiero wtedy stało się możliwe podjęcie na nowo odpowiednich prac organizacyjnych procesu beatyfikacyjnego. Żywa opinia męczeństwa i świętości księdza Strajka oraz prośby wiernych przyczyniły się najpierw do przesłuchania 5 naocznych świadków zbrodni. Ponadto zgromadzono dokumenty z archiwum archidiecezjalnego w Poznaniu, publikacje książkowe i prasowe oraz pisemne oświadczenia i wspomnienia pozostałych świadków. W parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu na przestrzeni lat powstawały liczne inicjatywy duchowe w postaci modlitw i postów w intencji rychłej beatyfikacji. A podczas uroczystości kościelnych przypominało się i promowało osobę męczennika. Proces beatyfikacyjny prowadzony przez archidiecezję poznańską od 2017 roku od samego początku przebiegał zgodnie z wytycznymi Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Aby w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci lubońskiego proboszcza, poszczególne gremia wspomnianej dykasterii, to jest posiedzenie konsultorów historyków, kongres konsultorów teologów i w końcu kongregacja zwyczajna biskupów i kardynałów, wypowiedziały się pozytywnie, uznając, że śmierć męczeńska księdza Stanisława Strajka została mu zadana z nienawiści do wiary in odium fidei, co potwierdził promulgowany papieski dekret w maju 2024 roku umożliwiający beatyfikację.
0: Tak wyglądało i brzmiało ogłoszenie księdza Stanisława Strajka błogosławionym Kościoła katolickiego. Chwilę potem nastąpiło odsłonięcie portretu wizerunku nowego błogosławionego.
4: Z mandatu Ojca Świętego Leona odczytany zostanie list apostolski, w którym Jego Świątobliwość wpisuje w poczet błogosławionych czcigodnego sługę Bożego Stanisława Strajka, prezbitera i męczennika. Powstańmy.
5: Nos vota fratris nostri, Zygne Ioannis,
6: Siliski, arcybiskup i metropolite poznaniensis, necrom plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, ultorunque Christi fidelium explentes, de dicasteri de causantorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Stanislaus Traic, presbiter diocesanus, martyr, strenus pastor, fructifer apollo operum socialis caritatis auctor, fidelisque Evangelii, testis usque ad sanguinis effusionem, beati nomine imposterum appelletur, atque Dio vicesimo septimo mensis februari, quo in cielo tus est, quot annis in locis et modis iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Santum Petrum, die tertio decimo mensis mai, in memoria Beate Maria Virginis de Fatima, anno sancto bisvillesimo vigesimo quinto, pontificatus nostri primum, Leo, primus pontifex, decimus quartus.

0: My, spełniając pragnienia naszego brata Zbigniewa Jana Zielińskiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą dykasterii spraw kanonizacyjnych naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stanisław Strajch, prezbiter diecezjalny, męczennik, nieustraszony pasterz, owocnie pełniący dzieła społecznej miłości i wierny świadek Ewangelii aż do przelania krwi, był odtąd nazywany błogosławionym oraz aby 27 lutego, w dniu jego narodzin dla nieba, co roku jego wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 13 maja we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy w roku świętym 2025, pierwszym naszego pontyfikatu. Podpisał Leon XIV, papież.
1: Nastąpi teraz odsłonięcie wizerunku błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.

0: Po odsłonięciu portretu błogosławionego księdza Stanisława Strajcha wprowadzono jego relikwie na ołtarz. W tym czasie wyśpiewano hymn ku czci nowego błogosławionego.
1: Dziękujemy Bogu za świadectwo męczennika i prosimy o jego wstawiennictwo.

0: ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński i postulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller, wypowiedzieli podziękowanie za dar, jaki otrzymała archidiecezja poznańska i cały Kościół w Polsce w postaci nowego błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Ecclesia Poznaniensis sue sanctitati leoni gratia et devota. Patri Domini nostri Jesu Christi et Patri nostro, Deo uno et trino, gratias agit. Quod titulum beati hodie venerabili servo Dei Stanislao Strajch, presbytero et martyri confere dignatus est. Kościół poznański, wdzięczny i oddany Jego Świątobliwości papieżowi Leonowi, dziękuję Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszemu Ojcu, Bogu Trójjedynemu, iż zechciał przypisać tytuł błogosławionego słudze Bożemu Stanisławowi Strajchowi.
0: Od beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha mija rok. Kościół w Luboniu, gdzie służył i posługiwał męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław, od momentu beatyfikacji jest sanktuarium jemu poświęconym. Jak minął ten rok, co działo się i dzieje w parafii i w sanktuarium, jakie są plany, o tym opowiada gospodarz tego miejsca.
2: Ksiądz dr Tomasz Rogoziński, kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha w Luboniu.
3: 24 maja 2025 roku odbyła się beatyfikacja sługi Bożego księdza Stanisława Strajcha. Mija rok od tych wydarzeń, a tutaj w parafii, gdzie jesteśmy, w Luboniu, gdzie służył kapłan męczennik, ten kościół był ogłoszony jako sanktuarium błogosławionego męczennika. Jaki był to rok dla tej parafii?
2: Dla parafii był to rok i błogosławiony, i bardzo intensywny. Podjęliśmy wiele wysiłku, aby też przygotować nową Izbę Pamięci, która, jak mniemam, jak mam nadzieję, zostanie poświęcona już na jesieni bieżącego roku. Przyjmowaliśmy wielu pielgrzymów, pielgrzymki z różnych stron, nie tylko z naszej diecezji, ale także i spoza diecezji. Odpowiadaliśmy na wiele listów, korespondencji i z kraju, i z zagranicy, nawet z bardzo dalekich stron. Ludzie piszą do nas, proszą o jakąś pamiątkę, jakiś obrazek, cokolwiek związane z księdzem Stanisławem. Wręcz zadziwia nas to, że ta wieść o nowym błogosławionym rozeszła się tym lotem błyskawicy na wiele stron świata, w różnych kierunkach, i że tam możemy rzeczywiście teraz z tymi ludźmi także też korespondować i przekazywać tą dobrą nowinę o księdzu Stanisławie.
3: Możemy powiedzieć, że kult błogosławionego rozwija się.
2: Rozwija się, i to jest to naszą wielką radością, że rzeczywiście to sanktuarium żyje. Widzimy to każdego 27 dnia miesiąca, kiedy tutaj do sanktuarium spływają prośby, podziękowania, i w tych intencjach się modlimy. Każdy 27 dzień miesiąca to msza święta za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława. Po mszy świętej odprawiamy nabożeństwo, litania, modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego przy sarkofagu. Te prośby spływają nie tylko tak fizycznie przy sarkofagu, ale także spływają drogą internetową. Jest uruchomiona na stronie internetowej naszego sanktuarium także skrzynka, na którą można także, jeżeli nie możemy fizycznie być obecni tu w sanktuarium, ale możemy łączyć się tutaj duchowo, przesyłając także swoje prośby, swoje sprawy, swoje modlitwy tutaj do sanktuarium.
3: Przed beatyfikacją ksiądz pracował w tej parafii, był wikarym, ale po beatyfikacji został ksiądz nie tylko proboszczem, ale i kustoszem nowego sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Strajcha. Tak prywatnie dla księdza to wyróżnienie, jakiś zaszczyt, duma?
2: No, przyznaję, że było to miłe zaskoczenie, chociaż z księdzem Stanisławem kiedyś się umówiłem, że jeżeli będzie chciał, żebym tu został, to ja na pewno wyrażę zgodę, ale on musi mi pomagać. I widzę to rzeczywiście na co dzień, jak mi pomaga. Też musiałem zrezygnować z innych spraw, zadań, które gdzieś tam były, na rzecz sanktuarium, żeby tutaj też jak najwięcej móc zadziałać. Ale rzeczywiście dostrzegam to jego działanie. To, co najbardziej mi jakoś imponuje właśnie w postawie księdza Stanisława, to właśnie to poczucie misji i obowiązku, które miał. I też tak w tym duchu staram się też kontynuować misję tego pierwszego proboszcza, który zbudował właśnie tę świątynię, czyli błogosławionego księdza Stanisława.
3: Mówił ksiądz o przeniesieniu, o odnowieniu, czy może powiększeniu sali pamięci. To jeden z priorytetów księdza. Jakieś inne jeszcze plany na najbliższy bądź dalszy czas?
2: Poza tym, że przygotowujemy nową izbę pamięci, poza tym, że staramy się każdego miesiąca upamiętniać także tutaj księdza Stanisława, to sanktuarium pragniemy także też nadać mu taki rys duchowy, bo rozeznajemy cały czas też tego ducha naszego sanktuarium i widzimy, że to sanktuarium jest szczególnym miejscem modlitwy za kapłanów, za powołanych, o nowe święte powołanie kapłańskie, misyjne zakony, ale też i za kapłanów, którzy przeżywają jakiegoś rodzaju kryzysy i to jest miejsce, gdzie możemy ich omadlać. I dlatego też w każdy czwartek, Dzień Kapłański, Dzień Eucharystii, na zakończenie mszy świętej jest adoracja, godzinna adoracja, którą rozpoczynamy litanią za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława i także modlitwą za jego wstawiennictwem, zawierzając powołanych i nowe powołania kapłańskie. A więc to są te priorytety takie duchowe, bo chcemy, żeby rzeczywiście to sanktuarium tętniło takim życiem duchowym, żeby rodziły się nowe powołania. Omadlamy kapłanów, omadlamy siostry zakonne, bo też się cieszymy, że tutaj z naszej parafii wstąpiła do zgromadzenia zakonnego jedna z dziewczyn z naszego KSM-u. Już od roku jest u sióstr służebniczek. W tym roku będziemy przeżywać kolejne także prymicje. W ubiegłym roku przeżywaliśmy prymicje i w tym roku mamy kolejne prymicje, z czego bardzo się też cieszymy. A więc widzimy, że tu to działanie księdza Stanisława jest także na tej niwie powołaniowej i dlatego też zachęcamy, aby parafie tutaj przyjeżdżały i też tutaj modliły się o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Poza tym sanktuarium, no to miejsce oczywiście pielgrzymie, a więc miejsce pielgrzymek i tutaj do sanktuarium przybywają pielgrzymi. W roku 2025, a więc w roku beatyfikacji było to ponad 80 pielgrzymek w tym roku. Do maja 2026 roku to jest też kilkadziesiąt pielgrzymek, które już tutaj przyjęliśmy. Przyjeżdżają pielgrzymi i zarówno osoby starsze, ale też w średnim wieku przyjeżdżają także dzieci, młodzież szkolna, przyjeżdżają dzieci pierwszokomunijne. Teraz akurat w tym czasie majowym to także przyjeżdżają właśnie pielgrzymi w tym celu, aby tutaj swój biały tydzień przeżyć także na przykład jeden z wieczorów przeżyć tutaj przy błogosławionym księdzu Stanisławie. Kiedy pielgrzymi przybywają, no także chcą zawsze jakieś pamiątki, a więc to też przygotowaliśmy takie pamiątki też dla tych, którzy tutaj przybywają, żeby coś mogli ze sobą zabrać, żeby coś przypominało im o księdzu Stanisławie.
3: Kapłani też przyjeżdżają?
2: Kapłani również przybywają tutaj do sanktuarium. Cieszymy się, że przy różnych uroczystościach to grono kapłanów tutaj jest rzeczywiście obecne. I tak jak było teraz chociażby przy rocznicy beatyfikacji, że też tutaj uczestniczyli i wszyscy nasi biskupi poznańscy, to też piękny taki akcent, ale też i przybywają kapłani, aby tutaj się modlić i indywidualnie, a czasami właśnie także z pielgrzymami. Ale też zauważamy, że kapłani indywidualnie przyjeżdżają tutaj, aby przy sarkofagu błogosławionego księdza Stanisława pomodlić się, oddać swoje powołanie także Panu Bogu za jego wstawiennictwem, żeby on, kapłan, który starał się być takim wzorem duszpasterza, ale też kapłan, który był taki niezłomny, który potrafił stawiać czoła tym różnym problemom, z którymi trzeba się zderzyć w tym świecie, no jest takim wzorcem do naśladowania też i dla nas. I tutaj kapłani rzeczywiście przyjeżdżają, żeby też takiej siły, mocy ducha takiego też nabrać, spoglądając chociażby właśnie na postać błogosławionego księdza Stanisława.
3: Archidiecezja poznańska. Ja myślę, że cały Kościół w Polsce i Kościół powszechny cieszy się nowym błogosławionym już od roku, ale raz po raz da się słyszeć pytanie, nie wiem czy to do księdza proboszcza kustosza, czy bardziej do postulatora. Kiedy kanonizacja? No bo chyba tak to jest już logicznie, że po beatyfikacji gdzieś trwa ta modlitwa o, o to, żebyśmy mogli się cieszyć nowym błogosławionym już jako świętym.
2: O kanonizację modlimy się w każdą środę tutaj w sanktuarium podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zawsze to jest ta główna intencja, która nam przyświeca. Otrzymujemy, wiadomo, że przy kanonizacji potrzebny jest i cud. Świadectwa działania księdza Stanisława, jego wstawiennictwa otrzymujemy także w minionym tygodniu, także przy rocznicy, którą obchodziliśmy beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Otrzymałem takie świadectwa. One będą oczywiście weryfikowane i mam nadzieję, że też wkrótce, kiedy zostanie wyznaczony postulator procesu kanonizacyjnego, ruszy proces kanonizacyjny, to wtedy będziemy się mogli też cieszyć, że jest ciąg dalszy, że idziemy dalej w tym kierunku, aby też i ogłosić księdza Stanisława w przyszłości świętym Kościoła.
3: Gdyby ksiądz proboszcz Kustosz mógł na koniec zaprosić słuchaczy do odwiedzenia tego sanktuarium, no i oczywiście postaci księdza błogosławionego Stanisława Strajcha.
2: Moi drodzy, zapraszam serdecznie wszystkich do Lubonia, do parafii świętego Jana Bosko, do sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Zapraszam zarówno grupy zorganizowane, pielgrzymów z duszpasterzami, jak i też zapraszam indywidualnie, aby przyjechać. Sanktuarium to jest takie miejsce, to jest taka oaza duchowa, żeby przyjechać, wyciszyć się, pomodlić się. A tutaj ta świątynia, to miejsce przy księdzu Stanisławie sprzyja, aby rzeczywiście zatrzymać się trochę w tym pędzie tego zabiegania codziennego i oddać Panu Bogu przez stawiennictwo błogosławionego męczennika te sprawy, którymi żyjemy. Zapraszam, aby przyjechać i też te sprawy, które gdzieś tam w sercu tętnią, zostawić także na piśmie, żeby zostawić to przy sarkofagu. Będziemy się w tych intencjach także tutaj modlić.
3: Nie pozostaje nic innego, jak tylko wsiąść w samochód i przyjechać do Lubonia, do sanktuarium błogosławionego Stanisława Strajcha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem był proboszcz parafii świętego Jana Bosko i kustosz sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Strajcha, ksiądz dr Tomasz Rogoziński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać.
4: O kanonizację modlą się gromadzący się w sanktuarium księdza Stanisława Strajcha i my na koniec naszego spotkania pomódlmy się za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Panie Jezu Chryste, najwyższy arcykapłanie Nowego Przymierza, Ty przelałeś swoją najświętszą krew na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci za świadectwo kapłańskiego życia błogosławionego księdza Stanisława Strajcha, któremu dałeś palmę męczeństwa, aby jego krew przelana w Twojej świątyni umacniała ludzi w wierze i orędowała za nami. Jeśli to zgodne z Twoją wolą, udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez jego wstawiennictwo, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ksiądz Stanisław Strajch jest patronem kapłanów i rodzin. Dobrze, że mamy tego błogosławionego już od roku. Módlmy się o jego kanonizację. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

Reportaż w Radiu Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział czwarty, w którym pan Fok zdumiewa i wprawia w przerażenie swego nowego lokaja. Do godziny 7:25 Phileas Fogg zdążył jeszcze wygrać około 20 gwinei, po czym pożegnał swoich czcigodnych towarzyszy i udał się do domu. O 7:50 otworzył drzwi i wszedł na schody. Obieży świat, któremu dobrze utkwił w głowie rozkład dnia obowiązujący w tym domu, zdumiał się niezmiernie, widząc swego pana o tak niezwykłej porze. Według planu powinien on był zjawić się punktualnie o północy. Pan Phileas udał się do siebie. Po chwili rozległ się jego głos. Janie? Lokaj ani drgnął. Wołanie nie mogło dotyczyć jego osoby. Nie była potem odpowiednia pora. Janie! Powtórzył pan Fogg, nie podnosząc zresztą głosu. Już po raz drugi cię wołam, rzekł, gdy obieży świat z zegarkiem w ręku stanął we drzwiach. Przecież nie ma jeszcze 12:00, odparł obieży świat. Wiem. I nie robię ci wyrzutów. Za 10 minut jedziemy do Dover i Calais. Przylotny grymas ukazał się na pucułowatym obliczu Francuza. Nie miał wątpliwości, że zaszło tu jakieś nieporozumienie. Jaśnie pan wyjeżdża? Spytał. Tak, jest. Jedziemy w podróż dookoła świata. W tej chwili obieży świat zamienił się w żywy symbol graniczącego z osłupieniem zdumienia. Wytrzeszczył oczy, boleśnie podniósł brwi, opuścił ramiona, kolana ugięły się pod nim, ledwie zdołał wyszeptać. Dookoła świata? I to w 80 dni, uzupełnił jego pan. Jak więc widzisz, nie mamy chwili do stracenia. A bagaże? Wybełkotał obieży świat, nieświadomie chwiejąc w obie strony głową. Bagaży nie będzie. Mały neseser podróżny, w nim 2 wełniane koszule i 3 pary pończoch. To samo weźmiesz dla siebie. Resztę dokupimy w drodze. Zabierz także mój płaszcz nieprzemakalny i plet. Zaopatrz się w solidne buty. Zresztą chodzić będziemy mało albo wcale. Obieży świat chciał zaprotestować. Nie starczyło mu jednak sił. Wrócił chwiejnym krokiem do siebie i tam upadł na krzesło. Jęknął z głębi zbolałego serca. Masz, diable, kaftany. I to na mnie spadło, na mnie, który tak chciałem wreszcie odsapnąć. I machinalnie wziął się do pakowania. Dookoła świata w 80 dni słyszane to rzeczy? Czyżby jaśnie pan był trochę nie tego? Ale nie. A może to jakiś żart? Jedziemy do Dover, niech tam do Calais, na to zgoda. Prawdę rzekłszy, nawet nie powinno to specjalnie martwić kogoś, kto od 5 lat nie dotknął stopą rodzinnej ziemi. Kto wie, może zawadzi się o Paryż, do Diaska. Nie byłoby w tym nic zdrożnego zobaczyć znowu starą stolicę. Lecz szkoda gadać, taki nieruchaby pan zapewne nie zechce tam popasać. Swoją drogą, prędzej by się człowiek gromu z jasnego nieba spodziewał, niż tego, że pan Fogg, taki piecuch, taki domator, ni z tego, ni z owego wybierze się w podróż. O 8:00 obieży świat, wciąż jeszcze oszołomiony, zamknął starannie swój pokój i z niedużą torbą w ręku, w której mieścił się skromny zapas bielizny dla niego i dla jego pryncypała, stawił się przed obliczem pana Fogga. Ten był już gotów. Pod pachą trzymał rozkład jazdy, kolei żelaznych i statków na wszystkich kontynentach i oceanach, który miał mu dostarczyć informacji niezbędnych w podróży. Wziąwszy torbę z rąk służącego, otworzył ją i wsunął do wnętrza sporą paczkę banknotów. Nie zapomniałeś aby czegoś? Nie, proszę pana,

0: powozu, zanim jego pan, który zapłacił należność Stangretowi. W tym momencie do wysiadających zbliżyła się wynędzniała kobieta, w łachmanach, bosa, okryta postrzępioną chustką, w obszarpanym kapeluszu, z którego zwisała żałosna resztka pióra. Za rękę trzymała blade dziecko i prosiła o datek. Pan Fok wyciągnął 20 gwinei, które wygrał w wista i podając żebraczce, rzekł: weźcie to, dobra kobieto. Dobrze się stało, że was spotkałem. Obieży świat poczuł wilgoć pod powieką. Miejsce, które pan Fok zajmował w sercu swego służącego, znacznie się powiększyło. Weszli obaj do obszernej hali dworca. Tu obieży świat otrzymał polecenie nabycia dwóch biletów pierwszej klasy do Paryża. Gdy lokaj się oddalił, pan Filis niespodzianie natknął się na swoich pięciu przyjaciół klubowych. Jadę, panowie, rzekł do nich. Biorę ze sobą paszport. Wizy na nim będą świadczyły po moim powrocie, jakie kraje przebyłem. Ależ panie, zaprotestował z wielką uprzejmością pan Ralf, to całkiem zbyteczne. Pańskie słowo wystarczy nam aż nadto. A jednak tak będzie lepiej, stwierdził Phileas Fogg. A zatem kiedy powinien pan być z powrotem? Przypomniał mu Andrew Stuart. Za 80 dni w sobotę 21 grudnia 1872 roku o godzinie 8:45 wieczorem. Do widzenia panom. O godzinie 8:40 Phileas Fogg i jego służący zajęli miejsca w przedziale. Po 5 minutach rozległ się gwizd lokomotywy i pociąg ruszył. Noc była czarna. Mżył drobny deszczyk. Pan Fogg, wsunięty w swój kąt, milczał. Obieży świat, który nie otrząsnął się jeszcze ze stanu osłupienia, kurczowo przyciskał do boku cenną torbę z banknotami. Naraz, gdy pociąg zbliżył się do Sydenham, z piersi lokaja wydarł się rozpaczliwy okrzyk. Co się stało? Spytał pan Fogg.
1: Stało się, że w tym pośpiechu straciłem głowę i...
0: I co?
1: I zapomniałem zamknąć gaz w moim pokoju.
0: Cóż, mój chłopcze, odrzekł chłodno pan Fogg. Od tej chwili gaz pali się na twój koszt.
2: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: dobry, Paweł Kęska. Witam Państwa słonecznie. Trochę wakacyjnie, przedwakacyjnie. Piękny czerwiec, pogoda niesamowita. 20 parę stopni, zielono. Jestem nad Wisłą w porcie praskim. Okulary słoneczne, czapki z daszkiem i lekki plażing. Jak plażing, to na lody. Tak, lody. Ktoś mi niedawno powiedział, że Polacy mają kilka obsesji, a jedną z nich są lody. Lody na patyku, lody waniliowe, lody pistacjowe. Kiedyś nie było pistacjowych, ale już lody bananowo-szpinakowe to jest szaleństwo. A lody pomarańczowe z szałwią. Shake bananowo-szpinakowy. Marcepan, napoleonka, karpatka, wuzetka. Co Państwo na to? A wszystko, co dobre, ma jakąś swoją tajemnicę i zagadnąłem szefa, który najczęściej stoi za ladą i zagaduje klientów o te lodowe tajemnice. No i umówiłem się na wywiad. Więc dziś będzie słodko.
1: Porobili się takie lody, które są pewnie nowe.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jesteśmy w lodziarni, więc dziś będziemy po prostu kręcić lody chyba.
1: Tak, zaczynamy dzisiaj od lodów sorbetowych, bo dzisiaj jeździmy na sorbety i na robienie bazy.
0: A tu są zawsze inne lody.
1: Bo my te lody robimy codziennie. Przychodzimy do pracy rano, 7-8 godzina, do 12 robimy lody i dopiero o 12 otwieramy lodziarnię.
0: Ale codziennie trzeba wymyśleć, co będzie.
1: Bazę lodów mamy w głowie około 40-50 sztuk, a że w witrynie wychodzi 12-14 kuwet, to zawsze trzeba coś zmienić. Ale trafiają się też nowe pomysły. Klienci co chwilę przychodzą z takimi swoimi pomysłami, potem opracowujemy od tego jakieś recepturę, pomysł i robimy.
0: Czyli jak ktoś ma pomysł na lody, nie wiem, coś wymyśleć dziwnego na lody rabarbarowo-szałwiowe, to da radę.
1: Tak, natomiast to też musi pomysł chwycić. Dzisiaj na przykład, też nie ja, tylko mój pracownik zaproponował, żeby zrobić lody szałwiowe właśnie, ale z porzeczką.
0: Trafiłem.
1: Więc ona teraz czyści szałwie, koleżanka, ja zaraz dodam do tego porzeczkę i będziemy robić lody z tego.
0: A możemy tam...
2: Zapraszam
0: do środka. Zobaczyć, jak się kręci lody, proszę Państwa. Dzień dobry. To jest szałwia, tak?
2: Tak, to jest szałwia.
3: Można powąchać, sprawdzić, dotknąć.
1: To musimy tą szałwię wyczyścić z tych wszystkich ogonków. Potem ją umyjemy. Dodamy do tego porzeczkę, różnego rodzaju cukry i będziemy kręcić lody.
0: To jest szałwia zasypana cukrem.
1: Nie, to już jest to innego. To jest szpinak, bo tam będą lody ze szpinaku i z banana. One już są przygotowane tylko do zmielenia i do wrzucenia do fryzera. Przygotowanych mam na dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć smaków i nie wiadomo, bo być może zrobię jeszcze czekoladę na piwie. Piwo już kupiłem wczoraj i przygotowany jestem.
0: Czy to jest serio? Naprawdę?
1: Tak. Robimy to na bieżąco.
0: Ja jestem taki nieufny, bo jak czasem lubię lody, gdzieś idę i sobie próbuję, to najczęściej myślę sobie, okej, to są takie składniki, to są takie, ale tam ananasa nie widziały te lody, albo banana.
1: To jest ananas.
0: To prawda.
1: Nie jest nic innego, tu jest ananas. Tutaj mamy morele, bo promocja była. Wykorzystujemy takie sytuacje. Idziemy do sklepu, okazuje się, że na przykład wrzucili dużo moreli. Nakupiliśmy tych moreli dużo i robimy z tego. Tak samo.
3: Żeby
1: była zniżka na banany, robimy lody bananowe. No. Wykorzystujemy tego typu sytuacje do tego, żeby robić kolejne smaki.
0: Była taka moda kiedyś na takie lody ogórkowe, buraczkowe.
3: Z buraka i z...
0: Ale takie właśnie, powiedziałbym, wytrawne?
1: Robiliśmy lody z buraka. Niestety to jest dosyć niszowa sprzedaż. Chyba więcej poszło tych lodów w próbkach, w częstowaniu klientów, niż żeśmy tego sprzedali. Więc nie robię tego za często. Chociaż na przykład lody, które były ze szpinaku i banana, chwyciły. Pomysł podrzucił jeden klient, młody klient, 12-letni chłopak, Adaś, żeby to nazwać poradny shake, bo baba go tym rano karmi takim shake.

0: Myśmy tak to nazwali, i te lody chwyciły, i te lody, mimo tego, że ludzie podchodzą do nich niechętnie, ale jak spróbują, to te lody nam się sprzedają i one są dosyć popularne u nas.
1: To jak to jest z lodami, bo myślę sobie, że wiele osób sobie zadaje to pytanie, którzy akurat lubią na lody pójść w weekend, a tym bardziej tych, którzy chodzą w tygodniu. Często jest tak, że się robi z prawdziwych produktów naturalnych. No.
0: Metody są różne na robienie lodów. My robimy lody...
1: A częściej są jakie?
0: Nie chcę konkurencji swojej jakoś deprecjonować, ale są lodziarnie, które są lodziarniami otwartymi, gdzie można do nich zajrzeć. U nas na przykład jest przeogromna szyba. Można sobie zajrzeć to, co my robimy. Od rana tu siedzimy i nierzadko jest tak, że dzieci idące do przedszkola bądź wracające z przedszkola podczas naszej produkcji zaglądają, stoją przy szybie. My tu nic nie ukrywamy. U nas widać szałwie, widać miętę, jak robimy z niej, widać truskawki, owoce. Czasami jak robimy lody mleczne, to widać, że my to mleko używamy i nie ukrywamy tego, więc robimy takie lody, jakich nie musimy wstydzić.
1: No dobra, no tak pytam, tak serio. Jak powiem się, jak często się robi takie lody z naturalnych produktów?
0: My robimy je codziennie.
1: Nawet to wiem, a reszta świata? Nie chodzi mi o konkurencję, o cenę, a tak z ciekawości, statystyka.
0: No cóż, wydaje mi się, że wystarczy poczytać receptury bądź składniki lodów tych sieciowych i zagłębić się w niej. Wtedy widzimy, co tam w środku jest. Czy jest tam mleko w lodach śmietankowych?
1: Czy nie ma?
0: Ja myślę, że fajnie byłoby zajrzeć samemu. Nie chcę oceniać, ale jest wiele lodziarni na mieście, które robią dobrych składników. Ja znam lodziarnię, bo chodzę po tych lodziarniach, próbuję te smaki. Czasami się nawet tym inspiruję, bo jakiś smak ciekawy zobaczę, próbuję go zrobić samemu. I niektóre lody mi smakują. Ale próbuję robić je inaczej, bo robić po swojemu i tak, żeby nie smakowało moim klientom.
1: Dlaczego pan przyszedł na lody?
2: Bo jestem po sąsiedzku tutaj, mieszkam w okolicy i to są najlepsze lody w mieście.
1: W całym mieście?
2: No, w Warszawie. A często tu przychodzę i za każdym razem są praktycznie inne smaki.
1: A jak często?
2: O, raz dzień z reguły.
1: To dobry rytm, a jakie są najlepsze?
2: Słony karmel, którego na pewno nie ma. No i duże. A dzisiaj jest? A no to dobrze. No i... No różne miasta są po prostu. Wszystkie są wyborowe.
1: Jest jakiś sekret dobrych lodów? Jakie muszą być, by były dobre?
2: Znaczy, one nie są, jak to powiedzieć, takie przemysłowe, gdzieś tam z jakiejś fabryki, nie? Gdzieś tam w dużych ilościach robione. Są indywidualnie robione, to te właściciele jakieś tam, trochę już się poznałem, jakieś swoje receptury robi. I za każdym razem, jak przychodzę, często, gęsto są inne lody, inne smaki są jakieś. No i są wyborne.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: tak jest jakaś tajemnica?
1: Nie, tu nie ma żadnych tajemnic. Wszystko jest proste. Przede wszystkim lody to mleko, śmietanka i różnego rodzaju cukry. Bo są cukry mniej słodkie, są cukry bardziej słodkie, miody. Ja używam wszystkich. Oczywiście mam taką tabelkę rozpisaną, jaki cukier ma ile tego cukru w cukrze. Bo przychodzą klienci, mówią, że jakieś lody są dla nich za słodkie. Więc ja po takich uwagach próbuję tą słodycz tych lodów nieco zmniejszyć. Ale potem przychodzą klienci, mówią, że te lody są niesłodkie. Męczą mnie na przykład niektórzy pracownicy o lody z maczy. I nie jestem fanem maczy. Ale robię te lody, jak je próbuję, nie jestem nimi zachwycony. Nawet wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej. Ale przychodzą klienci i się tymi lodami zachwycają. Więc ja te lody robię.
0: Lody z maczy są w porządku. Czyli jedne są lepsze. Dlaczego?
1: Ja nie wiem, dlaczego moje lody miały być lepsze od innych.
0: Dlaczego są lepsze?
2: Szef tak naprawdę bardzo często stoi i mówi, ja sam nie wiem, dlaczego moje lody są takie dobre. Stoi z łyżką, z miseczką tych lodów, je i komentuje to tak. I sam do siebie się uśmiecham. Ja naprawdę bardzo często to słyszę. Na pewno wierzę w to, że po nocach nie śpi, serce wkłada w to i codziennie próbuje wymyślić coś nowego, to też ma ogromny wpływ na jakość tych lodów.
0: I serce.
1: Możliwe, że to chodzi o to, że się do tego przykładam. Przykładam się do wszystkiego, co w życiu robiłem. Skoro wymyśliłem sobie, że jednak będę robił te lody, to pomyślałem, że chciałbym, żeby one były takie, żeby smakowały klientom, a szczególnie dzieciakom. Mamy tu przedszkole obok, więc to są moi stali klienci. Bardzo ważni klienci zresztą.
0: I pewnie panie przedszkolanki.
1: Panie przedszkolanki chyba mniej, natomiast rodzice korzystają z tego, że dzieci zaciągają ich tutaj na lody. To nawet takie rysunki na chodniku były, gdzie jak trafić do lodziarni, malowane przez dzieci. I rodzice korzystają z tego. Przychodzą z tymi dziećmi i jedzą tak samo dużo, jak i te dzieci.
2: A czasem przyjechało mleka żywego i śmietany. To jest dowód na to, że używamy prawdziwego mleka i śmietany. Śmietanki, tak.
0: O, tu właśnie państwo wnoszą.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście przyjeżdżamy to. I my, chcąc zachować jakość po takim transporcie, bierzemy się do roboty i żeby zachować ciąg chłodniczy, musimy to mleko od razu spasteryzować i przygotować się do robienia bazy na dzień jutrzejszy. O ile dzisiaj robimy wszystkie lody sorbetowe, to jutro robimy lody mleczne. I od rana, od godziny 7:00 przychodzimy do pracy i zajmujemy się lodami mlecznymi.
0: No dobra, no to tak krok po kroku. Tutaj trochę urządzeń warczy, więc państwo wybaczą, jest takie dzwonienie, warczenie. Tak będzie, bo tutaj wszystko się chłodzi albo coś innego się tutaj robi. Co tutaj stoi?
1: A, no wprost to wielkie, to wielka bańka, to pasteryzator. To właśnie tam teraz będziemy wlewali mleko, cukry, śmietankę, no wszystko w odpowiedniej kolejności przy odpowiedniej temperaturze, żeby zachować pewnego rodzaju cykl produkcyjny. A później, jak już się to spasteryzuje, schomogenizuje, no to od jutra robimy tam lody mleczne. Obok stoi trochę większe urządzenie, to jest takie serce całej lodziarni, bo to jest frezer, w którym się tą skomponowaną bazę razem z różnymi dodatkami, w której robi się lody. Ja mam taki fajny frezer, który pozwala mi na dużo więcej, bo mam nad nim taki mały pasteryzatorek. I tam mogę sobie wszystkie próby, wszystkie nowości, wszystkie kombinacje, które sobie wymyślę, opracuję, policzę, przerobić i sprawdzić, co mi z tego wyszło.
0: Czyli zanim trafią do klienta, to wpierw jest seria testów.
1: No, zima jest serią testów. W zimę, kiedy u nas ruch jest mniejszy, robię tylko torty lodowe.
0: Ale w ogóle jakiś ruch jest?
1: Tak, przychodzą klienci, kupują lody na wynos. I to tam jest dziennie kilkunastu klientów. Każdy kupuje wtedy już te ilości większe, ale jest ich mniej. Ale ja mam wtedy dużo czasu na to, żeby pobawić się recepturami i wszystko, czego nie mogłem zrobić w lato, bo nie miałem na to czasu, to mogę sobie potrenować, poćwiczyć w zimę. Robię wtedy mniejsze ilości, ale robię je troszeczkę inaczej. Mam czas na dekorowanie, na bawienie się, na naukę.
0: Ile lat pan w tym siedzi?
1: Tak naprawdę to ja sprzedawałem przez 20 parę lat lody czyjeś. 7 lat temu namawiał mnie kolega na produkcję lodów. Zacząłem się tego uczyć, ale się nie zdecydowałem, bo okazało się, że te wszystkie sprzęty, wyposażenie lodziarni nie jest tanie. A półtora roku temu Właściwie to jest drugi sezon teraz. W różnych okolicznościach doszedłem do wniosku, że to jest teraz ten moment, ten czas, kiedy kupiłem sprzęty, zacząłem się uczyć przy pomocy kolegi, na jego sprzęcie najpierw, robiłem pierwsze lody, a potem jak już miałem pewnego rodzaju doświadczenie kilkumiesięczne, zacząłem kombinować, zmieniać pewne rzeczy, robić po swojemu, no i przyszedł czas na otwarcie lodziarni. Pierwszy sezon był całkiem fajny, przyjemny, dużo się nauczyliśmy, ale zima po tym sezonie pozwoliła mi dopiero na to, że wykorzystałem doświadczenie z pierwszego sezonu. To wszystko zacząłem sobie przetrenowywać, uczyć się, przerabiać te wszystkie receptury na ten nowy sezon. I chyba w tym sezonie te lody są chyba jeszcze lepsze niż były wcześniej.
0: I tu trafiłem, akurat lubię lody, i z kimś chodziłem po mieście i wzięliśmy sobie lodziarnię i patrzymy, o kurczę, jest jedna, która ma same piątki. Niesamowite, nie ma takiej w okolicach. No więc weszliśmy tutaj, bo tu po prostu były same piątki, czyli że są najlepsze. Z komentarzem czy bez?
1: To jest troszeczkę tak, że ja lubię obsługiwać klientów.
0: Tak.
1: I to, że są one są dobre, to ja słyszę codziennie. Słyszę codziennie po kilkanaście razy. I ile razy bym tego nie słyszał, za każdym razem się cieszę.
0: Tutaj teraz na ladzie stoi tak, czyli mamy szałwie, szpinak, truskawki, mamy banieczki z mlekiem świeżutkie, ładnych parę, naście kilo cukru. I teraz co się robi?
1: No teraz właśnie powinniśmy za chwilę zacząć to mleko wlewać do pasteryzatora, podgrzewać, no a potem stopniowo dodawać wszystkie inne składniki, no głównie różnego rodzaju cukry i stabilizatory, no bo jednak to wszystko musi się powiązać i połączyć. No a na koniec śmietankę. Śmietankę mamy też tutaj, dwie różne śmietany, ja je specjalnie łączę. Taki miałem jakiś pomysł, tak sobie to opracowałem. A te wszystkie rzeczy, które się nauczyłem, pospisywałem, a potem popróbowałem modyfikować.
0: Tutaj w tych lodach są często kawałki owoców. Te smaki są niesłychanie intensywne. A tutaj widzę, karpatka będzie?
1: Nie, to jest na górze, to ciasto zrobione, to jest na naszą napoleonkę.
0: Ale to są lody napoleonkę.
1: Tak, my robimy takie lody napoleonkowe. One się cieszą u nas dosyć dużą popularnością. W zimę wymyśliłem sobie taką całą linię lodów inspirowanych ciastami najróżniejszymi. Napoleonka trafia u nas się najczęściej, trafia się WZ-ka, trafia się sernik krakowski.
0: Zanawiam keks.
1: Keks, no niewykluczone, że ten keks się pojawi. Ale pojawiają się też wszystkie ciasta włoskie, desery włoskie, no oczywiście tiramisu, bo to takie najpopularniejsze, ale też zupa inglese, czy baba napolitańska ostatnimi czasy, więc to się wszystko trafia. A pomysły na te ciasta ciągle ktoś mi podsuwa. Czasami mówię żonie na przykład o tym, że pomysł mam na ciasta albo na desery włoskie, no to mi wyszukuje jakieś takie nowe, podsuwa mi, z czego one są w rzeczywistości zrobione i ja potem próbuję takie lody robić.
0: Ładnie dziś słońce, będzie ciepło.
2: Tak, mamy nadzieję, bo jest sobota, korzystam.
0: Ale pani też pracuje tutaj z klientami?
2: Tak.
0: Ale to jest fajna praca?
2: Bardzo. Ja nawet nie do końca traktuję tą pracę jak pracę, ponieważ przychodzę tutaj codziennie rano. Mnie witają mieszkańcy o wiele częściej niż w mojej dzielnicy i na mojej ulicy. Czuję się tutaj jak w domu.
0: Co?
1: Przygotowany do uwięzienia już.
0: To jak dzieło sztuki małe.
1: To jest sernik krakowski z przybraniem takim ala krakowskim, z rodzynkami oczywiście, a obok jest tort sachera. To taki nowy pomysł na lody. Podpatrzyłem go u kogoś na targach i pomyślałem sobie, że poczytam i zrobię swój.
0: Piękne jest to, bo tak, to jest głęboki brąz czekoladowy, pomazany fantazyjnie, nie przypadkowo, ale spontanicznie i pięknie białym tutaj czekoladą. I pół morelki leży, Picasso by się nie powstydził. Może nie Picasso, ale jakiś inny artysta.
1: Ja kiedyś dawno temu, 20 lat temu, pracowałem w gastronomii i robiłem tylko jedną rzecz. Ubierałem stoły, tak żeby się nikt ich nie powstydził. I pamiętam, że robiliśmy z moją ciotką, która miała taką firmę, i ja byłem tylko od jednej jedynej rzeczy, od ubierania fantazyjnie stołów. Przeniosłem te swoje doświadczenia na lody i mam nadzieję, że oprócz tego, że są smaczne, to wyglądają też smakowicie.
0: A kto przychodzi na lody?
2: Najczęściej przychodzą mieszkańcy. Przyjeżdżają też z różnych dzielnic, ponieważ dowiadują się pocztą pantoflową o nas. Przyjeżdżają spoza Warszawy. Odwiedzają nas też turystycznie osoby z innych miast. Niedawno był człowiek z Norwegii, motocyklista. Dowiadują się o nas i przychodzą z ciekawości, są zachwyceni. To wszystko jest prowadzone ochami i achami. Taka jest reakcja na lody. Szczególnie kiedy dajemy do testowania smaki, bo jest to taka tradycja i zasada naszego lokalu, że każdy klient, który jest oczywiście chętny, jest częstowany naszymi lodami, bo musi koniecznie zapoznać się z nowymi smakami. Ponieważ kolejną naszą zasadą jest to, żeby codziennie były jakieś nowe smaki. Po prostu tak lubimy, nie nudzić się.
0: Tu są takie szpatułki na ladzie i ja to wiem, że klient stąd nie wyjdzie, jak pięciu nie spróbuje.
2: Dokładnie tak. To są nowości i tradycyjne smaki też u nas się pojawiają, z tym, że szef bardzo lubi dodać coś od siebie. Trochę soli, trochę pieprzu, żeby podkreślić jakieś naturalne smaki. Lubi właśnie tak się bawić.
0: Pani lubi lody?
2: Czy ja lubię lody? Szczególnie w naszym lokalu.
0: A jakie są najlepsze?
2: Najlepsze są wszystkie, ale mam parę też ulubionych smaków. To jest tarta limonkowa, która pojawiła się w tym roku. Uwielbiam ten lód. Tort Zachera, połączenie sorbetu czekoladowego i sorbetu morelowego i do tego jeszcze dżem morelowy. A propos dżemów, to bardzo często, jeśli jest możliwość, robimy je sami. Po prostu dodajemy owoce z wodą, cukrem, gotuję to. Szef tylko prosi, żebym ważyła cukier koniecznie, bo ja czasami o tym zapominam, bo ja dopiero uczę się tego. Tak, i używamy też właśnie naszych dżemów do dekoracji lodów, ponieważ chcemy robić wszystko tak, jakbyśmy robili to właśnie dla naszej rodziny, dla siebie, bo też tak traktujemy naszych klientów. Bardzo lubimy z nimi rozmawiać, witać ich, uśmiechać się do nich, ponieważ w odpowiedzi dostajemy też uśmiech, miłą rozmowę, mnóstwo przemiłych komentarzy, na które też lubimy bardzo odpowiadać. To jest nasza kolejna pasja. Odpisywanie w ciekawy sposób i śmieszny na komentarze naszych klientów. Pozytywne. Bo takie tylko dostajemy ostatnio. Bardzo nas to cieszy, ponieważ bardzo się staramy, wkładamy serce i dostajemy taką odpowiedź pozytywną, co nas bardzo motywuje.
0: Dziękuję. A to co?
1: To jagodzianka. Bakalie, płatki i koniecznie pistacje.

0: Proszę? To ananas i który?
1: Dlaczego akurat tu państwo przyszli na lody?
2: Przypadkiem przechodziliśmy i zobaczyliśmy, że jest lodziarnia.
0: Tak?
2: Zupełny przypadek.
1: A dlaczego się chodzi na lody?
2: Bo smakują.
1: A jakie są najlepsze?
2: Nie wiem. Różne smaki. To zależy od lodziarni. Zaraz zobaczymy, ocenimy te lody. Wygląda na nowy zakład z lodami, więc będziemy testować.

0: siedzimy sobie teraz przed lodziarnią. Fantastyczne słońce jeszcze w miarę wcześniej. Dziś będzie bardzo ciepło. Ilu przyjdzie klientów dzisiaj?
1: No, dziś będzie, powiedzmy, umiarkowany ruch. Trudno powiedzieć. Myślę, że z 500? Może będzie.
0: 500 klientów? Pan lubi klientów.
1: Ja nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z obsługiwaniem ludzi. Nawet powiem więcej. Ja lubię obsługiwać ludzi. Lubię z nimi rozmawiać i wydaje mi się, że robię to chyba dobrze. Mam pracowników dosyć dużo, bo około 30 w różnych miejscach. Takie szkolenia pracownicze z obsługi staram się im prowadzić raz na jakiś czas. I niewielu jest takich, którzy jednak umieją wykorzystać ten swój potencjał rozmowy z klientami, ale trafiają mi się tacy. Teraz pojawił mi się młody chłopak, który świetnie obsługuje ludzi, świetnie z nimi rozmawia, ma dobre relacje z nimi. Pracuje ze mną pani Natalia, która też uważam, że jest stosunkowo otwartą i świetnie znajduje się w takiej obsłudze.
0: Można jakoś odczytać, patrząc na tego, nie mówię klienta, bo to słowo nie jest dobre chyba, człowieka, który przychodzi, malce, który się rozgląda gdzieś po kątach, czego potrzebuje?
1: Właściwie każdy, kto przychodzi, jest innym człowiekiem, każdy ma inne potrzeby. Nie staram się na siłę im czegoś sprzedać. Natomiast chcę, aby klient, który przychodzi do mnie do lodziarni, kupił to, co mu smakuje. I po to też tymi lodami ludzi częstujemy na początku. Kiedy ktoś na przykład myśli, że smakują lody bakaliowe, to ja wychodzę z założenia, że on dobrze jest, jeśli ich spróbuje. I bo wtedy wie, czy na pewno to są te lody bakaliowe, których szuka, czy szukał czegoś innego. Staram się też dać mu alternatywę. Częstuję go bakaliowymi i na przykład chociażby napoleonką. I on wtedy wie, które są dla niego właściwe.
0: A to naprawdę tutaj przy tej ladzie można przestać trochę czasu i 5 smaków czy 6 spróbować. Pan się w ogóle nie spieszy w ogóle. Było 5, to jeszcze ze 3.
1: To zależy. Jeśli klientów jest dużo, no to staram się robić to tak, żeby to było w miarę sprawnie, a jednocześnie, żeby wszyscy mogli sobie coś przetestować. Jeśli mam czasu więcej, bo akurat w tym momencie kolejki nie ma i mogę kogoś poczęstować większą ilością smaków, to ja to robię. Ja się po prostu chcę pochwalić. I chyba tak trochę jest, że ja się chcę chwalić swoimi lodami. Uważam, że wiele z nich jest takich innowacyjnych pomysłów na smaki, chociażby te smaki, które imitują nam ciasta i że mam się czym pochwalić i chcę to robić. Dlatego też zatrzymuję tych klientów przy tej ladzie kilka minut dłużej niż powinienem czasami.
0: No dobra, skąd się to w ogóle wszystko wzięło?
1: Pomysł na lody?
0: No.
1: Zacząłem handlować lodami dawno, dawno temu, bo już to chyba 24 lata temu. Wtedy handlowałem lodami sieciówkowymi. Miałem punkty zlokalizowane w Zoo czy w Wilanowie. A później zaczęło się od tego, że jeden z moich kolegów lodziarzy zaczął robić lody sam i zaczął proponować mi przejście na taką własną produkcję.
0: Czy jest taka budka z lodami, na przykład w Zoo albo w innych miejscach, bierze się od jakiegoś, nie wiem jak to się działa, jakiegoś hurtownika czy jakiegoś dystrybutora i po prostu się dowozi tam, nie wiadomo jak to jest do końca robione i co to tam do końca może jest albo wiadomo, ale to nie jest to, co by się chciało.
1: Kiedyś, 20 lat temu, to ta jakość lodu wszędzie była bardzo fajna. Potem to wszystko ewoluowało.
0: Czyli siadło?
1: Trochę siadło, tak. Myślę, że nawet trochę bardziej. To wszystko to się wypłaszczyło, te smaki też są takie troszeczkę bardziej płaskie. Bo też realia nasze trochę zmusiły ich do pewnych posunięć.
0: Czyli szybciej i więcej?
1: Trochę szybciej, trochę więcej. Tutaj trzeba ciąć koszty. Tam są koszty większe z innego tytułu. No, koszty pracownicze, to wszystko rośnie. A jednak wszyscy muszą zarabiać i dlatego te lody smakują tak, jak smakują. Pomysł, kiedy kolega rzucił mi taki o tym, żeby robić własne lody, podchwyciłem, zacząłem się uczyć, no ale jednak koszty otwarcia produkcji były dla mnie za wysokie i brakowało mi impulsu, żeby jednak przeskoczyć na ten kolejny etap. Półtora, dwa lata temu dostałem takiego...
0: I tą klientki.
1: No niestety jeszcze mamy zamknięte, bo jeszcze nie mamy zrobionych lodów, choć część już rzeczywiście możemy wystawić.
0: Tutaj dwie pani, jedna pewnie mama i córeczka w takim... z rolkami, akurat dobry moment, żeby przyjazdem wpaść. No dobra, i co? I jak tam z tym sprzętem?
1: Potem okazało się, że przecież są leasingi, są banki, da radę to wszystko przeskoczyć.
0: A to jednak ryzyko.
1: Zawsze biznes to ryzyko, jaki by to nie był, czy będzie to odpalać lodziarni, czy na przykład punktu z butami, czy szewc, wszystko jest ryzykiem.
0: No dobra, pan jest tu z Pragi.
1: Tak, ja wychowałem się na ulicy Strzeleckiej, na Stalowej. Te okolice nie są mi do końca obce. Ja swoje pierwsze kroki w handlu to miałem na bazarze Różyckiego w latach 80. Kontakt z klientem, sprzedaż, czegokolwiek na bazarze nie jest mi zupełnie obca.
0: No a to też takie złote czasy i brutalne trochę 80. przełom, szczególnie przełom był bujny, można powiedzieć, bo się otworzył świat. Jak się otworzył świat, to ten świat przypłynął i też ta dynamika, powiedzmy sobie, Różyca była niesamowita.
1: Tak, ja pamiętam, jak moi koledzy z klas nieco wyższych w mojej szkole jeździli do Turcji, przywozili jakieś ciuchy, a ja potem te ciuchy od nich odkupowałem, stałem na bazarze i nimi handlowałem. No i no, z powodzeniem. Pierwsze to moje kroki w handlu to jeszcze był, jak byłem 7-8-latkiem i z babcią handlowałem kwiatami na różnych bazarach. Więc to były moje pierwsze kroki takie z obsługą klienta, kiedy słuchałem tego jak babcia, bo ja zachowuję się jak ona prowadzi interes, jak ona handluje, a potem to wszystko wykorzystywałem już na przykład na tym bazarze Różyckiego, czy później na Skrze, kiedy był tam taki bazar i tam się tego wcześniej uczyłem, a później to wykorzystywałem i to były moje pierwsze kroki tutaj właśnie.
0: No i co potem, Różycu? 80-90 to początki, kurtki z Turcji, babcia, kwiaty i co?
1: Aj, było różne. Ja pracowałem też w urzędzie celnym, byłem celnikiem przez chwilę, a później okazało się, że jest szansa kupienia pawilonu w ogrodzie zoologicznym, w starej budki takiej drewnianej. Podpisałem umowę, zdobyłem pieniądze, kupiłem ten pawilon i handlowałem tymi lodami, wprowadziłem własne gofry. I te gofry tam szły. Otworzyłem jedną pawilon, potem kolejny pawilon w zoo. Potem okazało się, że taka stara koleżanka mojego taty nie chce się jej prowadzić do takiego lokalu gastronomicznego w okolicy Wilanowa. Otworzyłem tam kawiarnię z lodziarnią. Jednak nadal były to wszystko lody sieciówkowe. Chciałem otworzyć kolejne lokale. Natomiast cały czas jednak handlowałem tymi lodami czyimiś. Dwa lata temu dostałem komentarz taki na Google'ach odnośnie tej lodziarni, że fajnie miejsce, fajne gofry, ale czemu te lody sieciówkowe? Szukałem lokalu na to, żeby tę produkcję otworzyć. Oczywiście sentymentem wróciłem do Pragi i zacząłem szukać lokalu na Stalowej i byłem blisko temu, żeby ten lokal tam właśnie otworzyć, na Stalowej. Ale jedna z moich pracownic przyjechała tego dnia z takim szumnym hasłem Port Praski. No, czemu nie? Spróbujmy, poszukajmy. Zostawiłem ją na jednym rogu Portu Praskiego, przedtem na drugi. Zaczęliśmy szukać lokalu. Okazało się, że jest kilka lokali. To, że jest tutaj nowe osiedle, jest przedszkole, jest dużo młodych ludzi. Pomysłem na to, żeby to była lodziarnia przy otwartej szybie, gdzie można sobie zajrzeć i popatrzeć, jak wygląda produkcja, to był pomysł dyrektora administracji tutejszego.
0: Bo trochę jak w pizzerii jest, czy też w różnych lokalach, że można przez szybę spojrzeć, jak się robi te lody.
1: Tak, u nas tak właśnie jest. Ja pierwotnie chciałem tutaj wstawić taką mleczną szybę, gdzie będzie tylko reklama, że jest lodziarnia, a zapytał siebie dyrektor, czy ma pan czego się wstydzić? Mówię, no nie, to niech to będzie otwarte. I dzieciaki, które wychodzą z przedszkola z rodzicami, stoją przy tym oknie, nosy takie dosyć przyklejone i patrzą, jak my wyjmujemy lody z frezera. To potem ktoś od nas wychodzi i te dzieci jeszcze częstuje tymi lodami. To też jest fajna dla nich frajda.
2: Tak, czyli na polałka.
3: Na polałka
2: i jagodzianka. Dobra.
0: Dlaczego pani przychodzi na lody?
3: Ponieważ lubię lody, dobre lody. Niby mam nadzieję, że tu są robione na miejscu, tak? Robię na miejscu, bo takie preferuję, a ponieważ mi córka powiedziała, że są dobre lody, jestem po raz pierwszy jestem tutaj, więc zaraz będę smakowała i zobaczę, co tu się, jakie tu są smaki, jak, więc przybiegłam tutaj.
0: A tu z daleka, że tu gdzieś blisko?
3: Z Rzeszowa przyjechałam.
0: To kawałek.
3: To troszeczkę kawałek, także zostaję tutaj do końca tygodnia i wsiądźcie na lody.
0: A jakie smaki są w ogóle najlepsze?
3: Dobra pistacja, dobra czekolada i dobra kawa, to lubię.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Chciałem się zapytać o tą Pragę, bo Państwo tego może nie wiedzą. Ulica Stalowa dziś piękna ulica, natomiast chciałem powiedzieć przed wojną, ale w latach 80. czy 90. jak to się mówiło, to była mordownia. Może to były mity, ja byłem z drugiej strony Wisły, ale że tam po godzinie wieczornej się nie wychodziło raczej, żeby pochodzić. Jakie to były lata w ogóle? Gdzieś 80., 90. tu na Pradze. Ona dziś jest fantastyczna. Lofty, drogie lokale, artyści. Bohema, można powiedzieć, kawiarnie. Kiedyś to był inny świat.
1: Ja myślę, że to wiele z tych mitów, które krążą o Pradze, to właśnie tworzą je ludzie, którzy byli spoza Pragi.
0: Z drugiej strony Wisły.
1: Z drugiej strony Wisły. Dla Prażan to był miejsce zamieszkania, gdzie wszyscy się znaliśmy. Gdzie jak wychodziłem i na przykład z kolegami krzyczałem, bo myśmy się świetnie bawili jako dzieciaki, wychodziła sąsiadka, pani Gienia, wychodziła i krzyczała: Darek, zamknij się, bo pójdę po mamę. I wszyscy się znaliśmy. Ja wiedziałem, że jak ona tak mówi, to ja muszę iść gdzieś dalej się pokrzyczeć, dalej się pobawić, bo taki jest klimat tego miejsca i na pewno tak będzie. Natomiast była sytuacja, kiedy moja mama miała problem, żeby mnie odebrać z przedszkola, to pani Gienia szła do przedszkola i mnie odbierała. No. Klimat tego miejsca był taki, że wszyscy się znali, wszyscy się szanowali, stworzyliśmy jako społeczność.
0: Port Praski jest wybudowany z takich, to są nowe budynki, ale ceglane. To nie przypadek, to jest stylizacja trochę pewnie na tą część miasta, no bo Praga w Warszawie ma to szczęście, że jest tutaj dużo starych budynków. Po drugiej stronie powstanie warszawskie zmiotło miasto, a tutaj zostało. One są czasem nieodremontowane jeszcze, czekają na swój moment. Wiele jest pięknie już odrestaurowanych. No ale jak pan tutaj dorastał na pracy, to co się stąd wynosi?
1: Ja myślę, że najważniejsze dla mieszkańców Pragi jest to, że wszyscy, którzy tutaj mieszkaliśmy, żyliśmy na podwórkach. Myśmy wszyscy nawiązywali kontakty ze sobą, myśmy wszyscy się znali. Znaliśmy swoje rodziny, swoje przypadłości, swoje wady, swoje zalety. I te społeczności praskie, one były dosyć szerokie. No. Teraz wszyscy są pozamykani w swoich mieszkaniach, w swoich domach. Nikt nie wie o sąsiedzie zbyt dużo. I wtedy na podwórku znali się wszyscy.
0: Stąd ta otwartość na klientę.
1: Może jest to jakiś właśnie efekt tych zażyłości sąsiedzkich i tych rozmów, no bo te społeczności były duże, mieszkania były małe, więc wszyscy rzeczywiście byli na tych podwórkach i na balkonach siedzieli i się... To stąd też się znaliśmy. Może jest to jakiś efekt tych sąsiedzkich zażyłości.
0: Jeszcze chciałem zapytać o ten bazar Różyckiego. On jest legendarny zupełnie. W Warszawie na pewno jest legendarny. To jest takie miejsce, gdzie już nie ma od jakichś lat, ale od na pewno 60., może wcześniej, może przed wojną w ogóle jeszcze, co? Tam było życie?
1: No i ja nie pamiętam czasu przed wojną.
0: Wiem, ale to...
1: Nie było, ale odkąd pamiętam, to jeśli chciało się zrobić jakieś zakupy, kupić towary, których nie było w sklepach, na Różyku zawsze były. Tam były miejsca, gdzie można było kupić warzywo, owoce, kurtki, złoto i różne inne precjoza, więc to miejsce było takie, gdzie jak już ktoś miał pieniądze i chciał coś kupić, no to wylądował na Różyku. A ja będąc młodym człowiekiem, to też tam wylądowałem w pewnym momencie swojego życia. I ten Różyk był takim moim miejscem, gdzie po szkole zawsze się odnajdywałem gdzieś. Właściwie go nie ma, bo to już zostało parę starych but. Ktoś próbował to jakoś unowocześnić, powstało kilka nowych but, ale to wszystko straciło klimat, życie. Nawet nie mam ochoty już tam jeździć w to miejsce.
0: Port Praski to jest kilka pięcio-sześciopiętrowych budynków, pięknie, nowocześnie pobudowanych, z balkonami. Pewnie drogie miejsce do życia. Tak sobie wyobrażam, tu jak się spojrzeć, z niektórych z nich widać Stadion Narodowy, Wisłę i drugą stronę, tak powiedzmy sobie, wydaje się bardziej nowoczesną, za Wisłą. Port Praski nie przypadkiem, bo mi się wydaje, że tam kiedyś w ogóle barki z towarem przypływały przed wojną i że tutaj życie wiślane trwało jakieś.
1: Były takie szlachtuzy przed wojną. Tutaj pędzono bydło. Tutaj w tych szlachtuzach je oprawiano.
0: Czyli takie żydowskie ubojnie.
1: Tak, żydowskie ubojnie i tutaj nimi handlowano. Między tą ulicą Krowem a ulicą Wrześnińską jest około 300 metrów. Więc to był dosyć teren rozległy, gdzie to wszystko się działo. Ja już pamiętam, jak tutaj po środku stała taka biała wiata, nigdy nie wiedziałem, do czego to służy. To jest w ogóle. To znaczy, jako fajne miejsce do zabaw takich dziecięcych mogło służyć. A okazuje się, że to była wiata, gdzie tutaj wykładano te mięso i nim handlowano w tamtych czasach.
0: Czyli to jest kawał historii przedwojennej? To fantastycznie, bo ten port praski, przewożone towary. Porty zawsze były trochę oknem na świat, nie? Ale życie jest bujne. A klienci przyjeżdżają też tu ze świata?
1: Do mnie konkretnie na przykład tak. Ja się spotykam z tym, że na przykład ktoś przyjeżdża, no nie mówię już ze świata, ale chociażby Legionowo, Piaseczno. Przyjechała klientka z Poznania, która wyczytała w internecie, że tu są dobre lody. Przyjechała i specjalnie podczas tej swojej wizyty przyjechała do nas na lody. Miałem takich klientów z Poznania, miałem z Gdańska, ale te dwa przypadki akurat utkwiły mi w pamięci, że byli ci klienci.
0: Jak jest sekret dobrych lodów? Ja nie pytam o jakieś tajne receptury. Nie wiem, o co pytam w sumie. To może pan wie lepiej.
1: Ja w sumie też do końca nie wiem. Chyba chodzi o to, że staram się robić to rzetelnie. Jeśli ktoś mi powiedział, że będzie dobrze, jeśli zrobię to w ten i ten sposób i będę się tego trzymał, to ja to robię. Na przykład mój dostawca mleka i zapytałem go o jakąś konkretną lodziarnię, czy on bierze takie mleko. On mówił mi, że tak, brał 2 lata temu takie mleko. Teraz już nie, teraz bierze inne mleko. To sobie myślę, to może to dlatego te lody już u niego nie są aż takie dobre. Może dlatego, czytając komentarze, czytam, że ktoś napisał, że kiedyś to było dobrze, teraz jest gorzej. No to ja myślę sobie, że chyba tak nie będę robił. Że jeżeli wybrałem jakąś drogę i opracowałem sobie recepturę i ta receptura powoduje, że te lody są smaczne, to może będę się tego trzymał i tak robię. I skoro widzę, że ludzie, którzy przychodzą do mnie, moi klienci, już coraz bardziej zaprzyjaźnieni ze mną, mówią o tym, że wszystko jest fajnie, że im smakuje, albo nawet niektórzy mówią, że jest lepiej niż było na początku, to znaczy, że to jest dobry kierunek i nie ma co zmieniać. Lepszy jest rogiem dobrego, jak mówią to niektórzy. Nie próbuję zbytnio unowocześniać, choć jeśli wprowadzam nowe smaki, no to nad nimi pracuję trochę inaczej i jeżeli okazuje się, że jest lepiej, smaczniej, że klienci do nich wracają i pytają się o te smaki, to wtedy próbuję je powielać i powtarzać.
0: Jesteśmy w Warszawie. Warszawa, nie ma wielu warszawiaków, taka to historia. Na Pradze bardziej, a pana korzenie skąd?
1: Moja babcia, prababcia. Tego, co wiem od mojej babci z kolei, to mieszkanka Woli. Dziadek był jednym z budowniczych pracowników na budowie podczas budowy mostu Kierbedzia. No niestety, podczas tej budowy miał wypadek, spadł z jakiegoś rusztowania. Skończyło się to urazem kręgosłupa. Niestety nie było na czynsz i zostali śmietowani z Woli na Nopol. Dziadek leżał, a babcia musiała dorabiać sobie od bogatszych ludzi, zebrając prania, zanosząc do Magla i w ten sposób utrzymywała 7-osobową rodzinę. Bo dziadkowie moi mieli 7 córek. Natomiast ze strony moich rodziców to wiem, że mój pradziadek pochodził z Łukowa, ale już dziadek mieszkał w Warszawie z babcią, mieszkali na ulicy Złotej przed wojną, a później już potoczyło się już, jak standardowo.
0: Stalowa. Pamięta pan jakieś smaki lodów z dzieciństwa?
1: Pewnie. Na Skoczylasa wtedy było kino i vis-a-vis była taka lodziarnia, gdzie kiedy otwierali lodziarnię, to stał taki ogonek kilkadziesiąt chyba osób, głównie dzieci i rodziców i były chyba tylko 3 smaki. Takie nakładane taką gałkownicą. Oczywiście śmietanka, truskawka, czasami jakaś wanilia bądź czekolada, ale wybór nie był wielki. No i oczywiście, kiedy chodziłem z ojcem nad Wisłę, bo kiedyś plażowało się nad Wisłą, jak ja byłem dzieckiem, to takie były czasy, i chodził taki człowiek z takim wielkim kufrem białym i krzyczał lody Bambino i tata mi takie lody kupował. To są czasy moich lodów.
0: One były najlepsze, czy to są lepsze?
1: One były rewelacyjne. Natomiast czy one były lepsze? Nie, one były po prostu inne. Na pewno dla dziecka, które ma 5, 6, 7, 8 lat, to było niebo w gębie. To było coś wspaniałego. Takie lody kupione okazjonalnie, raz na tydzień, to było wielkie wydarzenie.
0: Domyślam się, ile nieba w gębie pan dzieciakom tu z okolicy i z przedszkola narobił.
1: Ja mam nadzieję, że tak jest. Czasami też widzę, jak te dzieci wychodząc z przedszkola, biegną do tej lodziarni i stoją przed tą lodziarnią i czekają, aż ci rodzice za nimi nadążą. Czasami też przychodzą, rodzice oczywiście próbują te dzieci podsadać, czytają, jakie są smaki i tak te dzieci wbierają śmietankę. To rodzice raczej szukają takich innych unowocześnień, takich, nazwijmy to, udziwnień smakowych.
0: Jest jakiś smak warszawski?
1: Trudno powiedzieć, czy smak warszawski. Ja na przykład wychodząc z takiego założenia, że będę robił lody, które są o smakach ciast, no to opracowałem sobie taki smak napoleonka, który uważam, że to jest zdecydowanie warszawski smak. Wiecie, wuzetka. Wuzetka nie trafia się u nas zbyt często, ale trafia się raz na jakiś czas i lody o smaku wuzetki, czyli takie przekładane lody czekoladowe, choć nie do końca czekoladowe, bo one są o smaku ciasta czekoladowego, przełożone śmietanką i znowu tym ciastem udekorowane takimi pączkami z lodów, gwiazdkami z lodów, żeby wyglądały jak prawdziwe wuzetki. I ta wuzetka jest chyba najbardziej rozpoznawalnym warszawskim ciastkiem. Nie mówię lodem, ciastkiem.
0: A jakie dziś zjemy lody?
1: No, mam nadzieję, że zaraz się wezmę za pracę i zrobimy lody w końcu, te porzeczkowo-szałwiowe. Mam nadzieję, że będą fajne. Oczywiście będzie banan, czyli banan ze szpinakiem. Zdaje się, że już mam gotowy tort sachera. Specjalnie na niedzielę zrobiłem tort sachera w wersji wegańskiej. Tu dla jednego z naszych klientów. No, mam jakieś bakaliowe. No i napoleonka. Napoleonka oczywiście być musi na weekend. Pamiętam, że wczoraj przygotowałem już na dzień dzisiejszy i na jutro też jagodziankę.
0: A to mówił kto?
1: Darek Iwanow.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji Radia Emaus i Fundacji Mater Maria, Wyrwani z niewoli. Jak zawsze staramy się przedstawić Wam świadectwa osób uzależnionych, ich rodziców, bliskich lub terapeutów, po to, żeby uświadomić Wam, jak straszną rzeczą jest nauk, jak czasami zbiera srogie żniwo niestety, to uzależnienie. I właśnie chyba takim mocnym przykładem będzie dzisiejsze świadectwo Pani Ani. Pani Ani, która chce się podzielić właśnie swoim świadectwem i swojego syna, ale nie będę uprzedzał faktów i zapraszam. Dzień dobry, Pani Aniu.
2: Witam serdecznie.
1: Proszę nam powiedzieć właśnie, jaki był syn, bo o synie będziemy rozmawiać, Pani, jako młody chłopak, nim zaczęły się jego problemy i uzależnienie.
2: Przede wszystkim bardzo wesoły. Był osobą, która wszystkim pomagała. Było go pełno i miał bardzo mnóstwo kolegów. I właściwie koledzy byli dla niego najważniejszym, mam wrażenie, że zawsze szukał aprobaty, zawsze szukał zainteresowania i nawet kiedyś powiedział sobie, że jest taką trochę maskotką, która wszystko zrobi dla kolegów i dla towarzystwa. I niestety wybrał niefajne towarzystwo i trafił w niedobre towarzystwo. I dzisiaj niestety go nie ma.
1: Kiedy sobie rozmawialiśmy wcześniej, mówiła Pani, że syn wychowywał się bez ojca. Niech Pani powie, czy właśnie była Pani zmuszona od początku sama, tak, wychowywać syna?
2: Generalnie jestem mamą, która wychowywała synów, bo mam jeszcze jednego syna, bez wsparcia ojca. Pracowałam, żeby zapewnić chłopakom utrzymanie i zapewnić im najlepsze warunki do życia. I wiem, że też gdybym na przykład miała więcej czasu, mogłabym bardziej po prostu sprawować lepszą opiekę nad nimi, ale w związku z tym, że byłam zmuszona utrzymać dzieci sama bez alimentów, bo niestety nie miałam alimentów. Były mi przyznane, ale niestety tata nie łożył na dzieci. Bo jest taka możliwość, oczywiście wszystko można w Polsce. Natomiast musiałam po prostu sama ich utrzymywać, co było bardzo trudne.
1: Oczywiście.
2: I myślę, że wtedy też nie byłabym po prostu skupiona tylko wyłącznie na tym utrzymaniu, bo ja byłam głównie skupiona na tym, żebyśmy mieli co jeść.
1: Oczywiście, bo widzę, że jest Pani cały czas, takie mam wrażenie, jakby obarczona przez samą siebie, jakby tą winą za to wszystko. Wiadomo, że to nie tak jest. Robiła Pani, co Pani mogła. Była Pani zmuszona dokładnie do tego, żeby synów utrzymać, żeby utrzymać dom. Przykre jest to, że właśnie nie było w tym momencie w żaden sposób ojca, który powinien się chociaż trochę poczuwać. Proszę mi powiedzieć, wracając właśnie do syna, czyli rozumiem,

0: jeszcze wtedy przepracowanych, takich psychologicznych, też nie było takiego wsparcia psychologicznego kiedyś, jak jest teraz. I myślę, że ja też o tych rzeczach też nie wiedziałam. I dlatego on po prostu się też, zaczął się okres dojrzewania, gdzie też po prostu no, nie umiał sobie też z tym poradzić. No i, znaczy, no i koledzy, no, zawsze byli ci koledzy. I było tak, że ja na przykład ja wyjeżdżałam z pracy, nieraz miałam dwa taty, żeby to jakoś utrzymać. I przyjeżdżałam późno, więc oni byli sami sobie zdani na siebie. Też mi pomagała mama, która przez jakiś czas też mieszkała ze mną, ale było tak, że niestety, ale no, byli sami często ze sobą. A po takich doświadczeniach, rozwód jeszcze rodziców, brak drugiego rodzica, myślę, że jest coś tam w głowie, zaczyna się rodzić.
1: Oczywiście.
0: I dziecko czuje się samotne. Ja myślę, że gdybym wtedy na przykład większą pomoc dała jakąś psychologiczną, wiedziała, że... Znaczy ja też chyba poszłam nawet do psychologa szkolnego, bo wiedziałam, że źle się... że no coś tam złego
1: się dzieje.
0: Dzieje w głowie, w środku. No ale on nie chciał chodzić, a ja stwierdziłam, że no skoro dziecko nie chce chodzić, no to nie będę na siłę. A trzeba było.
1: A może pani powiedzieć właśnie, jakie były te pierwsze objawy już, czy symptomy tego, że coś się dzieje nie tylko złego jakby z synem, ale właśnie, że to może wskazywać na to, że on coś zażywa po prostu.
0: Nie, on wtedy jeszcze nic nie zażywa, mhm. Na te 15 lat. Bardziej wydaje mi się, że było też tak, że no, mieszkam, Paweł już nie, w innym domu, znaczy w domu, w którym było byłam tylko ja i drugi syn i niestety, ale było pole do popisu dla kolegów, była chata wolna powiedzmy, więc mogli sobie przychodzić, mogli, nikt ich nie kontrolował, mogli robić co chcą, mogli wszystkiego sobie doświadczać. I nieraz była taka sytuacja, że widziałam, że chłopcy, powiedzmy sobie szczerze, palą marihuanę, no mhm. Bo tak było. I prosiłam, żeby, znaczy zadzwoniłam do rodziców, poszłam nawet chyba, no to mnie wyśmiali.
1: No właśnie.
0: I powiedzieli, że jestem, że o co im chodzi, dlaczego ja po prostu przychodzę z takim problemem, skoro i dziecko, w ogóle to jego to nie dotyczy. I to było w ogóle przerażające, że ja natomiast, mówię, walczyłam, więc jak ja byłam w domu, no to koledzy nie przychodzili. Natomiast jak mnie nie było, ja pracowałam, no musiałam pracować.
1: Oczywiście.
0: No to przychodzili. Mogę jeszcze teraz zaznaczyć, że teraz rodzice mają 800+, ja nie miałam tego. To był taki rocznik, że może załapam się na rok, na dwa lata. Mhm. Więc no nie miałam takich, powiedzmy, luksusów, w cudzysłowie, tak powiem. Więc no... generalnie, no, jednak uważam, że gdybym była bardziej, no, w domu, nie musiałabym tyle pracować, to może też by było inaczej. I trochę tak winę też system za to, który... Ja wszystkich winię w koło, to tak wygląda.
1: Wie pani co, ale jeżeli możemy, nim będziemy dalej rozmawiać, opowiadać właśnie o synu, chciałbym się zatrzymać nad taką rzeczą, o której pani wspomniała, bo spotykając się z ludźmi, z rodzicami w szkołach, mam takie nieodparte wrażenie i chciałbym właśnie, czy mi pani to potwierdzi, czy nie. Mówiąc o sobie i o tych rodzicach, o których pani wspomniała, tak? Gdzie pani poszła, gdzie pani rozmawiała. Czy nie ma pani wrażenia, że jednak rodzice często mają większy problem, żeby pogodzić się z tym, że no, ich dziecko ma problem, tudzież może mieć problem, prawda, ale zaczyna coś złego robić, zaczyna zażywać substancje, czy zażywać, że po prostu popalasz marihuanę, że zbyt często dzieje się tak, że rodzice albo nie chcą być świadomi, nie dopuszczają do siebie problemu, a tym bardziej nie chcą jakby próbować z nim walczyć.
0: No niestety tak jest. I było dużo takich przykładów, no, że tutaj rodzice w ogóle nie chcieli tego widzieć, zauważać. Uważali, że ja wymyślam, przesadzam. Wiem, że ten chłopiec przestał przez chwilę do nas przychodzić, obraził się, że do rodziców zadzwoniłam i w ogóle, że tak później mój syn miał pretensje do mnie, że niszczę mu kontakty z kolegami, więc to się obróciło przeciwko mnie. Tak naprawdę wcale ja nie chciałam źle, tak, no, bo ja tutaj walczyłam mojego syna, już jakbym przeczuwała, co się wydarzy. Jakieś takie... Ja byłam bardzo przeciwna też tym kolegom, którzy się z nim kolegowali. Poza

0: tym też po drodze wydarzył się taki wypadek, który też, mój syn też był tego świadomy. Też zaczął się spotykać jeszcze z innym chłopcem. To był jego przyjaciel, który był cały czas często u nas w domu. No też się zdarzyła tragedia, dlatego że chłopiec rzucił się pod pociąg. I to też wpłynęło na mojego syna psychikę. To był jego przyjaciel. I to też było tak, że ja stwierdziłam, że skoro jest takie środowisko, no to ja nie chcę, żeby był w takim środowisku i wysłałam go do szkoły średniej, do moich rodziców, do innego miasta, żeby tam mieszkał na czas nauki. No i jak wrócił, bo on wracał zawsze na weekendy, na tak. Piątki był zawsze, nieraz był częściej nawet w domu, bo to nie było aż tak daleko. No to się kiedyś dowiedział właśnie, że, znaczy widział tego swojego przyjaciela, nie wiem, tydzień przed tym wypadkiem.
1: Tak.
0: I mówił, że był na leczeniu, zażywał jakieś psychotropy, ale rzucił się po prostu, no, znaczy po tym wszystkim, znaczy w ogóle był w dziwnym stanie, takim jakimś nadpobudzony, było wiadomo, że coś wziął. Natomiast po tym czasie, jak go spotkał, czy nas odwiedził, to nie wiem, minęło kilka dni, trzy dni i rzucił się pod pociąg. Miał chyba 17 lat, czy 18, już teraz nie pamiętam. I to też bardzo się odbiło na moim synu. Jestem bardzo wrażliwy i bardzo wszystkim się przejmował, więc po kolei rozwód, po kolei brak ojca, po kolei przyjaciel, który odebrał sobie życie.
1: No, aż się wierzyć nie chcę, że naprawdę tyle tych rzeczy po drodze może się młodemu człowiekowi przydarzyć. Ale rozumiem, że wtedy jakby nie miała pani cały czas świadomości, że syn coś już brał, czy nie brał?
0: To znaczy ja miałam
1: Czy myśli pani, że to wszystko...
0: Nie. Ja myślę, że to wszystko się nawarstwiło i ta jego wrażliwość. I to po prostu spowodowało to, że on nie potrafił jeszcze po drodze, dziewczyna z nim zerwała, że on poszedł po prostu głębiej. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, w co. Ja wiedziałam, że jest marihuana, ale rozmawialiśmy cały czas wszyscy z nim, że to nie jest sposób, że, ale on to lubi, że to nie ma żadnego wpływu. Tłumaczyliśmy, że wszyscy po kolei, że to jest krok dalej, do twardszych narkotyków,
1: tak, tak.
0: Że to wcale nie jest tak, że to jest, tu się przestanie. Tak nie działa. Jest krok dalej. Idzie dalej.
1: No właśnie, a jakie były reakcje jego na te wasze...
0: Nic nie docierało.
1: Nic.
0: Nie, nic nie docierało. Po prostu na końcu zaczął przed nami ukrywać. Zresztą też jak on nie mieszkał ze mną, ja też pewnych rzeczy nie widziałam, a moja mama nie chciała wszystkim mówić.
1: No właśnie, to jest, wracamy znowu do problemu tego, że starsi rodzice czy dziadkowie, no nie chcą problemu.
0: Nerwować, bo nie chciała. Żebym źle się czuła, bo żebym się martwiła, ale wtedy właśnie, no szkoda, dużo takich po drodze się rzeczy wydarzyło.
1: No warto, ja myślę, że właśnie warto przy okazji tej rozmowy, tego świadectwa, żeby to wybrzmiało, prawda, że my, jeżeli widzimy, nawet nie u swoich dzieci, widzimy u sąsiada, widzimy u znajomych, widzimy u kogoś z rodziny, że coś takiego się dzieje, żeby chociaż do tego dzieciaka podejść, prawda? Nie wiem, zapytać, czy jeżeli widzimy, że z dzieciakiem nie da się rozmawiać, rozmawiajmy z tymi rodzicami, żebyśmy się nawzajem uświadamiali. Ja wiem, że to jest trudne, bo no, muszę przyznać, że sami spotykamy się nieraz, rozmawiając z rodzicami, że nie wiem, widzimy, że dzieciak niekoniecznie ma, ale może mieć problem, prawda? I najgorsze są odpowiedzi właśnie takie, że ale co wy opowiadacie? Przecież on nigdy, byśmy zauważyli. Ja sam byłem w takiej sytuacji, kiedy mówiłem, że bym zauważył, no i nie zauważyłem, prawda? Dlatego o to dopytuję, bo chciałbym, żeby ta audycja właśnie ludziom uświadamiała, że to nie jest tak proste, jak nam się wydaje, że jak my widzimy i zauważymy, to przeważnie to już jest wtedy, kiedy ta osoba już zaczyna popełniać błędy, kiedy już nie uważa, kiedy ma już, tak jest pewny siebie, że po prostu nie uważa na to, żeby się ukryć, prawda? I żeby te momenty po prostu zauważać. A proszę mi powiedzieć, rozumiem, że co, no, te stosunki rodzinne zaczęły się jakby rozjeżdżać, czy mimo wszystko, kiedy się dziecku tłumaczy, że, mhm. Że właśnie słuchaj, robi źle i tak dalej, zaczyna się bunt. Bunt taki narkotykowy już typowo. Tak. To nie jest bunt młodzieńczy, tylko że wtedy właśnie zaczyna się ty mi nie będziesz mówić, ty jesteś najgorszy, ty jesteś najgorsza. I te wszystkie relacje, na które człowiek pracował jako rodzic przez lata, nagle kruszeją i wybuchają.
0: Tak było faktycznie, że te relacje nasze nie były za dobre już później, bo cokolwiek ja robiłam, no to był taki bunt w drugą stronę. Dokładnie tak to wyglądało. Ale jeszcze tylko chciałam wrócić do tego poprzedniego pytania i do tego, że ludzie po prostu nie widzą pewnych rzeczy i jest jakby taki ogólny wstyd mówienia o tym i braku przyznawania się. Poza tym też mam sąsiadkę, która na przykład mówiła, że gęsto o otoczeniu, że mieszka tutaj przestępca, coś takiego, więc brak zrozumienia problemów drugiej osoby, ani to skąd one się, bo każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń i brak zrozumienia drugiej osoby budzi ocenianie, ale nigdy nie powinno się nikogo oceniać, bo nigdy nie byśmy w takiej sytuacji. I jeżeli ktoś w ten sposób mówi, to znaczy, że no, uważam, że no, ma dużo rzeczy do przepracowania sam ze sobą, bo uważam, że nie powinno się
1: oczywiście
0: w ten sposób odchodzić.
1: Znaczy w ogóle jest też taki kłopot z tym, że o narkomanii, o uzależnieniu ogólnie. O uzależnieniu nie mówi się jako o chorobie, prawda? To jest coś takiego, że właśnie tak jak pani mówi, od razu się tego człowieka ocenia, że on jest zły, że on jest może przestępcą i tak dalej, a nie mówi się o tym jak o chorobie. A to jest choroba, prawda?
0: Tak.
1: Jeżeli potrafimy mówić, ja już to powtarzam enty raz w tej audycji, ale będę to mówił do skutku, że jeżeli potrafimy o raku, jeżeli potrafimy o cukrzycy, tak, która jest też przecież chorobą nieuleczalną, mówić o tym, potrafimy tej osobie współczuć nawet i tak dalej, to pomyślmy, że to też jest choroba. Też jest chorobą nieuleczalną, chorobą nawrotową, no, która niestety też często, jak tutaj wiemy sami w tym przypadku, kończy się tragicznie. I myślę, że tu jest kolejna rzecz, gdzie musimy sobie uświadomić, że to jest choroba. Mówmy o tym i mówmy w ten sposób, żeby próbować jakoś zaradzić.
0: No fajnie by było, gdybyśmy byli bardziej otwarci na tego typu problemy i nie oceniali, bo no ja się spotkałam z czymś takim i to było dla mnie po prostu jak oduch w głowę, dlatego że jeżeli są tego typu problemy, to znaczy, że one wynikają z nieprzepracowanych emocji, które są w każdym z nas i tylko, że nie każdy ma szczęście na przykład natrafić na pomocną dłoń albo na osobę, która pomoże albo zrozumie. I to jest właśnie też takie, myślę, że no trudne w tym naszym współczesnym świecie.
1: Nim zadam kolejne pytanie, zapraszamy słuchaczy na chwilę przerwy.

0: wyrwani z niewoli.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, słuchacie Radia Emaus i Fundacja Mater Maria w audycji Wyrwani z niewoli. Naszym gościem jest pani Ania, która opowiada o uzależnieniu swojego syna, który niestety w sposób tragiczny zakończył swoje życie. I przejdźmy może do następnego pytania. Chciałem zapytać, w tej całej sytuacji, kiedy właśnie tak jak pani mówi i te relacje z synem zaczęły się psuć, wiedziała już pani, co się dzieje, jak rodzina na przykład na to wszystko reagowała? Czy oni byli po pani stronie, czy nie wiem, uważali, że przesadza pani?
2: Ja byłam z tym wszystkim sama. Tak naprawdę. I na czym nikt nie wiedział, co ma zrobić, bo nigdy nie było czegoś takiego w naszej rodzinie. Uzależnienie od narkotyków. I tak naprawdę nikt mi nie pomagał. Tylko jedynie mama mnie wspierała, ale tak naprawdę z tym wszystkim ja byłam sama. Tata trochę jego wiedział, ale właściwie wszystko wiedział. Natomiast nie pomógł też mu. Więc tak naprawdę byliśmy sami.
1: Ale nie wiem, ma pani rodzeństwo? Przepraszam, że tak. I oni też nie wiedzieli, czy po prostu wiedzieli, a nic z niczym nie próbowali pomóc?
2: Wiedzieli, ale twierdzili, że to nie jest ich problem. To nie było tak, Zresztą syn też miał chrzestnego, który w ogóle też się nie interesował swoim chrześniakiem, bardziej, że miał tylko jedną córkę. Nawet kiedyś jego imieninach zapomniał, gdzie w tym urodzinach, gdzie nawet był chyba w tym dniu u swojego taty i też zapomniał, że po prostu złożyć mu życzenia, więc nie. Byliśmy po prostu tym wszystkim sami. Dzisiaj tak po prostu do tego podchodzę i to po prostu też chyba było dosyć trudne dla mnie.
1: Zapewne. Ja nawet nie mogę sobie wyobrazić, jaka burza emocji była i jakich uczuć. Nie wiem, czy to była bardziej bezradność, czy to był lęk z pani strony. Co się pojawiało w takich momentach?
2: Ja się bardzo bałam cały czas o syna i ja się różnych rzeczy domyślałam, różne rzeczy. Nieraz znikał w nocy, później się pojawiał, gdzieś jechał, później go nie było i cały czas się w niego bałam. No stop się modliłam, ale żeby mu się nic nie stało, ale stało się to, co się stało, się go nie ma. Próbowałam, byli nawet chłopcy, którzy byli z domu, znaczy nie z domu, zapowiedziałam, z ośrodka leczenia z Różnowic, którzy już przeszli terapię, próbowali go namówić, żeby go spakować, powiedział, że on nigdzie nie pojedzie, chodził do psychologa, ale później miał online i na stacjonarne nie chciał chodzić, potem może to było na nie. Ja też nie wiedziałam, co mam robić do końca, jak mu pomóc, jak się zdecydowałam, bo własne uwolnienie to już było troszeczkę za późno, bo zrezygnowałam, a po miesiącu po dwóch miesiącach mój syn nie żył. Bardziej, że też się bałam, bo mówił, że jeżeli go ubezwłasnowolnię, to on sobie krzywdę zrobi, więc ja się trochę tak bałam, ponieważ miał chyba wcześniej jakąś tam, też chyba próbował się pociąć, czy coś sobie zrobić i wtedy zadzwonił po karetkę i cały czas się o jego życie bałam. Natomiast mówię, ja byłam w tym wszystkim taka osamotniona, bo moja mama też właściwie nie wiedziała, jak mam mi pomóc, bo właściwie nikt nie wiedział, co tu zrobić. Jak ja zaczęłam szukać pomocy, to było też w Gnieźnie, z którego uciekł, a to też nie było dobre miejsce. Potem też poszłam do jakiegoś psychologa na NFZ, to powiedzieli mi, że jedynie tylko i wyłącznie terapia roczna w Monarze, gdzie on się w ogóle nie chciał zgodzić. Później pojechaliśmy do szpitala, zgodził się, już błagałam go, chociaż na inny szpital. Pojechaliśmy do HCPU Cegielskiego. Byliśmy spakowani, wszystko mieliśmy. Pojechaliśmy w drogę i powiedzieli nam, że nas nie przyjmą.
1: Aha.
2: Bo żeby dostać się na terapię, trzeba się zapisywać. Zapisy są około na 3 miesiące, a my potrzebowaliśmy już pomocy. Był człowiek, który się zdecydował na pomoc w danym momencie i on był spakowany, gotowy, okej, idę do szpitala na leczenie. Oni nas nie przyjęli.
1: Wie pani co, ja wiem, że to jest trudne i ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać tym, co pani powiem, ale tak jak mówię, od jakiegoś czasu spędzamy dużo czasu i w ośrodku i rozmawiamy z lekarzami i tak dalej. Wynika to chyba trochę z tego, że potrzeby, jeśli chodzi o terapię, jeśli chodzi o detoks, są tak potężne, że naprawdę w ośrodkach czeka się tygodniami za miejsce. Ja wiem, że to jest najgorsze dla rodzica, co może usłyszeć, że musisz poczekać. Jeżeli ten dzieciak ma akurat ten przebłysk świadomości i powie, dobra, idę się leczyć, ale to musi być teraz, prawda? Bo wiadomo, że on kiedyś znowu przyjdzie głód i jego już nie będzie nic interesowało. Ani to, co powiedział 2 dni temu, ani... Wiem, że to jest straszne, ale to tylko ukazuje problem, jaki mamy w Polsce, że tych ośrodków jest naprawdę mało, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, prawda? Bo jeśli chodzi o dorosłych, ten wachlarz jest troszeczkę większy. Czyli jeśli można wiedzieć, jak długo trwała ta walka właśnie, że jakiś specjalista, ten lekarz...
2: Myślę, że z 2-3 lata.
1: No to jest pani niesamowicie silną kobietą, że tak długo próbowała pani cały czas.
2: Ja cały czas próbowałam i ja nie odpuszczałam, tylko że mówię, no... Zawsze był jakiś mur na drodze i najgorsze było też to, że ja też sama nie wiedziałam, gdzie ja mam iść. Gdybym wiedziała na przykład, że nie iść do Gniezna, bo uważam, że Gniezno spowodowało u niego to, że on tam więcej nie chciał być, że...
1: Nie chciał trafić więcej na leczenie po prostu.
2: Tak, źle powiedziałam. On nie chciał więcej trafić na żadne leczenie, bo jak zobaczył, że jest zamknięty z wariatami, przepraszam, ale z osobami, które są chore, gdzie patrzy się w sufit, gdzie raz na 2 tygodnie przychodzi psycholog, no to on nie chciał trafiać na taką terapię. I on miał już, jak już go prosiłam, żeby jechał do Monaru, no to on, dla niego to była po prostu to śmierć za życia. I on nie chciał tam iść, więc ja też trafiłam, bo ja gdybym, słuchaj, bym wiedziała, że robi się tak i tak, że ja od gabinetu do gabinetu, do jednego specjalisty do drugiego specjalisty jeździłam, od psychologa do psychologa, ze szpitala do szpitala. Ja nie usłyszałam wtedy, że kurczę, od razu, zanim pojechaliśmy do tego Gniezna, tylko że jeździ po prostu na terapię, to on by żył. Tylko ja po prostu o tym nie wiedziałam, że jest taka kolejność. Osoba, która no, nie miała doświadczenia z narkotykami nigdy, ani z czymś takim, nie zostałam po prostu prawidłowo pokierowana, ale też nie miał mnie kto pokierować, ani miał kto powiedzieć, więc to jest takie przerażające, że nie ma takiej świadomości. Ja świadomość miałam, że jest mój syn uzależniony, że potrzebuje pomocy, ale on też nie chciał. On nie chciał tej pomocy. On cały czas mówił, skoro ja sobie nie chcę pomóc, to ty mi też nie pomożesz. I to jest też tak często z osobami uzależnionymi, że jeżeli do nich mówi się, że muszą dotknąć dna, i wtedy, jeżeli dotkną dna, to wtedy po prostu chcą coś ze sobą zrobić i wtedy tak muszą chcieć. Ale już uważam, że mój syn dotknął dna kilka razy i on nie chciał nic zmienić i dalej się nic nie wydarzało. Nie wiem, coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale tak może mi za chwilę przyjdzie do głowy, że no ale niestety, no ja nie wiedziałam, co mam najpierw zrobić. Po prostu jaką tą kolejność. No niestety tutaj ten szpital trochę tak spowodował, że mój syn nie widział sensu leczenia.
1: Wie pani, to dotknęła pani znowu bardzo ważnej rzeczy. Nasz czas się już kończy na ten odcinek, ale może zamknijmy go w ten sposób, że właśnie rodzice często nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, gdzie się udać, prawda, żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Następnym, mi się wydaje, może nie w pani przypadku, ale tak z rozmów wynika też, że często rodzice, nawet jeżeli chcą i zwróciliby się, wstydzą się, tak, żeby to było w jakiejś tutaj miejscowości tej samej, jeżeli to jest mała miejscowość, szukają czegoś na zewnątrz, znowu nie wiedzą gdzie.
2: Tak, mnie się...
1: To znaczy, wie pani co, może nawet są, ale my jesteśmy tacy też trochę bezradni. Często i ta panika, bo tak to trzeba nazwać, tak? Jest panika, chce dziecku pomóc, nie wiem jak, i się blokujemy. I trzeba by chyba tym rodzicom też uświadomić. Jest dzisiaj internet. Każdy ma internet w kieszeni.
2: Tak.
1: Szukać, nie bać się, bo ja sobie tak myślę, że ludzie często też porozmawialiby chętnie z kimś, kto ich nie zna, żeby się móc wygadać, żeby móc ten problem przedstawić, a jednocześnie nie musieć myśleć o tym, czy ten ktoś powie, nie wiem, sąsiadowi, rodzinie,
2: znaczy,
1: i tak dalej.
2: Ja właśnie przypomniało mi się, co chciałam, tylko tak wejdę tak na szybko w słowo powiedzieć. Chodzi o to, że znalazłam też taką grupę Aaron?
1: Tak.
2: Aaron? Nie pamiętam teraz.
1: No Naron.
2: Naron, online. I też tam był terapeuta, który był w Anglii, który rozmawiał z moim synem, mówił mu, że mu pomoże, że była grupa wsparcia, że ma być na spotkaniach online. On nie chciał. Mhm. Też nie chciał. Więc no, ja go tam telefon dawałam na siłę i w ogóle było cały czas nie, jeżeli ja sam sobie nie pomogę, ty mi nie pomożesz.
1: To on i tak miał dużą świadomość tego wszystkiego.
2: Miał bardzo dużą świadomość.
1: Ale o tym porozmawiamy chyba już w następnym odcinku. Nasz czas na dzisiaj się kończy. Bardzo za dzisiaj pani dziękuję, pani Aniu. Przypominam, że słuchaliście kolejnego odcinka audycji Wyrwani z niewoli Radia Emaus i Fundacji Mater Maria. Ja nazywam się Robert Zachert. Proszę was o kontakt z naszą fundacją w tematach naszych audycji oraz również innej całym spektrum profilaktyki uzależnień i samych uzależnień. Nasz telefon 669-678-473 oraz e-mail biuro@matermaria.org.pl. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.
0: Wyrwani z niewoli. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest nasze 79. spotkanie. Dziś w naszym filmowo-muzycznym menu dwa polskie filmy. Jednak najpierw mam coś dla fanów serialu Yellowstone.

John Dutton to potomek rodziny Duttonów i zarazem fikcyjna postać wykreowana przez Taylora Sheridana w 2018 roku. To główny bohater pięciosezonowego serialu Yellowstone, cieszącego się sporą popularnością za oceanem. W Polsce również nie brakuje fanów tego westernu XXI wieku. Powstawał on na przestrzeni 6 lat, w tym czasie wyprodukowano 5 sezonów. I by na tym się nie skończyło, czyli by wytwórnia Paramount Pictures mogła zarobić jeszcze więcej, powstały prequele 1883 i 1923 i sequele, będące właściwie spin-offami, czyli historiami powstałymi na bazie superprodukcji Yellowstone. Jednym z nich jest serial Dutton Ranch, czyli Rancho Duttonów. Na platformie Paramount Plus zadebiutował w maju, polscy widzowie mogą go oglądać na Sky Showtime. Dutton Ranch to dalsze losy Beth Dutton, córki Johna i Ripa Wheelera, jego bezpośredniego pomocnika na ranczu Yellowstone. W serialu Rancho Duttonów brakuje Johna. Jego postać grana przez Kevina Costnera została uśmiercona. Mamy w zamian bardzo charyzmatyczną, zadziorną, doskonale nam znaną Beth, graną przez Kelly Reilly. Beth wie, czego chce i jest zdeterminowana, by osiągnąć swój cel, jakikolwiek on by nie był. Jej mężem jest wspomniany Rip, kowboj z krwi i kości, dla którego szczęście bliskich jest najważniejsze, w tej roli Cole Hauser. Jest jeszcze ich adoptowany syn Carter, którego próbują chronić za wszelką cenę. Carter jest jednak w takim wieku, że koniecznie chce podążać swoją drogą, sprawiając problemy swym przybranym rodzicom. Życie Duttonów, którzy po wielkim pożarze w Yellowstone

Musieli szukać nowego domu, jest pełne porażek. Każde niepowodzenie generuje kolejne. To chyba jest domeną tej filmowej franczyzy. W głównym serialu i w sequelach mało jest szczęśliwych chwil. Oliwy do ognia dolewają oczywiście serialowi antagoniści, których nie brakuje. Daytonowie wiodą to niezbyt sielankowe życie w południowym Teksasie. Ich rancho znajduje się w miasteczku Rio Paloma. Jeśli ktoś chciałby podążać drogą filmowych bohaterów, nie znajdzie tej mieściny na mapie. Plan filmowy znajduje się w miasteczku Ferris. Serial Rancho Daytonów to na razie 9 odcinków, w tej chwili dostępne jest już 5. Czy twórcy zdecydują się na ciąg dalszy? Czas pokaże. W najbliższym planie producenckim jest kolejny prequel 1944, o którym się już mówi od pewnego czasu. Data premiery jednak nie jest jeszcze znana. Dziki Zachód cały czas taki jest, mimo że mamy już XXI wiek, a może nawet jest bardziej dziki dzięki technologii, która wyręcza nas w wielu kwestiach, pomagając, ale często też szkodząc. Westernowy soundtrack w stylu country jest godzien każdej uwagi. Jake Worthington przed chwilą, teraz Charles Wesley Godwin.

past. Bev Dutton i Rip Willer, których tu domyślnie nazwałem Duttonami, oczywiście nie poddają się, choć momentami bywa naprawdę dramatycznie. Oglądając wszystkie odcinki z uniwersum Yellowstone, proszę zwrócić uwagę na dialogi. Są one jednym z najmocniejszych elementów całej serii. Przejdźmy teraz do polskiego filmu biograficznego. Najpierw fragment muzyczny.

Wbrew pozorom nie będzie to opowieść o filmie traktującym o życiu i twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Nie będzie to też opowieść o filmie Podróż za jeden uśmiech, chociaż ten utwór pojawia się w tym filmie, słyszymy go jednak też na ścieżce dźwiękowej filmu, który powstał całkiem niedawno. W 1967 roku przegląd sportowy pisał o nim Nieśmiertelny Gladiator. Stoczył 348 walk, wygrał 317 i nigdy nie został znokautowany. Jerzy Kulej, bokser, dwukrotny mistrz olimpijski, trener, komentator sportowy i poseł na Sejm czwartej kadencji, okazjonalnie również aktor. W 1996 roku napisał książkę autobiograficzną Jerzy Kulej, dwie strony medalu, a w roku 2024 premierę miał film biograficzny w reżyserii Ksawerego Żuławskiego pod podobnym tytułem Kulej, dwie strony medalu. W roli głównej wystąpił Tomasz Włosok, zresztą bardzo podobny do odtwarzanej przez siebie postaci. Jerzy Kulej był wychowankiem słynnego Feliksa Sztama, znanego jako Papa Sztam, również tutaj przedstawionego. W jego roli na ekranie widzimy doskonałego Andrzeja Chyrę, odpowiednio ucharakteryzowanego. W trakcie filmu są sceny czarno-białe. W niektórych momentach można pomyśleć, że są to oryginalne kadry z Polskiej Kroniki Filmowej. Nagroda za najlepszą charakteryzację była jedną z wielu, jakie ten film zdobył, m.in. na festiwalu w Gdyni. Co ciekawe, film był dystrybuowany również w Australii. Odtwórca roli głównej Tomasz Włosok zaczynał jako aktor serialowy, m.in. w M jak Miłość czy serialu Stulecie Winnych. Od pewnego czasu jest obsadzany jako aktor pierwszo- i drugoplanowy w produkcjach pełnometrażowych. W pozostałych rolach widzimy Michalinę Olszańską, Tomasza Kota, Konrada Eleryka i Sebastiana Stankiewicza. Film Kulej, dwie strony medalu pokazuje 4 lata zburzliwego, sportowego i osobistego życia Jerzego Kuleja. To okres od olimpiady w Tokio w 1964 roku do olimpiady w Meksyku w roku 1968, na którą mało brakowało, a Jerzy Kulej by nie pojechał. Oczywiście, jak to w filmie opartym na faktach bywa, niektóre wydarzenia zyskały większy koloryt. Jest też parę wątków, które zostały specjalnie dodane, by zwiększyć atrakcyjność tego, co widzimy na ekranie. Parę epizodów z życia Kuleja, które miały miejsce w innym okresie, zostało na potrzeby realizacji filmu przesunięte w czasie. Przypomnę, że przedział czasowy tej biografii to czas od roku 1964 do roku 1968. Nie ulega wątpliwości, że Jerzy i Helena Kulej byli jedną z najbardziej popularnych par w latach 60. Byli także doskonałymi tancerzami, co zresztą zostało w filmie przez Ksawerego Żuławskiego pokazane.

Proszę uważnie oglądać film Kulej dwie strony medalu. W obsadzie pojawia się w roli epizodycznej Paweł Skrzecz, polski bokser i podobnie jak Jerzy Kulej, medalista olimpijski. Zdobył srebrny medal na olimpiadzie w Moskwie w roku 1980. Na ekranie widzimy go w pierwszych sekwencjach filmu jako sędziego na olimpiadzie w Tokio. To jest 79. wydanie audycji Muzyka z celuloidu.

Chcę więcej. To pełnometrażowy debiut reżyserski Damiana Matyjasika z 2025 roku. Zadaniem tego filmu nie jest zaistnienie jako kolejna wybitna pozycja w kinematografii polskiej. Jest to uzupełnienie kampanii edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w internecie. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie www.podszywacze.pl. Generalnie chodzi tu o ostatnio bardzo niestety popularną kradzież tożsamości i wyłudzanie pieniędzy za pomocą systemu płatności Blik. Film Chcę więcej nie jest bynajmniej tutorialem. To przestroga zarówno dla potencjalnych ofiar, uwaga, może nią być każdy z nas, jak i dla oszustów. Pamiętajmy, kreatywność przestępców internetowych nie zna granic, naiwność ludzka niestety też. Nikt w internecie, wbrew pozorom, nie jest anonimowy. W filmie Chcę więcej występują Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa. Ten duet nagrał tytułową piosenkę do filmu. W epizodycznych rolach w obsadzie widzimy Jana Frycza, Piotra Cyrwusa, Jarosława Boberka i Piotra Stramowskiego. Teraz wspomniana piosenka, a ja już dziękuję za uwagę. To było 79. spotkanie z muzyką z celuloidu. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Rzeczywiście, miłości nie można sprowadzać do uczucia, które się pojawia i znika. Owszem, ma związek z naszą uczuciowością, ale taki, aby otworzyć ją na ukochaną osobę i w ten sposób zapoczątkować drogę, która jest wyjściem z zamknięcia we własnym ja i zbliżeniem się do drugiej osoby, by zbudować trwałą relację. Miłość dąży do jedności z ukochaną osobą.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Ja nie zapomnę o Tobie, to cytat z Księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
1: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
0: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syro-malankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syro-malankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
2: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
0: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi, ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, między innymi w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
3: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
2: Łatwo rozgrzeszamy się z naszego postępowania wobec wrogów. Myślimy, skrzywdził mnie, więc i ja nie muszę być wobec niego dobry. Tymczasem Jezus całkowicie demontuje ten mechanizm. Każe mi przezwyciężyć niechęć, puścić urazę w niepamięć. Mam we wrogu widzieć brata, siostrę. Mam się za niego modlić, bo skoro tamten człowiek postępuje źle, to najwyraźniej pogubił się w życiu i być może sam już w tym zagubieniu się nie odnajdzie. Może to ja mam mu pomóc. Pomyśl, czy potrafię przezwyciężyć swoją niechęć i dać kolejną szansę temu, kto mi zawinił.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 5, w którym na giełdzie londyńskiej ukazują się nowe akcje. Phileas Fogg ani przypuszczał, odjeżdżając, że jego podróż odbije się aż tak głośnym echem. Nowina o zakładzie rozniosła się najpierw po klubie Reforma i wprawiła w podniecenie jego członków. Za pośrednictwem reporterów podniecenie to udzieliło się wkrótce prasie, a gazety zaraziły nim z kolei prawie całą ludność Londynu i Zjednoczonego Królestwa. Sprawa podróży dookoła świata stała się przedmiotem dyskusji, sporów i rozważań prowadzonych z taką zaciekłością, jakiej nie pamiętano chyba od czasów afery z Alabamą. Jedni wzięli stronę Phileasa Fogga, inni, którzy okazali się niebawem większością, świadczyli przeciw niemu. Przy obecnych warunkach komunikacyjnych objechać świat w tak krótkim czasie wydawało się, mimo pięknych wyliczeń na papierze, nie tylko czymś niemożliwym, ale i niedorzecznym. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle i 20 innych najpoczytniejszych dzienników zajęło wobec pana Fogga stanowisko negatywne. W pewnej mierze podtrzymywał go jedynie Daily Telegraph. O panu Phileasie mówiono jako o maniaku albo wariacie i atakowano ostro jego przyjaciół z klubu za to, że przyjęli zakład świadczący o wyraźnym osłabieniu władz umysłowych projektodawcy. W dziennikach ukazały się na temat tej sprawy gwałtowne, ale dobrze uzasadnione wywody. Wiadomo powszechnie, jak wielkie zainteresowanie wzbudza w Anglii wszystko, co ma związek z geografią. Dlatego też nie było chyba czytelnika, obojętne z jakiej warstwy pochodził, który by nie pochłaniał przede wszystkim szpalt poświęconych sprawie Phileasa Fogga. W ciągu kilku pierwszych dni śmielsze umysły, a przede wszystkim kobiety, trzymały za Foggiem. Było to w okresie, kiedy Illustrated London News zamieściły jego fotografię wydobytą z archiwum klubu Reforma. Byli tacy, co przebąkiwali: ha, dlaczegoż by nie? Pamięta się rzeczy bardziej zdumiewające. Śmiałkowie tego rodzaju należeli przeważnie do czytelników Daily Telegraph. Ale niebawem zorientowano się, że nawet i to pismo zachwiało się w swoim przekonaniu. 7 października ukazał się w biuletynie Królewskiego Towarzystwa Geograficznego długi artykuł, w którym rozpatrywano kwestie ze wszystkich możliwych punktów widzenia i w oczywisty sposób udowadniano szaleństwo całej imprezy. Według autora wspomnianego artykułu wszystko sprzysięgło się przeciw lekkomyślnemu podróżnikowi, zarówno ludzie, jak i natura. Aby uwierzyć w powodzenie takiego przedsięwzięcia, trzeba by założyć, że koleje funkcjonują z punktualnością wprost cudowną, z punktualnością, która nie istnieje i istnieć nie może. Ostatecznie w Europie, gdzie chodzi o odległości względnie krótkie, można liczyć na punktualne kursowanie pociągów. Ale tam, gdzie wchodzi w grę okres trzydniowy, potrzebny do przebycia Indii, siedmiodniowy do przejechania Stanów Zjednoczonych, czyż można na punktualności kolei opierać jakąkolwiek kalkulację? Nie mówiąc już o awariach, wykolejeniach i zderzeniach, o złej pogodzie, zamieci śnieżnej, bo wszystko to czyhało na Phileasa Fogga. Czyż ten fantasta, wsiadłszy na pokład, nie znajdzie się na łasce mgieł i wiatrów? Nawet najlepszym parowcom transoceanicznym zdarzają się nieraz dwudniowe i trzydniowe opóźnienia. A w tym wypadku starczyłoby jednego tylko, aby teoretycznie obliczony łańcuch połączeń został bezapelacyjnie zerwany. Niechby Phileas Fogg spóźnił się choć parę godzin na któryś z parowców, co skazałoby go na czekanie na następny, a zamiar jego obróci się w niwecz. Artykuł narobił wiele hałasu. Prawie wszystkie pisma przedrukowały go i akcje pana Fogga spadły na łeb na szyję. Zaraz po wyjeździe dżentelmena z Londynu zaczęto robić fantastyczne zakłady na temat szans jego wyprawy. Wiadomo, czym jest w Anglii świat miłośników zakładu. Bez wątpienia inteligentniejszy i bardziej ciekawy niż świat nałogowych graczy. Robienie zakładów leży w naturze Anglików. Tak więc nie tylko członkowie klubu Reforma postawili znaczne sumy za czy przeciw panu Phillipsowi, ale także i szeroka publiczność została wciągnięta w tę hazardową grę. Fogg stał się oto koniem wyścigowym, stawką powszechnego totalizatora. Wreszcie zrobiono zeń papier wartościowy, który momentalnie oszacowano na giełdzie. Ofiarowywano i poszukiwano akcji Phileas Fogg, dokonując kolosalnych obrotów. Jednak w 5 dni po odjeździe pana Fogga, w momencie ukazania się artykułu w biuletynie Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, oferty sprzedaży zaczęły być coraz częstsze. Akcje Phileas Fogg zaczęły spadać. Ofiarowywano je całymi pakietami, w których było już nie po 5 czy 10 akcji, ale po 20, 50, a nawet 100. Panu Phileasowi pozostał tylko jeden stronnik. Stary, sparaliżowany Lord Albemarle. Czcigodny starzec, przygwożdżony od dawna do fotela, byłby oddał cały swój majątek, byleby móc odbyć podróż dookoła świata i to niekoniecznie w 80 dni, ale choćby w 10 lat. Lord postawił na Fogga 4000 funtów. Gdy mu przedstawiono niewykonalność i bezsensowność całego przedsięwzięcia, upierał się. Tak, ale jeśli rzecz ta jest w ogóle możliwa do przeprowadzenia, niech pierwszy uczyni to Anglik. Tak więc szeregi stronników Fogga rzedły coraz bardziej. Wszyscy powoli odwracali się od niego i nie bez racji. Stawiano teraz najmniej 150, a nawet 200 przeciw jednemu. Aż nagle, w 7 dni po jego wyjeździe, niesłychane zdarzenie odebrało tym akcjom resztę wartości. Dnia tego od naczelnika policji nadeszła depesza następującej treści. Suez do Londynu. Rowan, naczelnik policji. Dyrekcja główna Scotland Yardu. Jestem na tropie złodzieja z banku, Phileasa Fogga. Przesłać natychmiast rozkaz aresztowania do Bombaju, Indie Angielskie. Fix, detektyw. Skutek depeszy był piorunujący. Miejsce szanowanego obywatela zajął złodziej pieniędzy bankowych. Przyjrzano się uważnie fotografii Fogga, znajdującej się w kolekcji klubu Reforma. Odkryto, że każdy jej rys zgadza się z opisem złodzieja ustalonym w wyniku dochodzenia. Przypomniano sobie tajemniczy tryb życia Phileasa Fogga. Jego odosobnienie, nagły odjazd. Stało się rzeczą oczywistą, że ten osobnik, używszy sprytnego pretekstu podróży dookoła świata i zasłoniwszy się absurdalnym zakładem, miał tylko jedno na celu – zmylić ślady i wywieźć w pole policję angielską.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.